0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refren.

0: są, one chcą tu wejść, a ja nie mogę przestać.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: Radio SK.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Reklama.
1: Wakacje, wakacje, wakacje!
2: Gdzie?
1: W parku rozrywki Nowa Holandia pod Elblągiem. Największa zjeżdżalnia LED Gigant. Trampoliny, plac zabaw, mnóstwo atrakcji.
2: No to jedziemy do parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga. Tam trzeba być w te wakacje.
1: No to jedziemy!
0: I po reklamie.

0: Niewo News.
1: Dzisiaj w redakcji Eski Elbląg pojawiła się Katarzyna Lowniczak ze Światowida Elbląskiego, a pojawiła się w związku z bardzo fajnym programem, który Światowid prowadzi, a w zasadzie konkursem, który nosi tytuł Bardzo Młoda Kultura. Pani Katarzyno, co kryje się pod tym hasłem?
2: Cześć, dzień dobry. Jak sama nazwa wskazuje, Bardzo Młoda Kultura to program przede wszystkim dla młodzieży. Młodzież, tutaj myślimy o osobach od 13 do 20 roku życia, które wraz z partnerami, a partnerzy to instytucje kultury, biblioteki, organizacje pozarządowe i jeszcze wiele innych podmiotów, mogą wystartować w konkursie. Konkurs jest już ogłoszony, trwa od 24 czerwca i kończymy nabór 17 lipca na inicjatywę lokalną. Co się tutaj wiąże, co się kryje pod hasłem inicjatywa lokalna, to jest każde działanie, które młodzież sobie wymyśli, stworzy wraz właśnie z partnerami i zrealizuje na terenie swojej miejscowości, gminy, swojej dzielnicy. Oczywiście to działanie musi być związane z szeroko pojętą kulturą, ale katalog nie jest zamknięty.
1: Dotyczy to miejscowości, gmin, miast, na jakim obszarze?
2: Obszar to całe województwo warmińsko-mazurskie, także bardzo szeroko. Promujemy małe miejscowości, czyli chcemy zachęcić te podmioty z małych miast, z jakichś gmin wiejskich, żeby też ta kultura u nich zagościła.
1: Jestem, nie wiem, z Gotkowa na przykład, czy nie wiem, z Pasłęka, czy z Frąborka na przykład, z tych mniejszych miejscowości tu w naszym regionie i mam pomysł na przykład na, nie wiem,

0: turniej gier planszowych. Czy to się łapie pod ten projekt?
1: Jak najbardziej łapie się pod ten projekt. Najważniejszy punkt to znaleźć sobie instytucję, bądź tak jak mówiłam, podmiot, ale to może być też koło gospodyń wiejskich, czy ochotnicza straż pożarna, która wesprze tą młodzież. Partnerstwa muszą być trzypodmiotowe, także dzieciaki znajdują sobie osoby dorosłe, bibliotekę, która ich będzie wspierała, na przykład bibliotekę, która właśnie będzie ich wspierała i razem składają taki projekt. Wszystkie dokumenty są już dostępne, można się z nimi zapoznać i wtedy jakby to młodzież wymyśla, czego im brakuje, tak? Czego im brakuje na co dzień, w ich małych miejscowościach i co chcieliby do siebie ściągnąć, dostarczyć. I właśnie takie pomysły będziemy dofinansowywać, a raczej wspierać finansowo. Oczywiście oprócz tego wsparcia finansowego, bo ono jest kluczowe przede wszystkim, bo tych środków zawsze jest za mało, to jeszcze te podmioty, te partnerstwa obejmiemy takim wsparciem mentorskim, żeby się oni nie martwili, jeśli chodzi o rozliczenia, przeprowadzenie tej inicjatywy, to każde partnerstwo będzie miało swojego mentora, a także będą mieli szkolenia, przejdą taki cykl edukacyjny, żeby też na żadnym etapie, mówiąc tak kolokwialnie, nie utknęli z realizacją tego pomysłu.
0: Ile można dofinansowania zdobyć, czy to jest wsparcie finansowe, jak pani powiedziała?
1: Od 10 do 15 tysięcy, także jest o co walczyć. To nie jest mała kwota, dlatego te projekty, te pomysły naprawdę mogą być szerokie.
0: Jakiś wkład własny jest potrzebny?
1: Nie wymagamy żadnego wkładu własnego. Oczywiście on jest mile widziany, jak zawsze, żeby te inicjatywy były jeszcze bardziej atrakcyjne, natomiast nie ma takiego wymogu formalnego.
0: Czyli podsumujmy, jest, nie wiem, piątka, dziesiątka, trójka, ileś tam osób młodych w jakiejś miejscowości, na wsi, w miasteczku, znajdują partnera w postaci straży pożarnej, z jakiegoś stowarzyszenia, kół gospodyń wiejskich czy biblioteki wspomnianej. Zgłaszają się do nich z pomysłem, że chcemy zrobić coś fajnego, coś dla tej miejscowości, coś dla nas i razem biblioteka, na przykład biblioteka, czy tam straż pożarna i te dzieciaki wchodzą na waszą stronę, na stronę Światowida, znajdują ten projekt, piszą na temat tego, co chcą robić, a wy potem to oceniacie i ewentualnie jest szansa na zdobycie tych pieniędzy.
1: Zgadza się. Jeszcze tylko jedną rzecz podkreślę. Partnerstwo musi być trzypodmiotowe, czyli mamy dzieciaki, młodzież, może być to grupa nieformalna, mamy instytucję, podmiot, tak, tutaj wspomniane, na przykład koło gospodyń wiejskich, biblioteka, dom kultury, szkoła, NGOs lub cała masa innych podmiotów. I trzeci podmiot, tak, czyli to musi być trójstronne partnerstwo. I tym trzecim podmiotem też może być jakaś grupa nieformalna. Natomiast jednym z podmiotów musi być młodzież. Ona może być niezrzeszona, może być jakaś już zrzeszona grupa działająca. I trzeci podmiot to też może być niezrzeszona grupa, ale partnerstwo składa się z trzech podmiotów.
0: Czyli muszą być na przykład straż pożarna, biblioteka, czy też koło gospodyń wiejskich i dzieciaki. Te dzieciaki to jakaś liczba konkretna, czy to mogą być naprawdę dwie osoby?
1: Nie mamy wyznaczonej grupy. Może być nawet przedstawiciel jakiejś grupy młodzieży, może się podpisać pod wnioskiem jedna osoba. Natomiast oczywiście na plus będzie tego wniosku, jeżeli mamy już jakąś szerszą grupę młodzieży.
0: Te wnioski potem są oceniane, rozumiem, jak to wygląda w kwestii formalnej. Jest jakaś komisja, która mówi, o, to fajne, to takie niekoniecznie.
1: Zgadza się, mamy powołaną komisję. Komisja oceni pod względem formalnym, żeby spełnić wszystkie, wiadomo, wytyczne, wymogi. I pod względem merytorycznym zdajemy sobie sprawę, że zapotrzebowanie i zainteresowanie może być duże. Mamy ograniczoną liczbę, tak, możliwości dofinansowania i ograniczoną liczbę tych podmiotów i inicjatyw. Natomiast tu od razu zaznaczę, że projekt jest 3-letni. Także w tym roku mamy pierwszą edycję, za rok będzie druga i kolejna w 2028 roku. Także nawet jeżeli się w tym roku nie uda, to warto też przejść tą ścieżkę, zobaczyć, jak to wygląda, dostać ocenę, pomyśleć, nad czym możemy jeszcze popracować w przyszłym, na przykład, roku.
0: A skąd pieniądze na ten projekt?
1: Pieniądze

0: województwa warmińsko-mazurskiego.
1: Projekt Bardzo Młoda Kultura, czyli projekt dla młodzieży, żeby wykazała się inicjatywą i zgłosiła do Was po pieniądze na ten właśnie pomysł. Wszelkie informacje oczywiście znajdę u Was na stronie, czyli gdzie?
0: Strona światowid.eldon.pl. Oczywiście zakładka projekty i tam, jak wpiszecie, Bardzo Młoda Kultura, wszystkie informacje, wszystkie dokumenty są tam dostępne. Przypominam, termin to 17 lipca, godzina 15.
1: Zdecydowanie warto skorzystać z tego pomysłu, z tego zaproszenia i z tej idei, z tych pieniędzy być może, jeżeli ten projekt będzie realizowany. Katarzyna Lewniczak z Elbląskiego Światowida, dziękuję.
0: Dziękuję i powodzenia.
2: SK Braniewo.
1: W Elblągu odbyła się konferencja Subregion Zalewu Wiślanego, Hub Odporności Państwa i Bezpieczeństwa Obywateli, czyli filar bezpieczeństwa północno-wschodniej flanki Rzeczpospolitej. Mówi prezydent Elbląga Michał Missan.
3: Szanowni Państwo, ja ogromnie się cieszę, że możemy gościć w naszym mieście dzisiaj tak znamienitych przedstawicieli wojska przede wszystkim, ale także Ministerstwa Obrony Narodowej. Konferencja jest trzecim, już ostatnim elementem przewidzianym w dzisiejszym programie w Elblągu. No pierwszy mieliście Państwo okazję z bliska oglądać w porcie ćwiczenie wojskowe, zwieńczenie ćwiczenia Dzielny Dzik 2026, czy 26 w skrócie. Przedwczoraj miałem okazję w Orzyszu obserwować, jak to wygląda tam na miejscu, ile sprzętu, ile wojska jest zaangażowane w to ćwiczenie. Jestem pod ogromnym wrażeniem jako cywilnie związany ze służbą wojskową, a dzisiejsze ćwiczenie w porcie zrobiło na mnie również piorunujące wrażenie, ale to świadczy tylko o tym, że rzeczywiście ta współpraca w zakresie naszej infrastruktury, ale także wojska, odporności, bezpieczeństwa, to wszystko trzeba w tej chwili rozważać, także inwestując wspólnie. Kolejny element to oczywiście piknik wojskowy, na którym można obejrzeć sprzęt wojskowy na naszym starym mieście. Konferencja, na której mówiliśmy o możliwościach dual-use'owego czy użytkowania dual-use pewnych inwestycji, które w Elblągu są planowane albo już się odbywają, no ale także wszystko zbiegło się z pierwszym dniem Dni Elbląga, co ogromnie cieszy. A jeszcze w 780-lecie naszego miasta. Bardzo się cieszę, dziękuję wszystkim zaangażowanym, panu generałowi, że zechciał z nami być, panu senatorowi oczywiście także, ale i przedstawicielom wojska, bo tutaj 16. Dywizja zrobiła świetną robotę, jeśli chodzi o te ćwiczenie Dzielny Dzik 26. Bardzo dziękuję, oczywiście jestem do dyspozycji.
1: Mówi wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
4: Urząd Wojewódzki uczestniczy w współdziałaniu, bo tak to trzeba określić, dlatego że w dobie różnego rodzaju sytuacji kryzysowych ważny jest element wiedzy, doświadczenia, ale przede wszystkim współdziałanie jest tą istotą, na której nam najbardziej zależy. Subregion Zalewu Wiślanego już powstał, czyli pokazuje, że można na poziomie samorządu współpracować, że tylko rząd, samorząd to jest za mało. To jest zbyt małe bilateralne środowisko. Trzeba włączyć się do różnych sfer współdziałania. I takim sferą współdziałania jest wszystkie samorządy zlokalizowane wokół Zalewu Wiślanego, z uwagi chociażby na zagrożenia płynące z tego samego zalewu, jak i również Żuławy Wiślane i Żuławy Elbląskie, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców tego regionu. Ale też ten element jest strategiczny, ten element położenia Elbląga na ważnych trasach komunikacyjnych, kolejowych, drogowych, jak również wodnych, powoduje, że również znaczenie wojska jest tutaj bardzo, bardzo ogromne. Z mojej perspektywy współpraca rząd, samorząd przebiega znakomicie. Ja jestem zbudowany, że ten ostatni kryzys, który nastąpił w Elblągu, wzmocnił nas tylko. Wzmocnił nas też i nie tylko doświadczenie, ale również sprzętowo. Dzięki temu ukierunkowaliśmy swoje potrzeby, jak i również wskazaliśmy na możliwe współpracę przede wszystkim z podmiotami niezależnymi od MSWiA, a tutaj w tym bardziej poszliśmy w kierunku Ministerstwa Obrony Narodowej i dzieją się tu ważne inwestycje. I ważna inwestycja przede wszystkim Tarcza Wschód, która zależna jest również od tego terenu. Uzbrojenie, nowy pułk pancerny, który będzie zlokalizowany w granicach Elbląga. I wiele, wiele różnych inwestycji, o których dzisiaj nie mogę mówić. Są to wieloaspektowe podejście do ochrony granicy. Już wielonarodowa dywizja Północny Wschód NATO, która jest dokonywana w Elblągu, też świadczy o tym, że to miejsce jest bardzo, bardzo istotne i ważne z punktu widzenia chociażby strategicznego. One miało również kiedyś historycznie, dzisiaj ma znaczenie i w przyszłości będzie oddziaływać i cieszę się, że dzięki temu, że dzięki samorządom możemy bezpiecznie realizować te podstawowe elementy infrastruktury krytycznej, na której zależy bezpieczeństwo całego regionu. Przy użyciu wojska, jak i również służb samorządowych. Dziękuję bardzo.
1: Mówi starosta elbląski Maciej Romanowski.
5: Jako kolejny samorząd chciałbym się wypowiedzieć, że sytuacja kryzysowa i zagrożenia nie dotyczą punktowo i nie będą dotyczyły punktowo tylko Elbląga, szerszego obszaru powiatu elblągskiego, który jest położony wokół Elbląga, a subregion dołączył do tych problemów również powiat braniewski. To rzeczywiście duża populacja i problemy, które tej populacji dotyczą, trzeba będzie rozwiązać. To będzie bardzo kosztowne i razem można więcej, dlatego rozmawiamy o tych zagadnieniach. Przykład taki widzicie i macie, możecie dotknąć naocznie magazyn, który budowaliśmy wspólnie z Państwową Strażą Pożarną, z prezydentem i z powiatem. Wiele się zmienia w tej dziedzinie. Świadomość nasza też się zmienia, bo inna jest świadomość wasza i mieszkańców. Trochę inna niż mieszkańca Wrocławia czy Szczecina, który jest trochę dalej od tego zagrożenia, które jest niedaleko nas. I mówiliśmy tutaj również o tym procesie kształcenia, uświadamiania przedszkolaka, ucznia szkoły podstawowej, klas mundurowych, w szkołach średnich, tutaj mamy duży ośrodek akademicki, więc to jest też szerokie spektrum, od tego trzeba zacząć, przeznaczymy na to również środki w przyszłych latach. W tej chwili bardzo wiele zakupów dokonaliśmy, środków trwałych, twardych. Przejdziemy teraz do bardziej poważnych rzeczy, to wymusza i rząd, i pan wojewoda. Będziemy rozmawiali o miejscach ukrycia, schronienia, przygotowujemy dokumentację, a następnie realizacje, które będą bardzo kosztowne, dlatego będą rozłożone na 3 lata i rząd taki program wieloletni również będzie dofinansowywał i akceptował. Więc ciągła nauka, podnoszenie świadomości i te działania podzielone na oczywiście resort rządowy, resort samorządowy i na obywatela. I widzimy tutaj też postęp, bo te vademecum, które jest opracowane, zachowanie obywatela też zostaje modyfikowane, upraszczane i to jest też potrzebne w sytuacji kryzysowej, żeby to nie była księga i 8 sygnałów ostrzegawczych, a prostsze rzeczy, na przykład to, co się stało, 2 sygnały ostrzegawcze i przedszkolak musi wiedzieć, który sygnał dotyczy zagrożenia, które nadchodzi, a które odwołania i tak dalej, i tak dalej. Więc cały czas nauka, postęp jest i tutaj społeczeństwo też musi wiedzieć, że mogą czuć się bardziej bezpieczni, bo ciężko nad tym pracujemy, ale też społeczeństwo musimy włączyć w to zagadnienie i o tym też rozmawialiśmy.
6: Mówi generał w stanie spoczynku Edward Gruszka.
7: Jak Państwo wiecie, Ministerstwo Obrony Narodowej, mój szef, głównie jesteśmy zaangażowani w sprawy związane z budową tego wszystkiego, co nazywamy obronnością państwa, ale również Ministerstwo Obrony Narodowej mocno wnika w tematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa, jak i odporności. W ostatnich latach te przedsięwzięcia zostały oprzyrządowane ustawowo i teraz wchodzimy, można powiedzieć, w proces może już nie planowania, bo to też na ogół mamy za sobą, ale organizowania tych wszystkich przedsięwzięć. Mówiąc o ustawach, to mamy przecież nową ustawę o obronie ojczyzny, mamy niedawno wydaną ustawę, tak zwaną specustawę, która reguluje wszystkie sprawy dotyczące rozwoju przemysłu, infrastruktury krytycznej, tego wszystkiego, co nazywamy tarczą wschód. Mamy ustawę nową o ochronie ludności, obronie cywilnej. Także mamy, że tak powiem, materiały, na których możemy pracować i wdrażać je w życie. Ostatnio również sytuacja dotycząca finansowania całych tych procesów zasadniczo bardzo dobrze się zmieniła, bo do tych pieniędzy, które wydajemy w granicach 5% PKB na poprawę bezpieczeństwa, obronności naszego państwa, doszedł jeszcze też fundusz SAFE. To wszystko dokładnie wiemy. Te dodatkowe 187 miliardów złotych, które będą stanowiły przez najbliższe 4 lata tą część funduszu wsparcia tych wszystkich zagadnień. Ale też obok tego, tutaj dzisiaj pan wojewoda poruszył o też nowej inicjatywie i nowych pieniądzach, które trafią głównie na te projekty, nazwijmy to tak zwane dual use, czyli Fundusz Bezpieczeństwa i Obrony.
6: Mówi senator Jerzy Wcisła.
8: Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o subregionie Zalewu Wiślanego, a taki jest dzisiejszy temat konferencji, to nie możemy tego oderwać od potencjalnych dwóch teatrów wojny. Jednym z tych prawdopodobnych teatrów wojny jest Bałtyk, Morze Bałtyckie, szczególnie południowy Bałtyk. Drugim granica polsko-rosyjska i programy obronne z tym związane. dla Bałtyku wiemy, że te programy są rozbudowane. Polska marynarka wojenna będzie mocno wzmocniona. Będzie to wpływało także na bezpieczeństwo nasze i naszego subregionu. Tarcza Wschód to jest ten obszar działania, który będzie jednym z pierwszych obszarów, który uzyska pieniądze z sejfu i który już bardzo szybko, już nawet w przyszłym roku będzie w gotowości do bronienia naszej granicy. System antydronowy SAN, który będzie nas chronił, także nasz subregion Zalewu Wiślanego, na który państwo wyda 15 miliardów złotych, większość tych pieniędzy trafi do polskich firm, jest tak skonstruowany, tak wymyślony, że takiego systemu ochronnego nie ma w tej chwili żaden kraj na świecie. Będziemy chronieni i przed małymi dronami, i przed dronami, które będą, i przed rakietami, które bezzałogowymi, które mogą nas zaatakować, a jesteśmy w bardzo bliskiej odległości od miejsca, gdzie będą te wyrzutnie. Także to jest ta część militarna i między nimi jest Zalew Wiślany i to jest zawsze taki trudny styk, gdzie są dwa duże teatry, do których się przygotowujemy. Jak przygotowujemy się do obrony Zalewu Wiślanego, to jest też niesamowicie ważne. I to jest też ważny i trudny obszar do uchronienia przed różnego rodzaju prowokacjami, także imigracyjnymi. I o tym też z ministerstwem, także jako Komisja Obrony Narodowej rozmawiamy. Ja jestem też umówiony naszym sztabem generalnym i dzisiaj też o tym rozmawialiśmy, że we wrześniu na ten temat będziemy dyskutowali w Elblągu, właśnie nad ochroną samego Zalewu Wiślanego. Wojna to nie jest tylko to, co robi armia. To jest budowanie odporności społeczeństwa i to jest niesamowicie ważne zadanie, które też podejmujemy i które w tak trudnym rejonie napotyka na pewne zadania, które nie mają swojego odpowiednika w innych rejonach Polski. Żuławy są bardzo trudne do ochrony. Dzisiaj o tym też mówiliśmy. Bezpieczeństwo żuław to jest region w ogóle stworzony siłami natury i siłami człowieka. On nie istnieje bez udziału człowieka. 107 stacji pomp. Każda awaria pompy, każdy atak, cyberatak, który zamknie dostęp do tych stacji pomp energii elektrycznej, może spowodować, że 250 tysięcy ludzi znajdzie się pod wodą. My nie mamy dzisiaj rozwiązania na ujęcie dróg transportowych do tych stacji pomp, w taką budowanie odporności. To musimy na nowo skonstruować właśnie do tego subregionu. I takich zadań mamy wiele, o których rozmawiamy. Jest to region bardzo specyficzny, bardzo trudny do zabezpieczenia bezpieczeństwa. Ja się cieszę, że o tym rozmawiamy, a w sensie ogólnopolskim też budowanie odporności to jest budowanie też świadomości. Nie takiej świadomości, że mówimy sobie przy stole z naszymi przyjaciółmi, znajomymi, że no tak, wojna jest możliwa, ale ze świadomością, że wojna, jeżeli nie daj Boże się wydarzy, to jest dla nas do przetrwania i do wygrania, jeśli się do niej odpowiednio przygotujemy. Także ten element edukacyjny, szkolący, budujący tą odporność społeczeństwa jest bardzo ważny i też dzisiaj na konferencji o tym mówiliśmy. Dziękuję bardzo.
2: SK Braniewo.
9: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK kontynuujemy temat związany z 80-leciem braniewskiego chówca ZHP. W Braniewie właśnie komendantka chówca Katarzyna Pawlicka powiedziała w swoim przemówieniu okolicznościowym z okazji jubileuszu, że każdy w Braniewie albo był zuchem, albo harcerzem, albo przynajmniej miał kogoś w rodzinie, kto założył harcerski mundur. I my przy okazji jubileuszu spotkaliśmy ludzi, którzy harcerstwo w Braniewie tworzyli, a później z tego Braniewa wyjechali w świat i tam między innymi też harcerstwem się zajmowali, ale o szczegółach opowiedzą nam sami. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie.
10: Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: I oczywiście bardzo Wam gratuluję tego jubileuszu i powiedzcie od razu, jak długo Wy jesteście zaangażowani w ruch harcerski.
10: Podharcmistrz Anna Białous. Jestem harcerką, w sumie zuchem, od 7 roku życia. Nie powiem, ile mam lat, ale dużo. Ale właśnie w kronikach teraz tutaj na dole znaleźliśmy zdjęcie z naszego zobowiązania instruktorskiego i w tym roku właśnie obchodzimy 25-lecie złożenia zobowiązania instruktorskiego. Więc więcej niż 25 lat.
9: Ale wszystko zaczęło się w Braniewie, tak jak mówię. Tak.
12: Podharcmistrz Arkadiusz Kulewicz. Ciężko mi powiedzieć, ile lat jestem harcerzem, dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że na pewno byłem na 50-leciu, 60-leciu, 70-leciu, teraz jestem na 80-leciu, więc no już trochę lat minęło. I tak jak Ania mówiła, 25 lat temu składaliśmy zobowiązanie instruktorskie, więc no trochę już lat w harcerstwie za nami jest.
9: Jak to się stało, że weszliście do tego ruchu, pamiętacie?
10: No ja w sumie chyba nie miałam wyjścia, bo wszyscy w mojej rodzinie, mój tata jest cały czas działającym instruktorem tutaj chówca Braniewo. Jego jego rodzeństwo, dziadek też byli harcerzami, więc tak siłą rzeczy ja też jakoś się w to wkręciłam. Teraz wciągam moje dzieci, więc z pokolenia na pokolenie.
12: U mnie to na 100% była fascynacja wojskiem. Zawsze mi imponowały mundury, finki harcerskie, jakie harcerze nosili przy pasie, zabawy takie terenowe w lesie, więc myślę, że to było coś, co mnie skłoniło do tego, żeby do harcerstwa wstąpić, bo wiadomo, że harcerstwo to las, przygoda, zabawa, strzelanie z wiatrówki. To było coś, co mnie na samym początku zaimponowało, a dopiero później były takie rzeczy bardziej związane z taką harcerską służbą.
9: No i właśnie, ta harcerska służba w waszym przypadku przerodziła się w bardzo poważne zadania, bo to wy tworzyliście tutaj swego czasu te harcerskie struktury.
10: Tak, w sumie wszyscy byliśmy albo przybocznymi, albo drużynowymi na swojej harcerskiej ścieżce. Z tego, że jak się jest drużynowym czy przybocznym, troszkę nie ma zabawy dla siebie, stworzyliśmy drużynę, w której byli w zasadzie sami i przyboczni, i drużynowi. I też robiliśmy coś dla siebie, żeby też troszkę odreagować, troszkę zainwestować w siebie, swój rozwój.
9: Rozumiem, że nie żałujecie tej swojej harcerskiej przygody i kontynuujecie ją nadal?
12: Ja nie, Ania tak, ale muszę powiedzieć, że harcerstwo to jest coś, co dało mi naprawdę bardzo dużo w życiu. Od podejścia do świata, aż też po pierwszą pracę, bo nie ukrywam, że to, czego nauczyłem się w harcerstwie, czyli jakieś sprawy związane z organizacją, z projektami, organizacją różnych takich wydarzeń, one wpłynęły na to, że łatwiej było mi się odnaleźć w pracy, więc dużo harcerstwo zawdzięczam. Na pewno przyjaźnie, bo tak jak się tutaj spotykamy teraz po tych latach, właśnie tutaj jesteśmy Ania, Agata, jeszcze wiele innych osób, z którymi kiedyś spędzaliśmy dużo czasu i to były i wyjazdy, były też takie spotkania typowo służbowe, więc tak naprawdę zachęcam każdego, każde dziecko, rodzica do tego, żeby gdzieś te swoje dzieci do tego harcerstwa starał się posłać, bo wiadomo, że nie każdemu dziecku się to będzie podobało, tak? Ale jeżeli dzieci są otwarte na to, żeby poznawać świat, to jest świetne miejsce. I tak jak tutaj też Ania wspominała, my tutaj zaczynaliśmy jako dzieci, później byliśmy drużynowymi. Ja skończyłem w Braniewie, jeżeli chodzi tutaj o moją przygodę harcerską na funkcji zastępcy komendanta Chówca. I to właśnie tak jak Ania mówiła, brakowało nam czegoś takiego, żebyśmy mieli też trochę czasu dla siebie. I stąd taki pomysł, stworzyliśmy taką drużynę harcerską, która właśnie skupiała takie osoby funkcyjne.
9: Ja słyszałam, że mówiło się o was komandosi.
10: No to chyba lekka przesada, ale raczej naszym miejscem działania nie był Chówiec, tylko gdzieś tam na zewnątrz. Właśnie też oglądaliśmy zdjęcia z jakichś zimowych wypraw, wędrówek, chowania się pod kocami, bo było tak zimno, oczekiwania na pociąg, rozpalania ognisk, tak? Więc no staraliśmy się raczej spędzać ten czas na łonie natury, nie w budynku, tak bardziej właśnie typowo harcersko. Teraz może troszkę się tak od tego odchodzić, zapomina się o tym, ale to jest naprawdę, sercem harcerstwa jest las, a nie właśnie budynki, tak? Technologie, które też wchodzą do harcerstwa.
9: No właśnie, bo wy zaczynaliście swoją przygodę z harcerstwem, tak jak tutaj mówimy, 20 kilka lat temu, to była trochę wtedy inna rzeczywistość. Ta rzeczywistość się cały czas zmienia, ale ostatnie lata to bardzo duże zmiany, spowodowane przede wszystkim oczywiście internetem, sztuczną inteligencją i tak dalej, ale harcerstwo mimo wszystko, mimo tych zmian trwa i myślę, że da radę mimo tych wyzwań współczesnych, prawda?
12: Znaczy ja myślę, że harcerstwo trochę też przechodzi chyba taki swój renesans. Ja akurat teraz mieszkam w Trójmieście i obserwuję w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym naprawdę wiele drużyn, wiele zastępów i dzieci, którzy bawią się w taką przygodę harcerską, jest naprawdę bardzo dużo. I ja uważam, że chyba zawsze będzie potrzeba, żeby takie ruchy jak właśnie ruchy harcerskie istniały. Bo to jest jednak miejsce, gdzie dzieciaki mają taką odskocznię, mogą spędzić fajnie czas, budują przyjaźni często na całe życie, więc uważam, że chyba moim zdaniem harcerstwo nie jest zagrożone.
9: Myślę też, że mimo wszystko ta współczesna rzeczywistość i sytuacja geopolityczna też powoduje jakby zwrot w kierunku tego typu formacji, bo obozy przetrwania, szkolenie dotyczące tego, jak sobie dać radę w życiu bez komputera, bez internetu, to teraz takie topowe sprawy, prawda?
10: No to jest naprawdę wyzwanie, bo współczesne dzieci nigdy mapy tak naprawdę nie używały i najczęściej odpalają GPS-a w telefonie i wiedzą, ile mają kilometrów, ile trzeba przejść, a my musieliśmy sobie sami tą trasę wyznaczyć, zmierzyć i sobie oszacować, ile czasu na przykład zajmie nam pokonanie jakiejś trasy, bo nasza drużyna też bardzo dużo rajdów organizowała. Tutaj Arek był często odpowiedzialny za trasę, więc no musieliśmy sobie, to nie dało się tego włączyć w telefonie, tak, i sprawdzić, ile czasu nam to zajmie. Trzeba sobie tą trasę trzeba było też przejść, trzeba było sprawdzić na mapie, zobaczyć, którędy się da przejść, którędy nie. To są rzeczy teraz takie abstrakcyjne dla młodzieży. Ja w mojej drużynie, teraz co prawda prowadzę gromadę duchową, ale wcześniej jak miałam drużynę harcerską, to stawiałam na to, żeby właśnie od tej technologii uciekać i właśnie gdzieś tą mapę, kompas, krzesiwo wykorzystywać, no bo tak jak pani mówi, no czasy są takie, jakie są. Nie wiadomo, co kiedyś będzie potrzebne. Dobrze umieć się posługiwać różnymi rzeczami, które tak naprawdę teraz się nie używa, tak?
9: A takich rzeczy można nauczyć się w harcerstwie i między innymi właśnie w Braniewie, w ZHP Braniewo, które to ma już na swoim koncie 80 lat, a my życzymy tego, żeby miało jeszcze więcej.
12: No tak, na pewno spotkamy się tutaj na 90-leciu i mam nadzieję, że uda nam się spotkać na takiej okrągłej setnej rocznicy.
9: To umawiamy się na tą setkę.
10: Dokładnie tak.
9: Dziękuję bardzo i powodzenia życzę.
12: Dziękujemy.
2: Radio SK Braniewo. Co im żywe місто.
11: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Пожежа житлового будинку у Лелькові. Пожежа спалахнула у четвер близько полудня та охопила дах і внутрішні приміщення будинку. Мешканець встиг залишити оселю ще до прибуття пожежників. Під час гасіння вогню рятувальники виявили всередині газовий балон і частково демонтували дах за допомогою гідравлічного підйомника. У ліквідації пожежі брали участь 8 пожежних розрахунків, бригада швидкої медичної допомоги та поліція. Операція завершилася після 15-ї години. Пожежна частина добровільної пожежної охорони у Желязній Горі отримала оновлений вигляд. Завершилися роботи з ремонту фасаду будівлі та відновлення стелі в гаражі, яка була пошкоджена внаслідок затоплення. Інвестицію реалізували за підтримки гміни Браніво та солецтва Желязна Гора. Пожежники наголошують, що виконані роботи покращили умови для щоденного несення служби і дякують усім, хто долучився до реалізації проєкту. У Фромборку стартує одна з найбільших культурних інвестицій регіону. У понеділок відбудеться урочисте закладення наріжного каменя під будівництво бібліотеки зі сховищем музейних експонатів, яка стане частиною Європейського центру Коперника. Загальна вартість проєкту, що реалізується музеєм Миколая Коперника, становить майже 94 мільйони злотих і фінансується за підтримки європейських фондів. Інвестиція має розширити культурну пропозицію регіону, сприяти розвитку туризму та створити сучасний простір для зберігання і представлення експонатів, пов'язаних з Миколаєм Коперником. У гміні Пінянжино відбулося святкування золотого весілля. 11 подружніх пар відзначили 50-річчя спільного життя та були нагороджені медалями за довголітнє подружнє життя, які присуджує президент Польщі. Ювіляри також отримали вітальні листи від воєводи Вармінсько-Мазурського воєводства та бургомістра Пінянжина. Представники місцевої влади підкреслюють, що їхнє багаторічне кохання, вірність і взаємна підтримка є прекрасним прикладом для молодих поколінь. Бранєвський повіт готується до літніх канікул. Під час засідання комісії з безпеки та громадського порядку і повітового штабу кризового управління обговорили заходи у межах акції «Безпечні канікули 2026». Особливу увагу приділили безпеці на водоймах, де влітку проводитимуть профілактичні, освітні та контрольні заходи. Також йшлося про безпеку дорожнього руху та відповідальне користування електросамокатами дітьми і молоддю. Влада повіту закликає мешканців і туристів бути обережними та дотримуватися правил безпеки під час літнього відпочинку. Вже за тиждень Браніво стане господарем фестивалю «Півовари Бранєвське». З 3 по 5 липня на мешканців і туристів чекають 3 дні концертів, спортивних подій та сімейних розваг. Детальну програму заходу організатори оприлюднять найближчими днями.
2: СК Браніво Ньюс.
9: Dzień dobry, dziś w Radiu SK pozdrawiamy z Obserwatorium Astronomicznego na Żurawiej Górze, niedaleko Fromborka, a jesteśmy tutaj z Małgorzatą Czupajło z Obserwatorium i z Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Tak naprawdę to nasz dział nazywa się Planetarium i Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. A park astronomiczny to inaczej obserwatorium na Żurawiej Górze. Tylko jako projektowi europejskiego nadaliśmy mu taką nazwę i tak przylgnęło. I mam nadzieję, że zostanie, bo park astronomiczny powstał jako rozbudowa obserwatorium na Żurawiej Górze. Dokładnie otwarty został 8 sierpnia 2015 roku. I od tamtej pory oprowadzamy po nim turystów i pokazujemy nocne bądź wieczorne niebo. Oczywiście na tyle, na ile pogoda nam pozwoli. Zapraszamy do Parku Astronomicznego do zwiedzania w każdy weekend. Piątek, sobota, niedziela od godziny 16 do 24. Jak to jest z obserwowaniem nieba, to wszyscy wiemy. Można je obserwować, jeżeli jest ładna pogoda. Ale nie zawsze chce nam dopisać, to wtedy zapraszamy tych, którzy nie znają tego miejsca. Oprowadzamy, pokazujemy zgromadzone u nas teleskopy. Takie, które mają kilkadziesiąt lat, ale i też takie, które mają sto kilkadziesiąt lat. Oprowadzamy o godzinie 16:30, 17:30 i 18:30. A jak dopisuje pogoda, to o godzinie 22:00 zapraszamy pod rozgwieżdżone niebo. Na razie to trochę to niebo słabo jest rozgwieżdżone, bo mam białe noce u nas. Mieszkamy jednak daleko na północy i naprawdę ciemno robi się u nas dopiero o godzinie 24:00. I takie białe noce będziemy mieli do końca lipca. To nie zmienia faktu, że zawsze można popatrzeć w niebo. Jest ciepło o tej porze roku, chociaż różnie bywa, i zobaczyć takie pogodne wieczorne niebo i na przykład zaobserwować schodząc z Żurawiej Góry obłoki srebrzyste, a to zjawisko to jest typowo czerwcowe. Kiedy noce są długie, to czasami widzimy najwyższe chmury, jakie są możliwe, to są obłoki srebrzyste stworzone z kryształków lodu, a słońce, które chowa się nisko pod horyzontem, oświetla je w ten sposób, że pięknie wyglądają.
14: Zabrzmiało jak bajka.
13: Tak, bo to są takie bajkowe widoki. Trzeba mieć trochę szczęścia, bo nie zawsze je widać. No ale może akurat się uda.
14: Warto próbować, zwłaszcza że zbliżają się wakacje, to trochę wolniejszego czasu będzie.
13: Tak, i zawsze można wtedy patrzeć w niebo. Natomiast tak naprawdę ciemne noce zaczną się w sierpniu i wtedy zapraszamy. Będzie ciemno i może otworzymy się na trochę dłużej, ale o tym to kiedy indziej.
14: Na pewno będziemy informować, a tymczasem jeszcze raz chciałam przypomnieć i wyjaśnić tym, którzy nie wiedzą, że Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku połączone jest z Żurawią Górą, na której funkcjonuje obserwatorium. I dlaczego to obserwatorium jest właśnie na Żurawiej Górze 2 km za Fromborkiem?
13: Każde obserwatorium, żeby dobrze działało, to musi być gdzieś za miastem, bo podstawowym problemem jest światło. W mieście światła przeszkadzają, a my jesteśmy oddaleni nawet od naszego małego Fromborka i dzięki temu światła nam nie przeszkadzają. Żurawia Góra ma dosyć ciemne niebo, dlatego tam jest obserwatorium. Miejsce Fromborg jest położone dosyć daleko od dużych ośrodków miejskich, a Elbląg, który no, gdyby on był nieschowany za Wysoczyzną Elbląską, to pewnie by nam przeszkadzał. Ale Wysoczyzna Elbląska pochłania wszelkie światło z Elbląga.
14: I nie przeszkadza.
13: I nie przeszkadza.
14: Obserwatorium Żurawia Góra, a planetarium Fromborg na wzgórzu katedralnym.
13: Tak. By
14: była jasność, prawda?
13: Zapraszamy na wzgórze katedralne do planetarium, do tego, żeby sobie popatrzeć na niebo bez względu na pogodę. I w ciągu dnia zobaczyć ciemne, rozgwieżdżone niebo. Zapraszamy do naszego planetarium w przyziemiu wieży Radziejowskiego na wzgórzu katedralnym. Planetarium to jest właśnie takie miejsce, które pozwala na zobaczenie ciemnego nieba. Nasze jest szczególne. Szczególne, bo w takim nietypowym miejscu, ale też dlatego, że jest to analogowe planetarium, nie cyfrowe, które ma już ponad 45 lat sama aparatura i ciągle działa. Samo zobaczenie tego, jak wygląda planetarium, takie klasyczne planetarium, ponieważ generalnie pierwsze planetarium takie wymyślono w roku 1923 i wtedy planetaria obchodziły swoje stulecie, w ogóle idea tego, żeby pokazywać niebo w ten sposób, i Zeiss wyprodukował pierwsze planetarium około 1923 roku. Nasze ma jako miejsce w 2023 roku skończyła 50 lat. Więc od 50 lat, od roku 1973, no dzisiaj już będzie 53 lata, funkcjonuje planetarium we Fromborku. Aparatura, która w nim jest, została zakupiona, zmieniona w roku 1978 i od tamtego momentu funkcjonuje właśnie ta aparatura ZKP-2, czyli Zeiss Klein Planetarium 2. No, skończy niebawem za 2 lata też 50 lat. Mamy nadzieję, że mimo swojego wieku dobrze będzie działać.
14: W takim razie zapraszamy, bo na pewno warto. Na zakończenie tradycyjnie pytanie, które
9: zadaję pani przy każdej rozmowie, dlaczego warto spoglądać w niebo?
13: Warto, żeby się zachwycić. Niebo ładuje pozytywną energię. Każdego, kto dłużej pod nim stoi, kto dłużej patrzy w gwiazdy, poprawia nastrój. A wiem sama z własnego doświadczenia, że kiedy mimo zmęczenia, jest to moje ostatnie zajęcie w ciągu dnia, wychodzę pod, żeby pokazywać ludziom niebo, wracam wypoczęta i spokojniejsza.
9: Zatem nic, tylko korzystać. Jeszcze raz zapraszamy planetarium albo obserwatorium i w jednym, i w drugim jest na pewno ciekawie.
13: Zapraszam.
9: Małgorzata Czupajło, kierownik działu edukacji, planetarium i parku astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Właśnie, dziękuję bardzo.
13: Również dziękuję.
2: SK Braniewo.
15: Dziś zabierzemy Was w podróż po Krynicy Morskiej. Od średniowiecznej granicy kultur, przez dawne szlaki handlowe i żeglarskie, aż po narodziny nowoczesnego kurortu. Ale zaczniemy od tego, co kryje się pod znaną nam dziś plażą i wakacyjnym klimatem.
16: Zanim pojawiły się pensjonaty i smażona ryba, kluczowa była tu Wisna Muda, dawne ujście Wisły do Morza Bałtyckiego. Przez wiele stuleci miała ogromne znaczenie dla żeglugi i handlu w całym regionie.
15: Wisla Muda brzmi jak nazwa z powieści przygodowej. Co dokładnie tam się działo i dlaczego to miejsce było tak ważne?
16: Była naturalnym wyjściem z Wisły na Bałtyk, więc każdy, kto płynął z głębi lądu w stronę morza, musiał się z nią liczyć. W IX wieku przepłynął tędy anglosaski podróżnik Wulfstan, zmierzający do legendarnego Truso, jednego z najważniejszych portów handlowych tej części Europy.
15: Czyli dzisiejsza Krynica Morska leży mniej więcej na trasie dawnych, średniowiecznych żeglarzy.
16: Dokładnie. Granicę między słowiańskimi Pomorzanami a bałtyjskimi Prusami miała wyznaczać ogromna lipa, opisywana jako Arbor Tilia. Stała tam, gdzie dziś znajduje się Krynica Morska.
15: Jedno drzewo jako granica dwóch światów. Brzmi filmowo i trochę magicznie.
16: Dla ludzi tamtych czasów to była bardzo konkretna granica. Inny język, zwyczaje, prawo. Ta lipa stała się symbolem styku dwóch światów, a dzisiejsza Krynica Morska wyrasta właśnie z takiego pogranicza.
15: A kiedy to miejsce pojawia się już w dokumentach, takich bardziej urzędowych niż legendarnych?
16: Pierwsza znana pisemna wzmianka pochodzi z 18 maja 1282 roku. W Miliczu książę Mściwój II przekazał krzyżakom część Mierzei Wiślanej, w tym okolice dzisiejszej Krynicy Morskiej.
15: Czyli od średniowiecza ten teren był już w orbicie zakonu krzyżackiego. Co to zmieniło dla samej Mierzei?
16: Zakon otrzymał prawo do połowów na Wiślanej Zatoce, co przełożyło się na rozwój rybackich osad. Powstawały niewielkie osady i karczmy, miejsca odpoczynku dla kupców i rycerzy.
15: Czyli pierwsze usługi turystyczne to były karczmy dla zmęczonych podróżnych, a nie modne pensjonaty z widokiem na morze.
16: Tak, najpierw powstała infrastruktura związana z rybołówstwem i handlem, a dopiero wiele wieków później pojawił się pomysł, że ten sam krajobraz może służyć wypoczynkowi. Mierzeja była długo miejscem pracy, a nie relaksu.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
15: W którym momencie ta surowa rybacka Mierzeja zaczyna się zmieniać w coś, co przypomina dzisiejszy kurort?
16: Na początku XIX wieku dzisiejsza Krynica Morska, wtedy Kalberg, była skromną rybacką osadą, w której mieszkało zaledwie kilka rodzin.
15: Co sprawiło, że ktoś w ogóle wpadł na pomysł, aby w takim miejscu tworzyć kąpielisko morskie?
16: W połowie XIX wieku pojawiła się moda na wypoczynek nad morzem. W 1841 roku zbudowano pierwsze molo i uruchomiono regularne połączenia parowe z Elblągiem, co przyciągnęło pierwszych turystów.
15: Nagle z Elbląga można było dopłynąć tu statkiem parowym, bez uciążliwej podróży lądem.
16: Osada zaczęła zmieniać charakter. Obok domów rybaków wyrastały domy wypoczynkowe, między innymi pensjonat Belvedere, a z czasem kolejne wille i pensjonaty.
15: Czyli od kilku rodzin rybackich do eleganckiego Belvedere i statków parowych z Elbląga.
16: W 1872 roku powstała spółka akcyjna Kąpielisko Morskie. Dzięki jej inwestycjom zbudowano promenadę, tarasy widokowe oraz pawilony kąpielowe, a Kalberg stał się kurortem znanym w całym regionie.
15: Czyli pełna infrastruktura kurortu. Miejsca spacerów, punkty widokowe, zaplecze do kąpieli.
16: Na początku XX wieku Kalberg był już rozpoznawalnym kąpieliskiem morskim, gdzie obok tradycji rybackiej coraz większą rolę odgrywała turystyka.
15: A jak wyglądał w okresie międzywojennym, gdy nadmorskie miejscowości przeżywały swój złoty czas?
16: Wtedy jako Kalberg Liep uchodził za luksusowe kąpielisko. Rozbudowywano molo i przystań. Ważnym symbolem była latarnia morska z 1895 roku.
15: Latarnia to zawsze mocny symbol i znak rozpoznawczy miasta.
16: Kurort oferował pawilony plażowe, tak zwane ciepłe łaźnie oraz nadmorską promenadę, po której spacerowano w eleganckich strojach. Liczba turystów rosła, a wraz z nią kolejne hotele i wille dla coraz bardziej wymagających gości.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Braniewo.
15: Kiedy patrzy się na tę historię w całości, widać drogę od symbolicznej lipy na granicy dwóch światów, przez krzyżackie dokumenty i rybackie osady, aż po elegancki kurort z latarnią i ciepłymi łaźniami.
16: To długa droga, która pokazuje, jak zmienia się funkcja jednego miejsca. Od granicy kultur, przez teren handlu i rybołówstwa, po przestrzeń wypoczynku. Każdy z tych etapów zostawił ślad w krajobrazie i lokalnej pamięci.
15: Dziś, kiedy ktoś przyjeżdża do Krynicy Morskiej, widzi głównie plaże, promenadę i współczesne pensjonaty. Mało kto myśli o dawnych traktatach, kupcach czy rybakach, którzy tworzyli to miejsce.
16: A jednak ta przeszłość wciąż jest obecna. W nazwach miejscowości, w układzie zabudowy, w historii latarni. Krynica Morska to nie tylko wakacyjny kurort, ale fragment większej opowieści o Mierzei Wiślanej i całym regionie żyjącym w rytmie morza i wiatru.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Braniewo.
15: Skoro mamy już za sobą całą tę opowieść o Krynicy Morskiej, od średniowiecznego pogranicza po dzisiejszy kurort, to teraz zabiorę Was w spokojną, radiową podróż w czasie. Od pradawnych szlaków handlowych po współczesny kurort.
16: W przypadku Krynicy Morskiej widać jak w soczewce historię całej Mierzei Wiślanej. Już w epoce kamiennej ludzie wybierali ten wąski pas lądu między Zalewem Wiślanym a morzem jako miejsce do życia i wędrówki. Wzdłuż Mierzei biegł szlak łączący Gdańsk z Sambią, czyli terenami dzisiejszego obwodu kaliningradzkiego. Ważna droga handlowa i kulturowa.
15: Czyli zanim ktokolwiek pomyślał o parawanach i gofrach, ten teren był już ruchliwą autostradą handlową. Kto wtedy mieszkał w okolicach dzisiejszej Krynicy?
16: W XIII wieku żyli tu słowiańscy Pomorzanie i bałtyjscy Prusowie, a w tle rosły wpływy zakonu krzyżackiego. Szlak z Gdańska do Królewca był tak ważny, że elbląski kontur osadził tu karczmarza Mikołaja Wildenberga. Jego karczma stała się punktem odpoczynku i wymiany informacji. Od początku było to miejsce tranzytowe.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Braniewo.
15: A kiedy w ogóle pojawia się nazwa miejscowości? Bo dziś mówimy Krynica Morska, ale w źródłach przewija się kilka innych nazw.
16: W XV wieku pojawia się nazwa Kalberg, odnosząca się do łysawego wzniesienia na Mierzei. Po wojnie trzynastoletniej król Kazimierz Jagiellończyk nadaje Mierzeję Gdańskowi i pojawia się polska nazwa Łysica. Obie nazwy funkcjonują równolegle aż do 58-20 roku wieku, co dobrze pokazuje mieszanie się wpływów polskich i niemieckich.
15: Jedno miejsce, kilka nazw, a w tle cały czas ten pograniczny charakter, bo Mierzeja to nie tylko plaża, ale też granica.
16: Przez stulecia była granicą między Pomorzanami a Prusami, później między Polską a państwem zakonu krzyżackiego. To oznaczało napięcia i zmiany, ale też żywe tradycje rybackie, lokalne wierzenia i opowieści. Krynica długo pozostawała niewielką osadą, choć leżała w samym środku tych procesów.
15: Aż w końcu ktoś pomyślał, może by tak zrobić z tego miejsca nadmorski kurort? I na scenę wchodzą elbląscy kupcy.
16: W 40 XIX wieku pięciu zamożnych kupców z Elbląga zakłada konsorcjum żeglugowe na Zalewie Wiślanym. Rok później na wodach zalewu pojawia się parowiec Jaskółka, który przywozi pierwszych letników do Krynicy. Wtedy miejsce tranzytowe zaczyna się zmieniać w miejscowość wypoczynkową.
15: Jaskółka jako zwiastun nowej epoki, tym razem sezonu letniego. Jak wyglądał kurort na początku XX wieku?
16: W 1905 roku Krynica rozwija się bardzo dynamicznie. Pojawia się elektryczność i wodociąg, powstają pensjonaty i wille, buduje się duże molo. Na plaży działają łazienki i zakład oferujący kąpiele w podgrzewanej wodzie morskiej, rekreacyjne i zdrowotne. Organizuje się koncerty, zawody żeglarskie i wydarzenia sportowe. Krynica staje się modnym kurortem, aż do przerwania tego rozwoju przez wybuch II wojny światowej w 1939 roku.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
15: I tu wchodzimy w ten mroczniejszy rozdział. Co się dzieje z Krynicą Morską w czasie wojny i tuż po niej?
16: Podczas II wojny światowej cała Mierzeja Wiślana, w tym Krynica Morska, staje się terenem zaciętych walk. W maju 1945 roku miejscowość zajmują wojska radzieckie. Zniszczona zostaje latarnia morska i wiele pensjonatów, a kurort nagle traci swoją funkcję. Po wojnie Krynica Morska staje się przede wszystkim osadą rybacką. Ludzie odbudowują domy, łodzie i próbują normalnie żyć w nowej rzeczywistości politycznej.
15: Zmienia się też nazwa, prawda? Bo w tekście pojawia się Łysa Góra, Łysica, a dopiero później Krynica Morska.
16: Tak, w latach 45-47 używano nazwy Łysa Góra jako tłumaczenia niemieckiego Kalberg. W 47 roku wprowadzono nazwę Łysica, która funkcjonowała przez kolejne lata. Dopiero w 1958 roku miejscowość przyjęła nazwę Krynica Morska, aby podkreślić jej morski charakter i wpisać ją w tradycję polskich uzdrowisk.
15: A co z infrastrukturą po wojnie? Skoro latarnia została zniszczona, trzeba ją było odbudować.
16: Latarnia morska została odbudowana w 1951 roku i stała się symbolem powrotu do normalności. Przez kolejne dekady rozwijano bazę turystyczną. Powstawały nowe ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, modernizowano infrastrukturę. Krynica morska stopniowo wracała do roli kurortu.
15: I dochodzimy do przełomu lat 90., kiedy w Polsce zmienia się ustrój, a Krynica morska dostaje nowy status administracyjny.
16: W 1991 roku Krynica morska uzyskuje status miasta i staje się jedną z najmniejszych gmin miejskich w Polsce. To daje jej większą samodzielność i przyspiesza rozwój turystyczny. Powstają nowe hotele, pensjonaty, rozbudowuje się infrastruktura drogowa i usługowa, a miejscowość przyciąga coraz więcej gości.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Braniewo.
15: Jak duże jest to miasto na co dzień, a jak wygląda w sezonie?
16: Na stałe w Krynicy Morskiej mieszka około 2000 osób. W sezonie letnim liczba turystów sięga nawet 250 tysięcy, czyli w szczycie w mieście przebywa ponad stukrotnie więcej ludzi niż stałych mieszkańców. To ogromne wyzwanie logistyczne, ale też szansa na rozwój lokalnej gospodarki.
15: Czyli w lipcu i sierpniu spokojna miejscowość zamienia się w ruchliwy kurort. Co przyciąga te setki tysięcy ludzi? Tylko plaża?
16: Plaża jest jednym z głównych magnesów. Szeroka, nad otwartym morzem. Do tego Zalew Wiślany z żeglarstwem i sportami wodnymi. Zabytkowa latarnia morska jako punkt widokowy oraz rozbudowana baza restauracji i hoteli. A mimo to Krynica morska zachowuje kameralny, spokojny charakter małego kurortu.
15: Wspomniałaś o Parku Krajobrazowym. Mierzeja Wiślana to przecież także obszar chroniony.
16: Krynica morska leży w Parku Krajobrazowym, który chroni unikalny, wąski, piaszczysty pas lądu z wydmami, lasami sosnowymi i bogatą przyrodą. Priorytetem jest ochrona rodzimych gatunków i krajobrazu. Czasem na plażach pojawiają się foki, co pokazuje, że mimo intensywnej turystyki, przyroda wciąż ma tu swoje miejsce.
15: Foka obok parawanu brzmi zabawnie, ale za tym stoi poważne pytanie. Jak pogodzić turystykę z ochroną środowiska?
16: To kluczowe wyzwanie. Miasto żyje z turystyki, ale nadmierna presja szkodzi przyrodzie. Dlatego potrzebne są ograniczenia zabudowy, ochrona wydm, dobra gospodarka odpadami i edukacja ekologiczna, aby znaleźć równowagę między dostępnością dla ludzi, a ochroną natury.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Braniewo.
15: Wróćmy jeszcze na chwilę do tego wątku granicznego i kulturowego. Bo Krynica morska to nie tylko plaża i latarnia, ale też miejsce, które przez wieki leżało na styku różnych światów.
16: Położenie Krynicy morskiej sprawiło, że była ona nie tylko miejscem odpoczynku, ale też ważnym punktem w historii regionu. Mierzeja Wiślana przez długi czas stanowiła granicę polityczną i kulturową. Najpierw między słowiańskimi Pomorzanami a bałtyjskimi Prusami, później między Polską a państwem Zakonu Krzyżackiego, a w kolejnych wiekach między różnymi organizmami państwowymi. To oznaczało obecność różnych języków, tradycji, systemów prawnych. W tle tych zmian istniała jednak lokalna społeczność, która żyła z rybołówstwa, żeglugi, drobnego handlu. Ta ludowa kultura z opowieściami o morzu, sztormach, połowach była równie ważna jak wielka polityka.
15: Czyli można powiedzieć, że Krynica morska była świadkiem historii, ale też jej uczestnikiem. Z jednej strony wielkie decyzje zapadały gdzie indziej, z drugiej ich skutki bardzo mocno odczuwało się właśnie tutaj.
16: Dokładnie tak. Zmiany granic, wojny, nowe administracje – to wszystko wpływało na życie mieszkańców. Po II wojnie światowej nastąpiła wymiana ludności, pojawili się nowi osadnicy, zmienił się język, zmieniły się nazwy. Mimo to miejsce zachowało swoją tożsamość związaną z morzem i mierzeją. Dzisiaj, kiedy patrzy się na Krynicę morską, widać nowoczesny kurort. Ale pod spodem jest warstwa historii, która sięga epoki kamiennej, średniowiecznych szlaków handlowych, czasów krzyżackich, okresu międzywojennego kurortu i powojennej odbudowy.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Braniewo.
15: Brzmi to trochę jak opowieść o człowieku, który zmieniał zawody, adresy i dokumenty, ale w środku pozostał sobą. Na koniec spróbujmy to wszystko zebrać. Kim jest dzisiaj Krynica morska w tej długiej, wielowarstwowej historii?
16: Dzisiaj Krynica morska jest nowoczesnym kurortem wypoczynkowym, jednym z najchętniej odwiedzanych na Mierzei Wiślanej. Łączy w sobie kilka ról. Jest miejscem wypoczynku z pięknymi plażami, kąpieliskami, latarnią morską i rozbudowaną bazą turystyczną. Jest małym miastem, w którym na stałe mieszka około 2000 osób, ale w sezonie pojawia się nawet ćwierć miliona gości. Jest częścią Parku Krajobrazowego, więc pełni ważną funkcję w ochronie przyrody i unikalnego ekosystemu Mierzei. Jest też punktem na mapie historii, który przypomina o dawnych szlakach handlowych, o granicach między kulturami, o wojnach i odbudowie.
15: A jeśli spojrzy się na to z perspektywy regionu elbląskiego, to Krynica Morska jest takim nadmorskim oknem na świat. Z jednej strony blisko do Elbląga, z drugiej otwarte morze, Zalew Wiślany, historia Gdańska i Sambi w tle.
16: To jest bardzo trafne porównanie. Krynica Morska łączy lokalność z otwartością. Jest zakorzeniona w historii regionu, ale jednocześnie przyjmuje gości z całego kraju. Jej dzieje pokazują, jak miejsce graniczne może stać się przestrzenią spotkania, wypoczynku i refleksji nad tym, jak bardzo zmienia się świat, a jednocześnie jak wiele elementów pozostaje niezmiennych, jak morze, wiatr, piasek i potrzeba, żeby choć na chwilę zatrzymać się nad wodą.
15: I w tym zatrzymaniu nad wodą kryje się chyba cały urok Krynicy Morskiej. Od karczmy Mikołaja Wildenberga, przez parowiec Jaskółka, aż po współczesne pensjonaty i hotele, to wciąż to samo miejsce, które przyciąga ludzi na skraj lądu.
2: Eska Braniewo!
1: Znajdujemy się w Elblągu, w biurze żeglugi ostródzko-elbląskiej. Jest ze mną
17: Marta Moszczyńska,
1: pracownik żeglugi. Zacznijmy może od tego, jak technicznie to wygląda. Jeżeli chciałbym się przepłynąć statkiem po trawie, jak to się mówi, co muszę zrobić, gdzie się udać?
17: Najlepiej zrobić to internetowo, ale zawsze można do nas zadzwonić, bądź wejść na naszą stronę żegluga.com.pl. Chętnie zawsze pomożemy, doradzimy, można zarezerwować u nas, wykupić bilet. Podpowiemy co i jak, nie ma problemu, dobierzemy odpowiednią datę, godzinę.
1: A to jest tak, że macie jeden rejs, czy jest kilka do wyboru?
17: Przeważnie z Elbląga pływamy Elbląg-Włóczyniec poprzez Pochylnie, Jezioro Trużno, Rezerwat Przyrody, potem można zwiedzić sobie muzeum i zabieramy wszystkich z powrotem. Są też inne możliwości za pół ceny, jest zawsze o 16.25 z Jeleni do Elbląga, powrotny statek, więc opłaca się zobaczyć. Można przepłynąć wtedy przez dwie Pochylnie, Jezioro Drużno, kanał i sobie wieczorkiem wrócić do Elbląga, skorzystać ze starówki.
1: Bo macie też od tego sezonu, wracacie po kilkunastu latach do takiej bardzo długiej trasy.
17: Tak, mamy też rejsy 11-godzinne właśnie, które startują z rana z Elbląga bądź z Ostródy. Jedziemy 11 godzin przez jeziora, Pochylnie, śluzy, wszystko. I potem wracamy z miejsca końcowego, z Ostródy bądź z Elbląga, z powrotem, a po prostu autokarem.
1: Czyli właśnie, bo pasażerowie są na miejsce startu albo z miejsca docelowego odwożeni lub przywożeni, tak?
17: Przeważnie startujemy statkiem, a powrotnie wracamy autokarem. Zawsze podczas rejsu jest przewodnik po prostu i po polsku, i po niemiecku, nie ma problemu, angielska wersja też. Można zabierać ze sobą zwierzątko. Nie więcej niż trzy psiaki albo żółwie, co kto lubi i kocha. Można wziąć rower, wybrać się na przejażdżkę. Mamy wiele tras właśnie, które można tam sobie przejechać z Jeleni, Buczyńca, wrócić do Elbląga rowerami, hulajnogami.
1: Kanal Velo, który umożliwia właśnie takie coś, że można popłynąć częściowo statkiem, a potem przesiąść się na przykład na rower. Jak wygląda flota wasza w tym roku?
17: Przeważnie tutaj są na naszym terenie cztery statki, Wilkut, Marabut, Pingwin i Kormoran. Dwa pływają z Elbląga do Buczyńca, z Buczyńca do Elbląga też dwa. W Ostródzie mamy dużo więcej statków.
1: Jak trzeba się przygotować do takiego rejsu?
17: Dobrze wziąć butelkę wody, kiedy będzie gorąco, okularki, coś przeciwsłonecznego, może coś z filtrem. Zapowiada się bardzo ładna pogoda. Zabieramy wszystkich przyjaciół, rodzinę, pieska, kotka i rower i zapraszamy.
1: To część pierwsza poradnika. Jakieś jeszcze porady dla turystów?
17: Dla turystów. No na pewno warto skorzystać z takiej przejażdżki. Jedyna w swoim rodzaju, jedyna w Polsce.
1: Jedyna na świecie chyba nawet.
17: Jedyna na świecie już teraz, tak. Ma swoją historię i jest odrestaurowana, więc bardzo przyjemna jest ta podróż teraz.
1: Warto jakiś aparat chyba też ze sobą zabrać, bo...
17: Tak, i wielu ornitologów bardzo chętnie też korzysta z tej wycieczki. Mamy podróże Jezioro Drużno, więc rezerwat przyrody, ptaków, a w czerwcu pięknie tam kwitną też.
1: Te czasy podróży, jakie to są odcinki? Jeżeli wybierzemy na daną trasę się, to jaki to jest przekrój czasowy?
17: Z Elbląga do Buczyńca to 4,40, no i pół godzinki z powrotem. Na odcinku Jelenie, Buczyniec, Buczyniec, czyli same Pochylnie. Jeżeli dostaniemy się tam do Buczyńca, możemy po prostu same Pochylnie pływać, to tak 2-3 godziny, więc wtedy czas jest krótszy, jak dzieci nie wytrzymują, to można tam pojechać. Zawsze troszeczkę mniej.
1: A ten 11-godzinny rejs?
17: Kultowy rejs wrócił z powrotem, na całej trasie. Jest raz w miesiącu, tylko w ostatni czwartek miesiąca.
1: No właśnie, jak zainteresowanie tą naszą atrakcją tutaj regionalną, nawet ogólnopolską, jest coraz większe, czy jest na stałym poziomie?
17: Jest bardzo dużo. Właśnie cały czas przyjeżdżają turyści gdzieś z Polski, którzy słyszeli o tym rejsie, pamiętali, kiedy byli mali, z rodzicami pływali, czy z dziadkami 50 lat temu i tak właśnie sobie przypomnieli się znowu.
1: A jeżeli chodzi o narodowość tych turystów, to Polacy dominują, rozumiem, ale są też inne nacje.
17: Tak, mieliśmy wycieczkę z USA niedawno, była pani z National Geographic albo z innej takiej gazety właśnie, też robiła reportaż, ale przeważnie Niemcy. Bardzo dużo niemieckich wycieczek, bardzo dużo. Jeden pan był dzisiaj, też mówił, że jego tata, dziadek kiedyś tu mieszkali, to historie rodzinne, to też tak, te wszystkie wspomnienia i z opowieści rodziny.
1: Więc sentymentalna podróż. Tak. Dla mnie też była sentymentalna, bo ja już jakiś czas temu dopłynąłem. A jak wyglądają widełki cenowe?
17: Normalny bilet kosztuje 169 zł plus 31 zł bilet powrotny. 200 zł równo wychodzi. Ulgowe bilety są 20 zł tańsze. W obie strony w sumie wychodzi 20 zł taniej. Czyli 149 plus 31 autobus. Dzieciaki do 8 lat jest dużo taniej, bo tam wychodzi 49 zł plus 18 zł bilet za autobus. Więc małe dzieci też zawsze fajną wycieczkę zabrać, będzie taniej. Psiaki można za mało, opłata tam 15 zł, rowery 20 zł, a na ten rejs kultowy to było 290 zł normalny, 249 zł ludkowy i 65 zł autobus. Każdy rejs ma swoją cenę. Za jak jest krótszy, jest taniej. Mówię o tym Elbląg Buczyniec, bo ten startuje od nas. To jest najczęściej. Nie trzeba nigdzie dojeżdżać. To jest ten za 200 zł normalny, 180 wychodzi ludkowy.
1: No tak, nic tylko się wybrać w podróż. Wszelkie informacje oczywiście na waszej stronie znajdę.
17: Tak jest.
1: Jaki to adres?
17: Zegluga.com.pl.
1: Była ze mną Marta Moszczyńska. Dziękuję.

0: motoryzacji jest naszym takim ogólnym, że tak powiem, i rodzinnym, i przyjacielskim zainteresowaniem.
1: Ja, można powiedzieć, przyjechałem trzema samochodami, bo ja przyjechałem Citroenem DS-em z roku 71. Moja żona przyjechała Jaguarem Daimlerem XJ40 z roku 90. I wciągnąłem też w to wszystko rodziców. Rodzice są po raz 11 na zlocie, tak jak i moja żona.
2: Rewelacja.
1: To jest nasz 11 zlot. Rodzice przyjechali Peugeotem 205. To jest stosunkowo młody samochód, 90 rok. Jak na te tutaj samochody, które są, tak? To jest bardzo młody samochód.
2: Pierwszy zlot samochodów zabytkowych w Braniewie i my przeglądamy kolejne okazy. Tym razem stoimy z...
3: Stoimy z Krzysztofem, który przyjechał tutaj Citroenem DS21 z 73 roku.
2: Piękny samochód. Co pana w nim tak zafascynowało? Dlaczego akurat ten?
3: Ikona motoryzacji. Od zawsze o takim marzyłem, jak już byłem małym chłopakiem. O kilku marzyłem. Część tam zrealizowałem marzeń, ale zostało to marzenie. I tak w gruncie rzeczy się nastawiłem się troszeczkę, potem się troszeczkę ostudziłem, bo to jest jednak auto troszeczkę specjalnej troski, można tak ująć. Wymaga odpowiedniej osoby do serwisowania, przygotowania do podróży. Nie jest łatwo taką osobę, ale mam to szczęście, że w Gdańsku jest Sławek Sienkiewicz, który doskonale te samochody zna, ma je w palcu, no i pomógł mi to auto przez 2 lata wyremontować. Może nie pomógł, ja mu pomogłem, a czasami nawet przeszkadzałem, ale on to wziął na swoje barki i zrobił to od A do Z. Także wielkie ukłony dla niego, podziękowania, no a ja mam wielką satysfakcję z użytkowania tego auta na co dzień, bo staram się nim jeździć na co dzień. Przeszkodą są tylko dni tak zwane solne, kiedy to przychodzi sól, słota. Oczywiście sól jest pierwszym, najważniejszym wrogiem tych starych aut. Wtedy je chowamy do garażu, no i mamy smutek, no bo niecierpliwimy się, żeby nadszedł na nowy sezon, a my niestety musimy przetrwać naszą z reguły no niezaciekawą zimę. No ale mamy tak od zawsze, więc nie narzekajmy, jest okej.
2: Okay. Podejrzewam, że nie jest pan pierwszym właścicielem tego auta. Czy zna pan jego historię?
3: Poniekąd. Zaimportowałem to auto 4 lata temu z Norwegii. Kupiłem je ze zdjęć i z filmów i troszeczkę przestrzeliłem, bo i przepłaciłem i miało być lepiej niż się spodziewałem. Auto miało przeprowadzonych szereg napraw blacharsko-lakierniczych, ale przeprowadzone były w sposób niefachowy. Bardzo niefachowy. W krajach skandynawskich jest mało fachowców. Nie ma porównania do Polski. Doprowadziłem to auto do maksymalnie dobrej kondycji. Doprowadził wspomniany przeze mnie kolega, więc no cieszę się nim i on się też cieszy, że ja mam satysfakcję.
2: Ja potwierdzam kondycję, przynajmniej z zewnątrz, bo stoimy przy tym aucie i panie Krzysztofie, ono wygląda jakby wyjechało z salonu.
3: Ono wyjechało z salonu, ale w 73 starałem się to auto doprowadzić do takiego stanu, no maksymalnie salonowego, znaczy poprosić o doprowadzenie, bardziej o to szło. No i chyba się udało.
2: To oby się jak najdłużej nim jeździło. Dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.
2: Bardzo dużo samochodów, a na jednym z nich przyjechał pan Ryszard, uczestnik. Dzień dobry, panie Ryszardzie.
4: Przyjechałem z Białegostoku. Jestem w stowarzyszeniu dawnej motoryzacji techniki Retro Ritz w Białymstoku.
2: No i proszę pochwalić się, czym pan do Braniewa przyjechał.
4: Przyjechałem z Skodą 120L, stylizowaną na milicję czechosłowacką, istniejącą do 1989 roku. W barwach biało-żółtych, o, tak powiem.
2: No i nie tylko samochód jest stylizowany, bo pan również.
4: Oczywiście, mundur jak najbardziej oryginalny, czechosłowacki. Nie czeski, a czechosłowacki.
2: Jeszcze czechosłowacki. Dlaczego akurat ten styl? Dlaczego akurat ten samochód?
4: To był problem, no bo problemu nie było, bo kupiłem Skodę, no i żeby pomalować, no to byłaby zwykła Skoda. A tak na VB, no to wiadomo, jakby publiczna bezpieczność, tłumacząc na polski.
2: No i robi to wrażenie, rzeczywiście.
4: No tak.
2: Co tak pana fascynuje w tym samochodzie, bo on normalnie jeździ, ile osiąga?
4: Tak, jeździ. Znaczy to jest, ja mam taką zasadę, że ja muszę na kołach zajechać i na kołach własnych tego samochodu wrócić do domu. Także szybkości nie ma, tam do 80-90 taka szybkość.
2: I jak się jedzie?
4: Fenomenalnie. Okna otwiera się, opuszcza się szybki.
2: Wiatr we włosach?
4: Tak, dokładnie.
2: No i oczywiście te spojrzenia, które pan wywołuje.
4: Nie, no tak, pozdrowienia, nawet jadąc, no gdzieś tam drogą, gdzieś, no to pozdrowienia od kierowców, także dziękuję bardzo.
2: Samochód to jedna, a w środku widzę kolekcja kolejnych modeli.
4: Tak, kolekcja milicji, no i policja. No najważniejszy to mam policyjny Mercedes iracki z Iraku.
2: Proszę bardzo. To cóż, dziękuję bardzo i życzę szerokiej drogi.
4: Dziękuję wzajemnie.
2: Zlot samochodów zabytkowych w Braniewie i dotarliśmy do samochodu, który jest jedną z atrakcji tego zlotu, Amfikar.
5: Witam serdecznie, nazywam się Piotr, jestem właścicielem tego dziwnego pojazdu. Pojazdu, jak wspominała pani, który nazywa się Amfikar. On oprócz tego, że jeździ, to jeszcze pływa. Jest to jedyna seryjnie produkowana amfibia cywilna kiedykolwiek na świecie. Produkcja z lat 60. z Republiki Federalnej Niemiec. Tych samochodów było wyprodukowanych tylko 3,5 tysiąca. Oryginalnie miały być eksportowane w całości na rynek amerykański, natomiast okazało się, że tam się nie przyjęły i dlatego po krótkim okresie produkcji, trwającym tylko 8 lat, została firma zbankrutowała i została wstrzymana produkcja, a zostało jedynie w tym momencie około 2 tysięcy samochodów na całym świecie, z czego w Europie jest około 80, a w Polsce jest kilka sztuk i z tego co wiem, to jest jedyny egzemplarz, który zarówno jeździ, jak i pływa. Ja na każdym zlocie to podkreślam i mówię i czekam, kto się do mnie zgłosi i powie, że ja też mam taki, co pływa. Ja też wywołuję tą osobę, proszę zgłoście się, bo chciałbym razem z kimś popływać.
2: Bo tutaj w Braniewie też będzie pan próbował.
5: Tak, prawda? Tak. Będziemy na Pasłęce, zwodujemy ten pojazd. Mam nadzieję, że uda się zarówno wjechać, jak i wyjechać, dlatego, że on potrzebuje do wyjazdu dosyć twarde, czy utwardzone powierzchnie, czyli tak zwany slip betonowy, który stosuje do slipowania łódek. Jeżeli taki slip jest dostępny, to bez problemu wyjeżdżam i wyjeżdżam.
2: Przeglądamy trochę ten samochód i proszę państwa, zamiast pasów bezpieczeństwa, tutaj oczywiście kamizelki ratunkowe.
5: Tak, ten samochód musi być wyposażony we wszystkie elementy takie, jakie są niezbędne w wyposażeniu łodzi motorowej. On jest zarejestrowany także jako motorówka. Żeby pływać po wodzie, trzeba mieć patent motorowodny. Musi mieć oczywiście tyle kapoków, ile jest osób w załodze. Musi mieć pagaje, musi mieć koło ratunkowe, bosak i oczywiście kotwicę.
2: Ten samochód nie wygląda na taki samochód pana samochodzika, który pamiętamy ze znanego filmu, który pływał. Ten samochód wygląda bardzo elegancko.
5: On jest tak brzydki, że aż piękny, jak niektórzy oglądający mi mówią. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o samochód pana samochodzika, był oparty na niemieckiej produkcji wojskowej Schwimmwagen. Natomiast dla ciekawości powiem, że konstruktor, który współpracował z Ferdynandem Porsche, czyli twórcą Schwimmwagena, po wojnie właśnie skonstruował ten pojazd. Czyli troszeczkę korzeni też mamy ze pana samochodzika.
2: Jak to wygląda, jak pan wjeżdża do wody? Przełącza pan system z jazdy na pływanie?
5: Wjazd do wody jest automatyczny. Praktycznie nie trzeba nic robić. Po prostu wjechać do wody i uruchomić turbinę. To tam dwie turbiny z tyłu samochodu. Uruchamia się dodatkową gałkę, która znajduje się przy normalnej dźwigni zmiany biegów. Natomiast żadnych innych się nie wykonuje czynności. Jedynie można zablokować drzwi, dlatego że jakby się ktoś rozpędził i próbował wyjść z tego pojazdu w wodzie, ponieważ linia wody jest powyżej drzwi, to wtedy by się przelała woda i by oczywiście nastąpiło utonięcie tego samochodu.
2: Czy linia wody to to?
5: Tak, tak, dokładnie ten biały pasek to jest odbój i poniżej tego odboju jest linia wody.
2: Jak do pana trafił ten samochód?
5: To jest dosyć ciekawa historia. Ten samochód został ściągnięty z rynku amerykańskiego. Nabyłem go 10 lat temu. Został on całkowicie rozebrany. Renowacja trwała około 6 lat i dlatego jestem pewny tego samochodu i wjeżdżam do wody bez strachu i liczę na to, że nie będę miał nigdy problemów z wodą w środku.
2: Przyzwyczaił się już pan do tych spojrzeń zazdrosnych, prawda?
5: Tak, tak. Powiem pani szczerze, że jak jadę ulicą, to jakby jestem takim psychoterapeutą, bo wszyscy mają natychmiast uśmiech na twarzy i machają i naprawdę jest to bardzo przyjemne i każdy jakby pierwszy komentarz jest, czy to pływa. I potem, jeżeli gdzieś zatrzymam się, to oczywiście każdy ogląda od tyłu i patrzy, czy są śruby.
2: No właśnie, ale proszę państwa, ja tak spoglądam, oprócz koła ratunkowego, oprócz wioseł i kapoków, no to tak naprawdę to nic nie wskazuje na to, żeby to pływało.
5: Nie, nie, to jest bardzo ciekawa konstrukcja, bo na przykład nie ma steru ten samochód, tylko steruje się przednimi kołami. Czyli w momencie skrętu następuje opór wody i samochód skręca i wbrew pozorom promień skrętu nie jest taki zły tego samochodu i czym szybciej oczywiście się płynie, tym jest bardziej efektywny ten promień skrętu.
2: I gdzie pan już tym samochodem pływał?
5: Zwykle pływam kilka razy do roku, no zwykle nie ukrywam, że na akwenach otwartych typu jeziora, zalewy, natomiast w dniu dzisiejszym po raz pierwszy pływam na rzekę. Wiem, że Pasłęka nie jest bardzo rzeką o dużym nurcie, ale jednak jest rzeką, więc proszę trzymać kciuki za mnie, żebym też trafił z powrotem wracam z miejsca, z którego wypłynąłem.
2: Będziemy trzymali i nawet będziemy to oglądali, a później zapytamy o wrażenia.
5: Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
2: Jak dużo jeździcie na tego typu zloty? Teraz jesteście w Braniewie, czy w trakcie wakacji też gdzieś będzie można was zobaczyć?
1: Znaczy, nasza filozofia stowarzyszenia jest taka, że my ostatnią imprezę mamy w czerwcu, później mamy urlopy lipiec, sierpień. Wszyscy gdzieś się rozjeżdżają, tak więc nie możemy się scalić w jakąś jedną wielką grupę i później zaczynamy we wrześniu, kończymy sezon. Mamy już zaplanowaną imprezę na Mazurach kończącą sezon. W Kruklankach będziemy 5 września.
2: W takim razie niech się cieszą ci, którzy zdążyli zobaczyć was w Braniewie, a póki co można was gdzieś tam szukać na szlakach.
1: Tak.
2: Super, dziękuję bardzo, do zobaczenia.
6: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
7: Ten kościół przy ulicy Rawskiej w Elblągu wygląda niepozornie, ale za jego ścianami kryją się opowieści o wędrującej świątyni, dawnych mieszkańcach Żuław i niezwykłej patronce, błogosławionej Dorocie z Montów. To prawda, że w ogóle nie powstał w Elblągu?
8: To prawda. Dzisiejszy kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem błogosławionej Doroty z Montów jest przybyszem z Żuław. Pierwotnie stał w Kaczynosie i służył społeczności protestanckiej, w dużej mierze menonickiej. Do Elbląga trafił dopiero w latach 80. XX wieku, po całkowitym rozebraniu i przeniesieniu.
7: Czyli mamy w Elblągu taki kościelny mebel z Ikei. Rozkręcony, przewieziony i złożony na nowo.
8: Trochę tak, choć z ogromnym szacunkiem dla oryginału. Świątynia powstała w 1706 roku, w typowej dla Żuław konstrukcji słupowo-ryglowej, z ceglanym wypełnieniem, na prostokątnym planie, ze stropem kolebkowym, zakrystią w narożniku południowo-wschodnim i dwoma niewielkimi przedsionkami.
7: A wnętrze? Z zewnątrz skromnie, a w środku?
8: Wnętrze od początku było bogate. Do 1759 kościół zyskał empory z obrazami ze Starego Testamentu, organy, kazalnice i ołtarze. Spójny protestancki wystrój, w którym ważne było słowo i obraz pomagający w interpretacji Biblii.
7: Kto uznał, że warto go ratować, gdy zaczął się rozpadać?
8: Po wielkiej powodzi w 1888 roku konstrukcja była poważnie uszkodzona. Konserwatorzy z Malborka uznali go za ważny przykład żuławskiej architektury protestanckiej i do 1907 odtworzyli wymiary i wyposażenie, wyprowadzając wieżę jako bardziej samodzielny element bryły.
7: I co się z nim stało po wojnie?
8: Po II wojnie światowej zamieniono go na magazyn i oborę, co doprowadziło świątynię do ruiny. Przełom nastąpił około 1980 roku, gdy zrujnowany kościół przekazano parafii świętego Mikołaja w Elblągu i zdecydowano, że trzeba go rozebrać i przenieść.
7: Czyli rozkręcono cały kościół na części?
8: Tak, bardzo kontrolowanie. Każdy element oznaczono, opisano, zabezpieczono, a potem przewieziono do Elbląga, na działkę przy dzisiejszej ulicy Rawskiej. Rekonstrukcja trwała do 1985.
7: I wtedy kościół dostał nowe życie jako świątynia katolicka?
8: Tak. Po zakończeniu prac kościół poświęcono błogosławionej Dorocie z Montów. Dawny protestancki kościół z Żuław stał się katolicką parafią w Elblągu, a w jednym miejscu spotkały się różne warstwy historii regionu.
7: A w środku dalej czuć tę mieszankę prostoty i bogactwa?
8: Tak. Wnętrze dzielą empory po obu stronach, jak drewniane balkony. Na ich płaszczyznach zachowały się obrazy o tematyce staro- i nowotestamentowej z lat od 1728 do 1759. Cykl biblijnych historii w obrazach. Trochę jak komiks sprzed kilku stuleci.
7: A co z rzeźbami? Wspominała się o dobrym pasterzu.
8: Zachowała się polichromowana rzeźba Dobrego Pasterza autorstwa Martina Hirschfelda, twórcy dawnego ołtarza głównego w Kaczynosie. To przykład wysokiej klasy rzeźby barokowej na Żuławach. Są też figury z tak zwanej Grupy Ukrzyżowania z około 1750 roku na barokowej belce tęczowej oraz ławki empor z połowy XVIII wieku, tworzące spójny zestaw dawnej protestanckiej świątyni.
7: A ołtarz główny, który widzi się dzisiaj, też pochodzi z Kaczynosa?
8: Nie. Obecny, późnobarokowy ołtarz główny pochodzi ze zburzonego w 1950 kościoła w Stalewie. Uratowany po rozbiórce trafił do Elbląga i dziś jest centralnym punktem wnętrza, gdzie spotykają się elementy z co najmniej dwóch różnych kościołów.
7: Jak to wpływa na odbiór miejsca? Ktoś przychodzi na mszę, a stoi w przestrzeni stworzonej dla innej wspólnoty.
8: Wnętrze, choć służy dziś liturgii katolickiej, zachowało układ dawnego kościoła protestanckiego. Empory, cykle obrazów i konstrukcja słupowo-ryglowa przypominają o wielowyznaniowej historii regionu, a dzisiejsza modlitwa dopisuje kolejną warstwę do tej opowieści.
7: Czyli kiedy ktoś przechodzi ulicą Rawską i widzi ten kościół, patrzy na podróżnika w czasie.
8: Na podróżnika w czasie i przestrzeni. Od Kaczynosa na Żuławach, przez powódź, rekonstrukcję, wojnę i lata zaniedbania, aż po przenosiny do Elbląga i nowe życie jako parafia błogosławionej Doroty z Montów. W jednym budynku spotykają się różne epoki, wyznania i miejscowości regionu.
7: A z perspektywy miasta ten kościół staje się czymś więcej niż lokalną świątynią.
8: Staje się opowieścią o tym, jak Elbląg i okolice potrafią chronić dziedzictwo, nawet jeśli wymaga to rozebrania całego budynku, przewiezienia go i złożenia na nowo. A także przypomnieniem, że historię regionu tworzą katolicki Elbląg, protestanckie Żuławy, Menonici i dawne wsie.
7: Skoro przeniesiony kościół z Żuław do Elbląga przypomina nam o wielowyznaniowej historii regionu, to Menonici są jedną z najciekawszych jej nici. Nazwa brzmi egzotycznie, a jednak ich historia mocno splata się z Żuławami, Doliną Dolnej Wisły i Elblągiem. Kim byli ludzie, którzy tak wyraźnie odcisnęli ślad w naszym regionie?
8: To wyznanie chrześcijańskie w nurcie protestantyzmu powstałe w Holandii w 1539 roku od imienia kaznodziei Menno Simonsa. Skupiał on wspólnoty szukające prostego, konsekwentnego życia według Biblii, traktowanej jako nieomylne słowo Boga, któremu podporządkowywano codzienność.
7: Co ich wyróżniało na tle innych protestantów?
8: Chrzest tylko dla świadomie wierzących, zwykle od około 14 roku życia, oraz bardzo surowe zasady wspólnotowe. Za poważne przewinienia groziło wykluczenie, czyli utrata wsparcia sąsiadów, co w tak zwartej społeczności było wyjątkowo dotkliwe.
7: A jednocześnie kojarzą się z łagodnością i pacyfizmem. Skąd ten obraz?
8: Wprowadzili całkowity zakaz noszenia i używania broni, odmawiali składania przysiąg, nie obejmowali wysokich urzędów i nie brali udziału w wojnach. Pastorów wybierali sami wierni, więc wspólnota miała realny wpływ na życie religijne.
7: Kiedy ta holenderska wspólnota trafia nad Wisłę, na Żuławy i w okolice Elbląga?
8: W połowie XVI wieku, gdy w Holandii zaczęto ich prześladować. Rzeczpospolita, zwłaszcza po Konfederacji Warszawskiej z 1573 roku, dawała szeroką tolerancję religijną, więc uznali, że tu mogą zbudować dom.
7: Przyjechali więc z Biblią, ale też z konkretnymi umiejętnościami, bo Żuławy to trudny, podmokły teren.
8: Właśnie dlatego ich zapraszano. Słynęli z osuszania bagien i zagospodarowywania terenów zalewowych. Kolonizacja holenderska opierała się na ich pracy. Wały, rowy melioracyjne, systemy odprowadzania wody. Nieużytki zaczęły rodzić plony. Wioski były zadbane, domy schludne, a praca traktowana niemal jak modlitwa.
7: Jak wyglądała ich społeczność od środka?
8: Gminy dzieliły się na flamandzkie i fryzyjskie, ale łączyły je surowe obyczaje, prostota stroju i brak ostentacji. Wierzyli, że skromność chroni przed pychą. W domach panował porządek, wspólnota reagowała na potrzeby, ale też na łamanie zasad, budując silne więzi i wymagając dyscypliny.
7: Jak funkcjonowali w religijnej mozaice Rzeczypospolitej?
8: Unikali sporów wyznaniowych i walki o wpływy. Ich siłą była rzetelna praca. Właściciele ziemscy cenili ich za ujarzmianie trudnych terenów. Napięcia dotyczyły głównie podatków i służby wojskowej, której konsekwentnie odmawiali, choć długo udawało się wypracowywać kompromisy.
7: A potem przychodzi wiek XX i wojny. Co to oznaczało dla Menonitów z Żuław?
8: W 1945 roku wraz ze zbliżaniem się Armii Czerwonej uciekali w pośpiechu, zostawiając domy, gospodarstwa i cmentarze. Po wojnie w nowych granicach Polski potraktowano ich jako ludność niemiecką i wydalono z kraju. Zostały uporządkowane wioski, domy podcieniowe i cmentarze z charakterystycznymi stelami.
7: Gdzie dziś można zobaczyć te nagrobki?
8: Między innymi w Stogach i Karwińskich Błotach. To wysokie, kamienne stele z bogatą ornamentyką, symbolami wiary i codzienności. Takie kamienne archiwa, opowiadające o ludziach, którzy tu żyli i musieli odejść.
7: Czy w Polsce ktoś jeszcze przyznaje się dziś do menonityzmu?
8: Tak, istnieje niewielka wspólnota w Mińsku Mazowieckim, skupiona wokół Fundacji Dziedzictwo. Łączą wiarę menonicką z nowoczesnym życiem. Prowadzą kursy języka angielskiego i spotkania o wychowaniu chrześcijańskim oraz etyce. To mała grupa, ale dowód, że tradycja nie zniknęła.
7: Przejdźmy do Elbląga. Jakie ślady menonitów można tu zobaczyć?
8: Jest dawny dom modlitwy menonitów, dziś z inną funkcją, ale ważny dla historii gminy. Mamy kościół przy ulicy Warszawskiej o menonickich korzeniach oraz świątynię Skaczynosu, obecnie pod wezwaniem błogosławionej Doroty, także dawniej menonicką.
7: Co w tej historii jest najciekawsze z perspektywy regionu?
8: To model współistnienia. Menonici przyszli z zewnątrz z inną wiarą i zwyczajami, a jednak znaleźli tu miejsce. Wnieśli wiedzę o gospodarowaniu na trudnych terenach, etos pracy i uporządkowaną kulturę materialną, w zamian dostając przestrzeń do życia zgodnie z sumieniem. To ważny, choć często ukryty fundament lokalnej tożsamości.
7: Krajobraz kulturowy się zmienia, wioski mają innych właścicieli, świątynie inne funkcje, ale ślady menonitów zostały w nazwach, układzie pól i nagrobkach.
8: Wiele dawnych menonickich obiektów służy dziś innym wspólnotom lub celom świeckim, lecz ich pierwotna historia jest wciąż czytelna w architekturze, dokumentach i opowieściach. To przypomnienie, że za każdym kościołem, wioską i cmentarzem stoi czyjeś życie i wysiłek, a menonickie dziedzictwo nadal współtworzy pejzaż Elbląga i całych Żuław.
7: Dzięki tej świadomości zwykły spacer po Elblągu albo wycieczka po Żuławach staje się podróżą przez kilka stuleci. Od holenderskich początków w XVI wieku, przez kolonizację holenderską po dramatyczne wyjazdy w połowie wieku XX i niewielką, lecz obecną dziś wspólnotę w Mińsku Mazowieckim. W tej opowieści menonici są cichymi, ale bardzo ważnymi bohaterami. Skoro w poprzedniej części mówiliśmy o menonitach na Żuławach i Dolnej Wiśle, to teraz przenieśmy się do innej, równie niezwykłej historii z tych okolic. Chodzi o Dorotę z Montowów, postać trochę zapomnianą, a bardzo mocno związaną z naszym regionem.
8: Dorota urodziła się w Montowach Wielkich, w bardzo licznej i religijnej rodzinie. Była siódmym z dziewięciorga dzieci. Ojciec, Wilhelm Schwarze, był niderlandzkim kolonistą. Matka Agata, prawdopodobnie Polką, więc w domu spotykały się różne języki i tradycje.
7: To już samo w sobie tworzy ciekawy klimat. Pogranicze kultur, różne zwyczaje, a do tego duża rodzina.
8: Dorota została ochrzczona 6 lutego, w dniu wspomnienia świętej Doroty z Cezarei i od najmłodszych lat bardzo poważnie traktowała wiarę. Źródła opisują, że prowadziła życie pokutne już jako dziecko, a około 6 roku życia miała tak zwane ukryte stygmaty. Marzyła o klasztorze, ale realia były inne.
7: Czyli marzenie o klasztorze, a rzeczywistość podsuwa zupełnie inny scenariusz.
8: Po śmierci ojca, pod naciskiem najstarszego brata, Dorota wyszła za mąż za gdańskiego mieszczanina Adalberta Sferdwegera, starszego od niej o ponad 20 lat. Przeniosła się do kamienicy przy ulicy Długiej w Gdańsku. Małżeństwo było trudne, mieli dziewięcioro dzieci, a Adalbert nie akceptował jej ascezy, ograniczał modlitwę, bywał wobec niej brutalny.
7: To pokazuje napięcie między jej duchowymi potrzebami a oczekiwaniami rodziny.
8: W 1373 roku epidemia zabrała troje ich dzieci, a w 1382 kolejna zaraza pięcioro pozostałych. Z dziewięciorga przeżyło tylko jedno. Po tych stratach Dorota i mąż odbyli kilka pielgrzymek po Europie, szukając sensu i ukojenia.
7: To jest skala cierpienia, którą dzisiaj trudno sobie wyobrazić.
8: Po śmierci męża Dorota udała się do Marienwerder, dzisiejszego Kwidzyna. Zaangażowała się tam w pomoc w szpitalu miejskim i pogłębiała życie mistyczne. Jej spowiednikiem został Jan z Kwidzyna, wykształcony teolog, który uznał ją za mistyczkę dużej miary i porównywał jej ascezę do tradycji niderlandzkiej.
7: To ciekawe, bo w ten sposób historia zatacza koło. Niderlandzki kolonista na Żuławach i niderlandzka szkoła mistyki jako punkt odniesienia dla jego córki.
8: Jan z Kwidzyna wspierał jej dążenie do całkowitego odcięcia się od świata. Pomagał w staraniach u biskupa pomezańskiego Jana Koncza o życie jako rekluza, czyli osoba zamurowana w celi przy kościele.
7: Brzmi bardzo radykalnie.
8: W Kwidzynie przygotowano dla Doroty cele w katedrze świętego Jana Ewangelisty. 2 maja 1393 roku uroczyście wprowadzono ją do środka, a robotnicy zamurowali wejście, zostawiając tylko 3 małe okienka.
7: I wtedy nastąpił ten moment, który działa na wyobraźnię.
8: Jedno okienko wychodziło do wnętrza kościoła. Przez nie patrzyła na ołtarz i przyjmowała komunię świętą. Drugie otwierało się ku górze. Przez nie wyciągała ręce do modlitwy. Trzecie wychodziło na cmentarz i przez nie rozmawiała z ludźmi, którzy przychodzili po radę i pocieszenie. To była jej jedyna forma kontaktu ze światem.
7: Czyli z jednej strony całkowite odosobnienie, a z drugiej ciągła obecność w życiu wspólnoty. Jak wyglądały jej ostatnie dni?
8: W tej zamurowanej celi Dorota żyła jak pustelniczka i pokutnica przez 14 miesięcy, poświęcając się kontemplacji i modlitwie, szczególnie w intencji kościoła rozdartego wielką schizmą. Zmarła 25 czerwca 1394, a nabożeństwa żałobne trwały 30 dni, co pokazuje, że już wtedy traktowano ją jako osobę wyjątkową. Niedługo po jej śmierci na całym Pomorzu i Warmii zaczął się rozwijać jej kult.
7: I tu pojawia się wątek, który przenosi nas do czasów bardzo współczesnych.
8: W 2008 roku w katedrze w Kwidzynie naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odkryli pod posadzką prezbiterium grób, który według jednej z hipotez może być miejscem pochówku Doroty z Montowów. To nie jest ostatecznie potwierdzone, ale sama możliwość takiej identyfikacji pokazuje, jak żywa jest pamięć o niej w regionie.
7: Czyli mamy opowieść, która łączy Montowy Wielkie, Gdańsk i Kwidzyn. Od Żuławskiej wsi przez reprezentacyjną ulicę Długą, aż po katedralną celę w Marienwerder.
8: To także historia o tym, jak jednostkowe życie wpisuje się w szerszy krajobraz. Dorota dorastała w rodzinie niderlandzkiego kolonisty, żyła w wielkim porcie, przeżyła epidemię, utratę dzieci, przemoc domową, a na końcu wybrała radykalną drogę duchową, łącząc codzienność z mistyką. Z jednej strony była matką dziewięciorga dzieci i żoną gdańskiego mieszczanina, z drugiej osobą, którą teolog z Pragi uznał za mistyczkę dużej miary, porównywalną z wielkimi postaciami duchowości niderlandzkiej.
7: A dla Elbląga i regionu to także przypomnienie, że lokalne historie często mają zasięg znacznie szerszy niż granice powiatu czy województwa.
8: Dorota z Montowów jest jednym z takich przykładów. Jej życie rozgrywało się między Żuławami, Gdańskiem i Kwidzynem, ale echo tej historii dotarło na całe Pomorze i Warmię. I wciąż inspiruje do spojrzenia na znane miejsca z perspektywy ludzi, którzy kiedyś nadawali im sens.
6: Radio SK Braniewo. Cym żywe місто.
9: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Бранєвські поліціянти затримали двох мешканців Ліцбарського повіту, яких підозрюють у шахрайському отриманні страхових виплат за фіктивні дорожньо-транспортні пригоди. За даними слідства, чоловіки впродовж майже року повідомляли страхові компанії про вигадані ДТП та незаконно отримували компенсації. Підозрюваним віком 29 і 34 років висунуто обвинувачення у шахрайстві та незаконному отриманні страхових виплат. З 1 липня у Браніві поновляться перевірка оплати паркування на стоянці при вулиці Фромборській. Водії повинні пам'ятати про необхідність отримання квитка в паркоматі або безкоштовного квитка на стоянку тривалістю до 15 хвилин. Відсутність дійсного квитка або права на безкоштовне паркування призведе до нарахування додаткового збору. У Браніві відбулося засідання комісії з безпеки та порядку і повітового штабу кризового управління, присвячене підготовці до акції «Безпечні канікули 2026». Представники служб обговорили безпеку на дорогах, водоймах та інші ризики літнього періоду. Особливу увагу приділили безпечному користуванню електросамокатами, дітьми та молоддю. Влада повіту закликає до обережності та дотримання правил безпеки під час літнього відпочинку. Під час контролю на прикордонному переході в Гжеготках працівники Національної податково-митної адміністрації вилучили незвичайний сувенір, який перевозила пасажирка автобуса з Росії. У її багажі знайшли рострум – характерний меч риби-пилки, виду, що перебуває під найвищим рівнем захисту відповідно до конвенції СІЦ. Жінка пояснила, що отримала цей предмет у спадок від померлого родича і не знала про заборону його перевезення. Її оштрафували на 4 тисячі злотих, а предмет конфіскували. Служби нагадують, що перед везенням екзотичних сувенірів варто перевірити, чи не походять вони від тварин або рослин, які перебувають під охороною. Поліціянти з Браніва стали найкращими на турнірі в Нідзиці. Команда повітової комендатури поліції здобула перемогу у четвертому футбольному турнірі на Кубок коменданта поліції. Захід мав також благодійний характер. Усі учасники долучилися до збору коштів на лікування 8-річної Тосі, яка страждає на вроджену глаукому обох очей. Замість ременів безпеки він має рятувальні жилети, рятувальне коло та якір. Амфікар – це автомобіль, який може плавати. Він продемонстрував свої можливості на річці Пасленка у Бранєві. Я користуюся цим автомобілем уже понад 5 років, але це був його перший спуск на воду саме у річці, розповів власник цивільної амфібії. Власник унікального транспортного засобу відвідав Браніво у межах першого зльоту ретроавтомобілів. Спуск амфікар в воду в Пасленці був доволі ризикованим через сильну течію річки, але усе завершилося успішно.
6: СК Браніво Ньюс.
10: W Elblągu odbyło się spotkanie poświęcone programowi Tarcza Wschód. Wzięli w nim udział samorządowcy, przedstawiciele strony rządowej i wojsko. Mówi generał dywizji Jacek Ostrowski.
11: Jak wiadomo, program Tarcza Wschód obejmuje północną i wschodnią stronę, w głównej mierze północną i wschodnią stronę naszego kraju. I jest to prowadzona rozbudowa inżynieryjna, ale również i rozbudowa infrastruktury zabezpieczającą ludność cywilną, składy materiałowe, które mają wesprzeć nas w sytuacjach, gdyby doszło do jakiegoś konfliktu. Również w powiecie elbląskim planowane są inwestycje, ale nie tylko inwestycje inżynieryjne, ale również tutaj drugi program, czyli szpital przyjazny wojsku czy legionach medycznych. Są to programy, które będą wspierały zarówno siły zbrojne, jak i społeczeństwo w sytuacjach konfliktowych. Robimy to oczywiście we współdziałaniu z samorządami, z Urzędem Wojewódzkim, ze wszystkimi podmiotami, które które realizują przedsięwzięcia w tym obszarze i ustalamy tak, żeby można było pogodzić zarówno infrastrukturę typowo, nazwijmy to wojskową, która jest nam przydatna, będzie przydatna w przyszłym konflikcie, ale również z życiem i prowadzeniem normalnego funkcjonowania w obszarach przygranicznych. Ja myślę, że w ogóle program Tarcza Wschód to nie jest typowy program sił zbrojnych. To jest program, który jest programem służącym do obrony, ochrony Rzeczpospolitej Polskiej, a więc uczestnikami są wszystkie podmioty, zarówno rządowe, wojewódzkie, samorządowe i angażowanie się w to przedsięwzięcie, wspólne korzyści, jakie osiągamy, to jest z jednej strony przygotowanie infrastruktury do ograniczenia w ewentualnym konflikcie, ale również do rozbudowy pewnych form działalności w samorządach czy poprzez działalność firm regionalnych, które będą wspierały to, więc myślę, że to jest obopólna korzyść. No jest to program rządowy, także tutaj jest to finansowane przez program rządowy.
10: Wśród tematów spotkania były bezpieczeństwo państwa, rozwój regionów przygranicznych czy ochrona ludności.
6: Eska Braniewo News.
7: Historia Elbląga zwykle kojarzy się z kanałem, tramwajami i przemysłem, ale dzisiaj spróbujemy zajrzeć za kulisy tej przemysłowej potęgi, śledząc losy człowieka, którego nazwisko na zawsze związało się z miastem. Człowiek, który z prowincjonalnego miasta zrobił przemysłową potęgę.
8: Chodzi o Ferdynanda Gottloba Schichała. To nazwisko przewija się przy stoczni, zamechu, kolei, a nawet teatrze. A zaczęło się skromnie. W domu przy ulicy Ku Bramie Królewieckiej. W nocy z 29 na 30 stycznia 1814 roku.
7: Ciemna zimowa noc. Małe miasto na wschodnich kresach Prus. I dziecko, które jeszcze nie wie, że będzie maszyną napędową całego Elbląga.
8: Ojciec Karl Jakob Schichał, prosty rzemieślnik, bardzo wierzył w edukację. Nie oszczędzał na nauce ani Ferdynanda, ani córki Henriety. Pojawiło się pianino, organy, lekcje muzyki, co w rzemieślniczej rodzinie było luksusem.
7: Czyli nie bogaci kupcy, tylko mechanik, który inwestuje w kulturę i naukę dzieci.
8: Po szkole powszechnej Ferdynand trafił do warsztatu ślusarskiego i równocześnie do szkoły zawodowej Elbląskiego Towarzystwa Przemysłowego. Ojciec szykował go do przejęcia interesu, a on miał smykałkę do techniki. Już jako młody czeladnik w 1831 roku samodzielnie zbudował małą maszynę parową.
7: I to w Elblągu, który wtedy był daleki od metropolii. Jak wyglądało miasto, w którym dorastał przyszły przemysłowiec?
8: Na początku XIX wieku Elbląg był prowincjonalnym miasteczkiem na wschodnich kresach Królestwa Prus, z około 16 tysiącami mieszkańców, zubożałym po wojnach napoleońskich.
7: Brzmi jak miejsce, z którego młody, zdolny inżynier raczej ucieka, niż do którego wraca po studiach.
8: A jednak miasto miało ambicje. Powstał powiat Elbląg, pojawił się teatr na około 500 miejsc. Władców Prus i Rosji przyjmowano tu z honorami. Władze pruskie zaczęły budować szosy, a w połowie lat 40. XIX wieku ruszyły przygotowania do kolei wschodniej na trasie Malbork-Elbląg-Braniewo. Pierwsze zakłady z napędem parowym założył Ignac Grunau.
7: Czyli małe miasto, ale z ambicjami i coraz lepszymi warunkami dla przemysłu.
8: I to dostrzegała nawet prasa. W 1829 roku Elbinger Anzeigen pisał, że Elbląg nadaje się bardziej na ośrodek fabryczny niż handlowy, bo Gdańsk i Królewiec zdominują handel. Przyszłość miasta widziano w przemyśle. Dokładnie tam, gdzie swoją szansę zobaczył młody Schichał.
6: Słuchasz magazynu reporterów Eski Braniewo. To warto wiedzieć.
7: No dobrze, ale jak z utalentowanego czeladnika robi się stypendysta, a potem właściciel wielkiego koncernu?
8: Kluczowa była nauka. Ferdynand był tak zdolny, że Elbląskie Towarzystwo Przemysłowe dało mu stypendium na studia w Królewskim Instytucie Przemysłowym w Berlinie. Skończył je z wyróżnieniem, zdobył główną nagrodę za projekt maszyn i przeznaczył ją na podróż po Europie Zachodniej. Praktyki w fabrykach w Niemczech i w Anglii.
7: Anglia w czasach rewolucji przemysłowej to musiał być dla niego szok.
8: Zobaczył tam ogromne zainteresowanie maszynami parowymi i nowoczesnym okrętownictwem. A przy okazji zakochał się w teatrze i w Williamie Szekspirze. Po tej podróży mógł zostać na zachodzie, ale wrócił do prowincjonalnego Elbląga.
7: To brzmi jak decyzja pod prąd. Co go skłoniło, żeby wrócić?
8: Przywiązanie do miasta, świadomość potencjału przemysłowego i wsparcie ojca. Karl Jakob pomógł mu finansowo, dzięki czemu Ferdynand kupił parcelę i założył niewielki zakład naprawy urządzeń mechanicznych.
7: I to jest ten moment, kiedy zaczyna się przemysłowa historia Elbląga?
8: Tak, wkrótce ogłosił. Zakład budowy maszyn. i oferował już maszyny parowe, walcarki, prasy hydrauliczne, całe zakłady. Pierwszą maszynę parową o mocy 4 koni mechanicznych zbudował dla własnej firmy, co unowocześniło produkcję i przyciągnęło klientów.
7: W tle mamy jeszcze stocznię. Elbląg już przed Schichałem miał tradycje okrętowe.
8: Działała stocznia Klugego, gdzie zwodowano m.in. trójmasztową Pinkę Elbing oraz stocznia Michaela Mitlafa, który jako pierwszy wyszedł poza rynek lokalny. Był też Daniel Fechter, u którego powstał Kolumbus, pierwszy w Prusach Zachodnich drewniany statek z napędem parowym.
7: I w takim otoczeniu rośnie Imperium Schichała.
8: Jego zakład idealnie wpisał się w potrzeby regionu. Dostarczał napęd dla fabryk, stoczni i kolei. Z czasem wyrósł na ogromny koncern metalowy, budujący statki, lokomotywy, pogłębiarki i wiele innych maszyn z siedzibą i głównymi biurami projektowymi w Elblągu oraz filią stoczni w Gdańsku.
6: Braniewskie zabytki w magazynie reporterów Eski Braniewo.
7: Zostawmy na chwilę maszyny. Jak wyglądało życie prywatne człowieka, który stał za tym wszystkim?
8: Ferdynand swoją przyszłą żonę, śpiewaczkę operową Julianę Harting, poznał w operze. Pierwsze oświadczyny odrzuciła. Za drugim razem powiedziała tak. Po ślubie wymógł na niej przerwanie kariery, co wtedy było dość typowe. Mieli 5 dzieci, choć 2 zmarło wcześnie.
7: Co wiemy o pozostałych dzieciach?
8: Syn Erich został ziemianinem pod biskupcem. Selma wyszła za oficera armii pruskiej, a najmłodsza Elizabeth, utalentowana muzycznie, poślubiła inżyniera Karla Cize, z którym wiążą się dalsze losy firmy, po śmierci Schichała.
7: Elizabeth poszła drogą matki i zrezygnowała z muzyki?
8: Właśnie nie. Wywalczyła sobie prawo do kontynuowania kariery, co powodowało napięcia w małżeństwie, ale związek przetrwał. To pokazuje zmianę roli kobiet w drugiej połowie XIX wieku.
7: A sam Ferdynand prywatnie? Surowy fabrykant czy spokojny pan domu?
8: Źródła pokazują go jako skromnego, towarzysko wycofanego. Lubił dobre piwo z elbląskiego browaru, cygara z lokalnej fabryki, unikał dużych przyjęć. Dopiero gdy przekazał firmę zięciowi, zaczął z żoną wyjeżdżać do kurortów południowej Europy.
7: Czyli przez większość życia raczej praca niż kurorty, a jednocześnie człowiek o ogromnym wpływie na miasto.
8: W 1894 roku jego firma dawała około 30% wpływów do budżetu Elbląga. Do tego dochodziła filantropia, wsparcie teatru, obowiązkowa kasa chorych dla pracowników, a w 1895 200 tysięcy roku marek na budowę szpitala z zastrzeżeniem łóżek dla załogi, prywatna klinika oraz boisko i korty przy fabryce.
7: Czyli nie tylko fabryki i zyski, ale też zdrowie, sport, kultura.
8: Nic dziwnego, że jego portret wisiał w sali posiedzeń Rady Miejskiej. Był symbolem miejskiego sukcesu, a w 1887 roku cesarz nadał mu tytuł radcy handlowego, zarezerwowany dla wybitnych postaci niemieckiego biznesu.
6: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
7: I tu pojawia się jedna z moich ulubionych anegdot o Schichałie. Uroczyste powitanie na dworcu, orkiestra, przemówienia, a on wyskakuje z wagonu trzeciej klasy.
8: Dokładnie. Kiedy inżynier zaczął przemowę od słów "Szanowny panie radco", Schichał przerwał mu szybko, mówiąc, żeby nie gadał głupot i ruszył w stronę dorożki. Cała podniosła uroczystość skończyła się w kilka sekund. To dobrze pokazuje jego stosunek do tytułów i pompy.
7: Skromność skromnością, ale majątek po sobie zostawił ogromny.
8: Ferdynand Schichał zmarł 23 stycznia 1896 roku, 2 po śmierci żony. Odszedł w tak zwanym Białym Domu, który wzniesiono w 1856 roku obok nowego biurowca firmy. W spadku pozostawił majątek o wartości 30 milionów marek. W testamencie zastrzegł, że przez 10 lat spadek nie może być podzielony.
7: I tu wracamy do małżeństwa Cize. Jak to się stało, że to oni przejęli firmę?
8: Po upływie tego 10-letniego okresu Elizabeth i Karl Cize spłacili pozostałych spadkobierców. W 1901 roku zostali jedynymi właścicielami firmy. Kontynuowali działalność koncernu, który wciąż miał siedzibę w Elblągu i nadal odgrywał ważną rolę w regionie.
7: Wróćmy jeszcze na chwilę do wpływu Schichała na samo miasto, bo często mówi się, że bez niego Elbląg byłby dziś zupełnie inny.
8: To bardzo prawdopodobne. W pierwszej połowie XIX wieku rozwój Elbląga nie był imponujący. Dopiero potrzeby zakładów przemysłowych, przede wszystkim rosnącego koncernu Schichała, wymusiły napływ siły roboczej. Trzeba było budować mieszkania robotnicze, rozwijać infrastrukturę. Pojawiły się wodociągi, gazownia, tramwaje. Rosły dochody miasta, rósł kapitał.
7: I to wszystko wychodziło z firmy, która zaczynała od małego warsztatu na parceli kupionej za pieniądze ojca mechanika.
8: Dlatego historycy mówią, że Schichał był maszyną napędową Elbląga. Z prowincjonalnego miasteczka zrobił ważny ośrodek przemysłowy. Jego koncern wpływał nie tylko na lokalny rynek pracy, ale też na rozwój Gdańska. Jedna z gdańskich stoczni była przecież filią elbląskiej firmy. Można powiedzieć, że z pozornie drugorzędnego miasta na Kresach wyszła siła, która nakręcała koniunkturę w całym regionie.
6: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Braniewo.
7: Z jednej strony mamy więc twarde liczby. Procent budżetu miasta, tysiące pracowników, miliony marek. Z drugiej człowieka, który lubił piwo, teatr, Szekspira i unikał wielkich przemówień.
8: I który wyrósł z domu, gdzie ojciec z trudem pisał, ale wierzył, że edukacja otwiera drzwi. Ta wiara przełożyła się na losy jednego człowieka, a potem na losy całego miasta. To jest chyba najciekawszy wymiar tej historii.
7: A dla Elbląga to także przypomnienie, że wielkie rzeczy mogą się zacząć w miejscu, które inni uważają za prowincję. Wystarczy uparty mechanik, trochę pary i dużo konsekwencji.
8: Oraz ktoś, kto w odpowiednim momencie wraca do domu, zamiast zostać w wielkim świecie. W przypadku Ferdynanda Szichała ten powrót okazał się jednym z najważniejszych momentów w dziejach Elbląga.
6: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
7: Skoro wiemy już, jak ogromny wpływ miał Szichał na Elbląg, to zapytajmy wprost. Kim był Ferdynand Gottlob Szichał i dlaczego tak mocno odcisnął się na historii Elbląga?
8: To człowiek, który zrobił z Elbląga ważny ośrodek przemysłowy XIX wieku. Urodził się 30 stycznia 1814 roku w Elblągu, w rodzinie o holenderskich korzeniach. Jako nastolatek zaprezentował własny model maszyny parowej i zachwycił lokalne elity.
7: Czyli lokalny, nastoletni geniusz techniki. Ktoś ten talent musiał dostrzec i pomóc mu pójść dalej.
8: Zauważył go landrat Abramowski i ufundował mu stypendium. Dzięki temu trafił do Królewskiego Instytutu Przemysłowego w Berlinie, a potem na praktyki do Anglii, centrum rewolucji przemysłowej. Po powrocie do Elbląga w 1837 roku, dzięki pożyczce od ojca, otworzył warsztat budowy maszyn przy ulicy Wałowej 10. To był początek późniejszej potęgi.
6: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
7: Czym ten pierwszy warsztat się zajmował? To były już statki?
8: Najpierw maszyny parowe dla przemysłu, prasy hydrauliczne i sprzęt rolniczy. Szybko jednak zainteresował się żeglugą i połączeniem maszyn parowych z budową statków. Przełomem było zamówienie z 1841 roku na wyposażenie do pierwszej w Niemczech mechanicznej pogłębiarki, która przez lata pracowała na rzece Elbląg i Zalewie Wiślanym.
7: A pierwszy poważny krok w stronę statków?
8: W 1847 roku jego firma zbudowała maszynę parową do napędu pierwszego parowca zbudowanego całkowicie w Prusach, statku James Watt, a potem wyposażenie dla korwety Danzig. W 1854 roku zbudował w Elblągu własną stocznię, a rok później powstał tam pierwszy niemiecki parowiec o żelaznej konstrukcji i napędzie śrubowym – Borussia.
7: Czyli Szichał miał pod kontrolą i wodę, i tory. Kiedy stał się naprawdę dużym graczem?
8: W latach od 1855 do 1875 zbudowano około 100 okrętowych maszyn parowych, około 300 innych maszyn i od 1859 roku także parowozy. Kluczowy był rok 1872, kiedy wykupił stocznię Miclafa, a w 1876 roku zwodowano setny statek ze stoczni Szichała.
7: A zamówienia wojskowe?
8: Od końca lat 70. XIX wieku stocznia specjalizowała się w torpedowcach i niszczycielach dla marynarki, bardzo nowoczesnych jednostkach, które dały firmie renomę w całych Niemczech i za granicą.
7: Czy działalność ograniczała się tylko do Elbląga?
8: Nie. Od 1889 roku prowadził zakład remontowy w Piławie, a w 1892 roku uruchomił nową stocznię w Gdańsku, gdzie budowano większe statki. Miał też własne przedsiębiorstwo żeglugowe na Zalewie Wiślanym i Bałtyku, więc kontrolował cały łańcuch. Od projektu, przez budowę, po eksploatację jednostek.
6: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Braniewo.
7: A jakim był człowiekiem w relacjach z miastem i pracownikami? Twardy kapitalista czy społecznik?
8: Był jednym z najbogatszych obywateli Prus Wschodnich. Odwiedzały go koronowane głowy. Miał ordery i tytuły honorowego obywatela Elbląga i Gdańska. Jednocześnie potrafił dzielić się majątkiem. Zapewniał robotnikom stosunkowo dobre, jak na tamte czasy, warunki pracy. Dokładał własne środki do zakładowej kasy chorych. Wspierał szkolnictwo zawodowe. Prowadził też szeroką działalność filantropijną w mieście. Wspierał szkoły, sierocińce, założył kasę ubogich. Był miłośnikiem teatru i muzyki, działał w związkach śpiewaczych i loży masońskiej.
7: A życie prywatne?
8: Miał 5 dzieci, ale ojca przeżyła tylko 2. Jedyny syn wybrał życie rolnika. Córka, Elizabeth, wyszła za inżyniera Karla Cize, który stał się współautorem najważniejszych wynalazków firmy i po śmierci Szichała przejął prowadzenie przedsiębiorstwa.
7: Jak wyglądał koniec życia Ferdynanda Szichała i co stało się z jego dziedzictwem?
8: Zmarł 23 stycznia 1896 roku w Elblągu. Na jego pogrzeb cesarz Wilhelm II wysłał adiutanta Augusta von Mackensena, co pokazuje jego rangę. Po śmierci firmę prowadził Karl Zise aż do 1917 roku, a przedsiębiorstwo przetrwało do II wojny światowej jako jeden z filarów gospodarki regionu.
12: A co z pamięcią o nim po wojnie?
8: Po II wojnie światowej Schichau w Polsce praktycznie zniknął z oficjalnej pamięci. Traktowano go głównie jako niemieckiego kapitalistę. Jego mauzoleum zostało splądrowane, później wysadzone. Pomnik zniszczono, a figura Schichała zaginęła. Dopiero po 1989 roku zaczęto na nowo odkrywać jego rolę w historii miasta.
12: Kiedy to odkrywanie przybrało konkretną formę?
8: W 2000 roku Fundacja Elbląg ustanowiła konkurs na Filantropa Roku ze statuetką jego imienia. Po mieście kursuje tramwaj nazwany Schichałem, a w 2003 roku odsłonięto tablicę pamiątkową podkreślającą jego wkład w rozwój Elbląga w XIX wieku.
12: Jak więc najprościej podsumować jego znaczenie dla miasta?
8: Bez Schichała Elbląg wyglądałby zupełnie inaczej. To on stworzył tu nowoczesny przemysł maszynowy i stoczniowy, dał pracę tysiącom ludzi i wprowadził miasto do grona ważnych ośrodków technicznych regionu. Jednocześnie inwestował w edukację, opiekę społeczną i kulturę. Dzisiejsze upamiętnienia są próbą przywrócenia mu należnego miejsca w historii Elbląga, ponad późniejszymi podziałami politycznymi i narodowymi.
13: SK Braniewo.
14: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, gdzie właśnie trwa krajowy trening pierwszej pomocy i jak się okazuje Braniewo również bierze w tym udział. O szczegółach porozmawiamy z organizatorami tego przedsięwzięcia, a zaczynamy od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, czyli gospodarza obiektu, na terenie którego się znajdujemy. Dzień dobry.
15: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
14: Starszy brygadier Ireneusz Ścibiorek, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.
15: Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to właśnie panel, w którym Państwowa Straż Pożarna uczestniczy. Panele organizowane i promowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i ukierunkowane na szeroki odbiór, dedykowane właśnie dla mieszkańców miast, powiatów, całego kraju. I ten trening dzisiejszy, 20 czerwca, to namacalny przykład na to, że i Państwowa Straż Pożarna we współpracy z innymi instytucjami, które chociażby na terenie powiatu braniewskiego mamy włączonych do pierwszego tegorocznego krajowego treningu pierwszej pomocy, to jest namacalny przykład na to, że jesteśmy otwarci, jesteśmy ponad podziałami i próbujemy wspólnie edukować, uświadamiać, uczyć bezpłatnie udzielania skutecznej pierwszej pomocy, bo nie jest tajemnicą, że boimy się jako mieszkańcy udzielać pierwszej pomocy, bo jako mieszkańcy, jako obywatelem nie potrafimy udzielać pierwszej pomocy. Gdzieś jest w nas mit tego przerażenia, strachu, lęku, a tak naprawdę te pierwsze minuty są najważniejszymi minutami, tak aby skutecznie udzielić pomocy dla osób poszkodowanych, osób potrzebujących, a niejednokrotnie, abyśmy wiedzieli, jak mamy zachować się we własnych gospodarstwach domowych, we własnych rodzinach, bo i takie sytuacje mogą nas najzwyczajniej po ludzku spotkać. Cieszę się niezmiernie, że ta inicjatywa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w której Państwowa Straż Pożarna bardzo mocno uczestniczy, bo w tych różnych dziedzinach ratownictwa, w tych różnych dziedzinach promocji bezpiecznych zasad, bo przecież 20 czerwiec to na kilkanaście dni przed zakończeniem roku szkolnego, to też doskonały czas, aby edukować i to, co mieliśmy kilka dni wcześniej, a mianowicie Akademię Bezpieczeństwa dla naszych najmłodszych mieszkańców, to jest połączenie wspólnych sił i samorządu miasta Braniewa i formacji mundurowych, które działają na terenie miasta Braniewa, powiatu braniewskiego w zakresie szeroko rozumianej edukacji. Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo, promujemy to bezpieczeństwo, przypominamy o tym bezpieczeństwie i tak naprawdę na jedno nie mamy wpływu, a mianowicie nie mamy wpływu na to, co się wydarzy w tym okresie wakacyjnym. Możemy tylko edukować, możemy tylko apelować wspólnie. Jak mówię, cieszę się, że w tej kampanii związanej z Krajowym Treningiem Pierwszej Pomocy mamy doskonałych partnerów, bo tymi partnerami są Powiat Braniewski oraz Miasto Braniewo. To wszystko organizujemy we współpracy z Powiatowym Centrum Medycznym, Medycznym i pozwoliliśmy sobie zaproponować, aby właśnie ten trening krajowy 20 czerwca na terenie powiatu branieckiego, na terenie miasta Braniewa odbył się w jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Wiem, że również włączyli się do tego treningu strażacy ochotnicy. Cieszę się, że jest duża aktywność stowarzyszeń, jakimi są Ochotnicze Straże Pożarne. Może troszeczkę gorzej jest z tą frekwencją, z tym odbiorem, patrz zainteresowaniem, bo pogoda na zewnątrz jest znakomita. Panujący upał, temperatura sprawia, że wiele osób pewnie wypoczywa i odpoczywa od tygodnia pracy, ale to, co możemy pokazywać, to, co możemy przedstawiać wspólnie i edukować, to, no, to główny cel właśnie nauka pierwszej pomocy.
2: Z nami jest również przedstawiciel Urzędu Miasta. Miasto jako samorząd też dba o to, żeby mieszkańcy mieli taką możliwość i nauczyli się udzielania pierwszej pomocy, prawda?
13: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu, Marek Wynimko, Urząd Miasta Braniewie. Cieszę się bardzo, że taka inicjatywa w ogóle powstała. Myślę, że to jest pierwsza, ale to nie ostatnia i sądzę, że mieszkańcy, no może dzisiaj mniej aktywnie, ale w najbliższych dniach, najbliższych miesiącach skorzystają z tej formy szkolenia, doskonalenia swoich umiejętności, bo wierzę, że większość umie, tylko boi się jakby użyć tych swoich umiejętności w stosunku do drugiego człowieka. Jak to Pan Komendant powiedział, jesteśmy w swoich domach, jesteśmy wśród bliskich, też potrzebujemy umieć podzielić się tą pomocą z drugim człowiekiem, jeśli taka przyjdzie potrzeba. Ja sam jestem zainteresowany szkoleniem siebie, uczestniczeniem w takich przedsięwzięciach. Myślę, że inicjatywa na plus, na ogromny plus dla mieszkańców miasta. No jest dzisiaj tak, jak jest, że pogoda troszeczkę zabiera nam, jakieś jeszcze inne imprezy na terenie miasta Braniewa zabierają nam frekwencję, ale nie zmienia to faktu, że pan burmistrz, kiedy dowiedział się, pan burmistrz Tomasz Sielicki, o takiej inicjatywie, od razu zgłosił chęć przystąpienia do takiej akcji, widząc w tym dobry i właściwy cel w celu edukacji naszych mieszkańców. Myślę, że spotkamy się następnym razem. Jestem w dobrym gronie. Są strażacy, są strażacy ochotnicy, jest Państwowe Centrum Medyczne. Myślę, że to są takie instytucje, które no, mogą wesprzeć naszych mieszkańców w każdej sytuacji. W tej również też wspierają.
2: A my się teraz zapytamy praktyka, bo jesteśmy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a tutaj strażaków, ratowników nie brakuje. Czy rzeczywiście jako mieszkańcy, jako społeczeństwo boimy się udzielać pierwszej pomocy?
16: Witam serdecznie. Mateusz Ostrowski, ogniomistrz Państwowej Straży Pożarnej. Tak, to prawda, boimy się udzielać pierwszej pomocy jako osoby cywilne. Musimy pamiętać o tym, że te właśnie warsztaty, które tutaj organizujemy, są po to, żeby doskonaliły nasze umiejętności, tak? Boimy się podejść do tej osoby poszkodowanej fizycznie, boimy się udzielić tej pierwszej pomocy, a po to są te warsztaty, aby doskonaliły tą naszą umiejętność i żeby nie bać się udzielać tej pierwszej pomocy.
2: A każdy jest w stanie się tego nauczyć?
16: Tak, każdy jest w stanie się tego nauczyć, jeżeli będzie po prostu korzystał z tych warsztatów, bo musimy pamiętać o tym, że osoba pozostawiona bez uciskania klatki piersiowej traci szansę na przeżycie. To są kluczowe 4 minuty, aby ten mózg zaczął nam pracować. Najważniejsze jest przede wszystkim trzeźwe myślenie, tak? Ocena, podejście do osoby poszkodowanej, nasze bezpieczeństwo własne, ocena tej sytuacji. Rozpoznanie, co z tą osobą się dzieje, wezwanie następnie pomocy, a następnie przystąpienie do tych działań udzielania pierwszej pomocy, tak? Które właśnie tutaj przekazujemy na tych warsztatach.
2: Czyli warto na tego typu szkolenia przychodzić.
16: Oczywiście, jak najbardziej, warto. Zawsze powtarzam, że jeżeli będziemy ćwiczyć, nie będziemy się bali i będziemy potrafili udzielać tą pierwszą pomoc.
2: I obyśmy nie musieli nigdy tego robić, ale jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji, to na pewno trzeba.
15: Na pewno trzeba i na pewno to, co mówili moi przedmówcy, to namacalna rzecz. Nie bać się ćwiczyć, trenować, bo wtedy te treningi przyniosą efekt zamierzony w prawdziwej sytuacji związanej z udzielaniem pierwszej pomocy. Strach przed udzielaniem, to co mówił kolega Mateusz, nasz strażak, nasz ratownik medyczny, wcześniej ratownicy medyczni z Powiatowego Centrum Medycznego, którzy byli obecni, też o tym mówili i pokazywali te słowa, które skierował pan Marek Wynimko, pracownik Urzędu Miasta Braniewa. No to jest przykład na to, że my, drodzy Państwo, łączymy siły i Powiatowe Centrum Medyczne, Urząd Miasta Braniewa, Starostwo Powiatowe w Braniewie oraz my jako Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej spajamy w całość i dziś edukujemy. I to, co mówili moi przedmówcy, również nie pierwsze i nie ostatnie takie zajęcia otwarte właśnie na szeroko rozumianą edukację i zmiana kierunku podejścia, świadomości wśród społeczeństwa od najmłodszych do najstarszych. A pragnę nadmienić, że miesiąc lipiec to będzie kolejna edycja szkoleń, tym razem będziemy edukować, drodzy Państwo, w zakresie sygnałów alarmowania i ostrzegania. A więc to, co Państwa bardzo często niepokoi, dźwięk syreny alarmowej, to musimy Państwa do tego przygotować, edukować, tak aby działająca syrena na terenie miasta Braniewa, w tych miejscowościach, gdzie działają ochotnicze straże pożarne, nie nakręcała strachu, paniki, a ten dźwięk był jasnym przekazem, czego tak naprawdę dotyczy. Zatem reasumując, cieszymy się z tego, że możemy w czymś takim uczestniczyć. Ja bardzo serdecznie dziękuję dla wymienianych trzech partnerów, którzy przystąpili do tej krajowej akcji związanej z pierwszą pomocą i czekamy dalej na inicjatywę mieszkańców. Mam nadzieję, że w wakacje będzie nas dużo widać, będziemy jeszcze edukować i wspólnie czy z samorządowcami, czy z innymi formacjami mundurowymi będziemy jeszcze przypominać o tym, aby bezpieczne wakacje były bezpiecznymi wakacjami. Będziemy o tym dużo mówić, pisać, publikować i spotykać się, bo zależy nam na tym, aby te 2 miesiące wypoczynku naszych najmłodszych było wypoczynkiem bezpiecznym, żeby nie było żadnej tragedii na terenie miasta Braniewa ani powiatu branieńskiego, aby ten wypoczynek właśnie był typowo bezpiecznym wypoczynkiem. Bezpiecznych i radosnych wakacji, a wszystkim dorosłym więcej zaangażowania i więcej odwagi, aby przychodzić i ćwiczyć na tych fantomach, na tych urządzeniach dedykowanych do nauki pierwszej pomocy. Wszystkiego dobrego.
2: My przyłączamy się do życzeń bezpiecznych wakacji i oczywiście zapraszamy do korzystania z wszelkiego rodzaju szkoleń oferowanych, przypomnę, bezpłatnie przez nie tylko Państwową Straż Pożarną, ale i inne służby działające na terenie powiatu braniewskiego. Dziękuję bardzo.
13: Dziękuję również.
16: Dziękuję również.
0: Dziękujemy serdecznie.
6: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
9: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 14-річний мешканець Бранєва потрапив до лікарні після аварії на електросамокаті. Інцидент трапився у понеділок після 17:00. Підліток рухався тротуаром і, об'їжджаючи пішохідку, зачепив дорожній знак, через що втратив керування. Після цього стався контакт із вантажівкою, яка рухалася дорогою відповідно до правил. Хлопець був у захисному шоломі та був доставлений до лікарні для обстеження. Поліція засовує усі обстеження.

0: Крім того, тут можна напоїти й домашніх улюбленців. Для них встановлено спеціальну нижню чашу. Понад тиждень тривали навчання під кодовою назвою «Вогняна буря». У них взяли участь бійці територіальної оборони Вармінсько-Мазурського воєводства, зокрема, із Бранєва. Під час тренувань відпрацьовувалися процедури реагування на кризові ситуації та взаємодія з іншими видами Збройних сил, каже представниця війська Сабіна Мазурек. За її словами, навчання стали чудовою можливістю перевірити готовність підрозділів до дій у прикордонних кризових умовах. Пожежники з Бранєва стали переможцями першого чемпіонату Вармінсько-Мазурського воєводства з пожежного бігу. Змагання відбулися в екологічному парку Пасленка у рамках заходу PowerFest Тур Одвагі. Учасники долали дистанцію довжиною 3,5 тисячі метрів із численними смугами перешкод, що вимагали високої фізичної підготовки та витривалості. З 3 по 5 липня Бранєво стане господарем фестивалю «Бранєвські пивовари-2026» – одного з найбільших літніх заходів «Просто небо» у регіоні. На жителів і гостей міста чекають 3 дні концертів, сімейних розваг, спортивних подій та святкової атмосфери. У програмі також футбольний меморіал імені Яцика Птака та турнір із пляжного волейболу на кубок мера Бранєва. Організатори запрошують усіх на спільне святкування та незабутній літній вікенд.
1: SK Braniewo News.
2: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Fromborka, a tematem naszej rozmowy z burmistrzem miasta Damianem Krasińskim będą honorowi obywatele tego miasta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Panie burmistrzu, chciałam porozmawiać o honorowych obywatelach Fromborka, bo myślę, że jesteście bardzo wyjątkowym miastem, miasteczkiem w Polsce, ponieważ liczba honorowych obywateli Fromborka jest równa albo nawet przewyższa liczbę mieszkańców, prawda?
3: Tak, dokładnie. No jesteśmy takim ciekawym miejscem na ziemi właśnie, gdzie tak duża liczba honorowych obywateli Fromborka, można powiedzieć, że takich naszych mieszkańców Fromborka jest bardzo zbliżona do aktualnej liczby osób przebywających zameldowanych we Fromborku. Tak, to prawda.
2: A ilu w tej chwili macie mieszkańców zameldowanych?
3: No, dane z Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na troszeczkę ponad 3000 i taka liczba też honorowych obywateli Fromborka, bliska tej liczby już jest w naszych dokumentach.
2: Przypomnijmy, kim są honorowi obywatele Fromborka i skąd się ich tak wielu u Was wzięło?
3: Oj, Frombork i jego historia po II wojnie światowej to bardzo trudny czas dla naszego miasta. 90% tego miasta zostało zniszczone, straciliśmy prawa miejskie, została nas malutka garstka, około 50 osób. Ale kilkaset lat temu w naszym mieście żył wyjątkowy człowiek, Mikołaj Kopernik. I w poprzednim stuleciu, w 1973 roku, były wielkie plany, żeby ten czas, 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika, uhonorować właśnie w naszym mieście. No ale jak ówcześni włodarze przyjechali, zobaczyli, jak wygląda Frombork, no to stwierdzili, że to miasto takie ciekawe do tej prezentacji nie jest. Stąd kilka lat wcześniej, w 1966 roku, dzięki inicjatywie harcerskiej zrodził się pomysł odbudowy miasta, przygotowania miasta do tej wielkiej uroczystości i został nazwany operacją 1001 Frombork. I tutaj te osoby, które przynajmniej spośród tych lat, czyli od 1966 roku do 1973, 3 razy brali udział w takim turnusie harcerskim, otrzymywali tytuł honorowego obywatela Fromborka. A w samej operacji 1001 Frombork, to jest bardzo cenna informacja, wzięło udział, niektóre źródła mówią 30, niektóre 40, niektóre 46 tysięcy. Ja myślę, że nie będzie wielkim zakłamaniem, jak powiemy, że to były dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którzy wtedy przyjeżdżali tutaj właśnie po to, aby pokazać swoje umiejętności i odbudować nasze miasto. I stąd te tytuły honorowych obywatela Fromborka. Od tego się zaczęły, później były jeszcze różne inne tytuły nadawane przez lata. Blisko 2500 takich tytułów honorowych obywateli Fromborka otrzymali uczestnicy operacji 1001 Fromborg, tak więc od tamtej pory do dnia dzisiejszego mamy ponad 400 tytułów nadanych już za aktywność, za działania, za to, że były to osoby wyróżniające się w działalności w naszym mieście.
2: A propos tytułów honorowego obywatela Fromborka, Mikołaj Kopernik wspomniany, mieszkańcem Fromborka był, ale tytułu honorowego obywatela nie miał, nie załapał się.
3: No wtedy jeszcze nie było takiej tradycji. Myślę, że dzięki Mikołajowi Kopernikowi, honorowi obywatele Frombork, mają okazję przyjeżdżać do jego miasta i poczuć się w tym mieście jak u siebie, móc pójść

0: spojrzeć na grób wielkiego astronoma i przechadzać się właśnie tymi alejkami. Albo inaczej, przechadzać się alejkami, które odbudowali, a wcześniej przechadzał się nimi właśnie Mikołaj Kopernik.
1: I Mikołaj Kopernik, osoba bardzo znana i taka, która rozsławia Fromborg, ale operacja 1001 Fromborg również jest znana i o niej nie zapominacie, chociażby ze względu na to, że co roku organizowane są zloty honorowych obywateli Fromborga, którzy przyjeżdżają, spotykają się w tym miejscu.
0: Tak, dokładnie. Sierpień tego roku planujemy właśnie zlot honorowych obywateli Fromborga, ale nie tylko honorowych obywateli, także przyjaciół Fromborga, uczestników operacji 1001 Fromborg, ponieważ jest to wyjątkowa rocznica. Akurat w tym roku przypada 60-lecie od rozpoczęcia operacji 1001 Fromborg. Tak więc wiele ciekawych rzeczy dla naszych honorowych obywateli i przyjaciół już teraz przygotowujemy. To jest oczywiście wielka współpraca. Ja bardzo lubię prowadzić różnego rodzaju zadania, działania współpracując i ta współpraca z Braniewskim Chówcem, z Chorągwią Warmińsko-Mazurską tutaj jest na najwyższym poziomie i razem te wielkie wydarzenie dla naszych mieszkańców przygotowujemy.
1: Harcerze to oczywiście podstawa operacji 1001 Fromborg, ale pamiętajmy i we Fromborgu to również zaakcentowaliście, że dużą grupę stanowili również wówczas górnicy.
0: Tak, to te różne nazwy w naszym mieście, jak górnicy, hutnicy, chemicy, leśnicy i tak dalej, to właśnie były te grupy osób, które przyjeżdżały czy ze szkół, czy specjalizacji, które gdzieś realizowali wcześniej w swoim życiu. I takim właśnie najbardziej spektakularnym miejscem, który potwierdza, to jest właśnie Plac Górników, czyli plac zrewitalizowany całkiem niedawno w naszym mieście, ale to jest właśnie historyczny plac, w którym właśnie stacjonowali, czy odbudowywali później właśnie osoby, które takimi zadaniami się zajmowali.
1: Wyjaśniliśmy zagadkę, skąd Plac Górników we Fromborgu, a nie Rybaków.
0: Tak, to jest właśnie finał tej zagadki. To jest rzesza osób, która przyjeżdżała z całej Polski, z różnych miejsc, czy to ze Śląska, czy ze szkół o danych specjalizacjach. Stąd te nazwy pojawiały się najróżniejsze.
1: Pozdrawiamy wszystkich i oczywiście zapraszamy do Fromborga, między innymi na zlot, chociaż nie tylko. A ja się zapytam, czy wciąż honorujecie mieszkańców bądź ludzi zasłużonych tytułami honorowy obywatel Fromborga?
0: Tak, ostatnie odznaczenie, które nadaliśmy, jest to odznaczenie nadane dla twórcy tego sławnego pomnika Mikołaja Kopernika, czyli dla pana Mieczysława Weltera. To jest odznaczenie, które zostało nadane w 2025 roku, ale myślę, że nie będzie wielką tajemnicą, jak uczknę rąbka właśnie tej tajemnicy i w tegoroczne Dni Fromborga troszeczkę wcześniej będzie nadzwyczajna sesja, w której będziemy chcieli dla jednego z naszych mieszkańców właśnie takie odznaczenie nadać.
1: No, oczywiście będziemy o tym informować na bieżąco, a ja chciałam zapytać jeszcze o inne nagrody, bo nie tylko honorowe obywatelstwo Fromborga, ale od kilku lat przyznajecie również bardzo ciekawe statuetki za wkład w rozwój miasta.
0: Tak, to jest wkład w rozwój miasta, wkład w życie tego miasta, w różnego rodzaju działania społeczne, ale także takie zawodowe, bardzo mocno pro bono, ale nie tylko. Takie osoby, które wyróżniają się na tle innych, które skupiają wokół siebie inne osoby, które angażują do życia i działania nie tylko po to, żeby patrzeć na siebie, ale przede wszystkim na wszystkich wokół, które pomagają innym, które jakimś jednym swoim bohaterskim zachowaniem sprawiły, że innym osobom było łatwiej albo uratowało im życie, już mówiąc tak wprost. W tym roku także na Dni Fromborga dwie takie statuetki zostaną przyznane. Już jesteśmy po posiedzeniu kapitułym De Revolutionibus Trophy, ponieważ ta nagroda tak się nazywa. Ona została utworzona w tej kadencji, w której zostałem burmistrzem. No i myślę, że jest takim wyjątkowym, honorowym, dodatkowym wyróżnieniem dla osób, które we Fromborgu postanowiły nie tylko żyć, ale także realizować plany, marzenia, nie tylko swoje, ale także innych. Kolejne ciekawe odznaczenie, może bardziej wyróżnienie, pamiątkowe wyróżnienie w tym roku podczas Dni Fromborga także chcielibyśmy wręczyć takie bardzo znaczące wyróżnienie. 60 lat pożycia małżeńskiego, czyli troszeczkę więcej niż 50, te, które są takie nadawane przez pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a my jeszcze tą 60-tkę, mała podbitka i takie właśnie osoby chcielibyśmy uhonorować i wyróżnić. To, co jest istotne, Gminna Rada Seniorów także wręcza tytuł podczas pierwszego dnia inauguracji Dni Fromborga, tytuł Seniora Roku, więc to jest kolejne wyjątkowe wyróżnienie. No i ten tytuł honorowego obywatela, który będzie także wręczony właśnie 10 lipca podczas inauguracji Fromborga.
1: W takim razie zapraszamy do Fromborga. Wakacje tegoroczne na pewno warto spędzić w tym nadzalewowym miasteczku.
0: Tak, oczywiście zapraszamy nie tylko na wakacje, zapraszamy cały rok. Ruch turystyczny niech pokazuje, że Frombork i okolice mają co zobaczyć, co zwiedzić, jak odwiedzić i po co tutaj spędzić czas. My Wam to pokażemy. Zapraszamy.
1: Dziękuję bardzo, a mówił burmistrz Damian Krasiński. Dziękuję.
0: Dziękuję Państwu bardzo.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
3: Inżynieria danych i sztuczna inteligencja to najnowszy, bezpłatny kierunek uruchomiony przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu. Studia trwają 3,5 roku, mają charakter praktyczny, a ich absolwenci raczej nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy. Rekrutacja ruszyła.
4: W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się dzisiaj konferencja prasowa poświęcona nowemu kierunkowi nauki. Mówi rektor uczelni profesor Jarosław Niedojadło.
5: Witam Państwa w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Zaprosiliśmy Państwa, mamy pewną nowinę do przekazania. Mianowicie wczoraj otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że mamy pozwolenie na prowadzenie nowego kierunku studiów, kierunek studiów inżynieria danych i sztuczna inteligencja. Jest to nowy kierunek w obszarze informatyki, który będzie prowadzony w Instytucie Informatyki Stosowanej w Elblągu. A powiedziałbym, że jest to też pewne wyjście naprzeciw potrzebom regionu, bo w roku 2025 na spotkaniu Rady Biznesu Prezydenta Miasta była taka sugestia, żebyśmy wzmocnili w naszej szkole kształcenie informatyczne. To jest nasza odpowiedź na tą sugestię. A dodam także, że oprócz tego zmodyfikowaliśmy bardzo gruntownie kierunek informatyka dotychczas prowadzony, prowadziliśmy nowoczesne specjalności, ale myślę, że o szczegółach powie dyrektor Instytutu, pan dr inżynier Robert Smyk. Panie dyrektorze, oddaję głos.
6: Dzień dobry. Miło mi powitać Państwa. Nazywam się Robert Smyk, reprezentuję Instytut Informatyki Stosowanej. Szanowni Państwo, prezentujemy dziś ofertę, która bardzo dobrze wpisuje się w praktyczny wymiar studiów w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowy kierunek inżynieria danych i sztuczna inteligencja to odpowiedź na to, dokąd zmierza współczesna informatyka, a zarazem jedna z najbardziej nowatorskich propozycji w naszej ofercie kształcenia. Dziś najważniejsze technologie rozwijają się wokół danych, algorytmów, automatyzacji i sztucznej inteligencji. Dlatego chcemy kształcić absolwentów, którzy będą potrafili nie tylko korzystać z nowych narzędzi, ale także projektować i wdrażać konkretne rozwiązania potrzebne firmom, przemysłowi, administracji, usługom. Jest to kierunek przyszłości, ale przygotowany na potrzeby rynku pracy już dziś. Na tym kierunku mamy dwie specjalności. Pierwsza specjalność, sztuczna inteligencja i automatyzacja, to ścieżka dla tych, którzy chcą tworzyć inteligentne systemy, usprawniać procesy i wykorzystywać algorytmy w praktyce. To specjalność dla osób, które chcą przekładać kod, dane i algorytmy na rozwiązania realnie działające w biznesie i przemyśle lub w codziennym życiu. Druga specjalność to analityka danych i systemy wspomagania decyzji. Odpowiada ona na ogromne znaczenie danych we współczesnym świecie. Dane same w sobie to nie wszystko, nie są wystarczające. Potrzebni są specjaliści, którzy potrafią je analizować, interpretować, a co najważniejsze, zamieniać na wiedzę potrzebną do podejmowania trafnych decyzji. Mamy też dla Państwa drugą wiadomość do przekazania. Jednocześnie pracowaliśmy nad unowocześnieniem kierunku informatyka, dostosowując go do aktualnych potrzeb rynku i nowych wyzwań technologicznych. Jest to sprawdzony kierunek w nowoczesnej odsłonie z naciskiem na cyberbezpieczeństwo, inżynierię oprogramowania i informatyczne systemy przemysłowe. Na kierunku informatyka otworzyliśmy nową specjalność o nazwie cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe. Wszyscy wiemy, że bezpieczny świat cyfrowy potrzebuje dobrze przygotowanych specjalistów. Cyberbezpieczeństwo to dziś nie dodatek do informatyki, ale jej kluczowy obszar. Specjalność jest dla tych, którzy chcą chronić dane, systemy i infrastrukturę cyfrową. Druga nowa specjalność oferowana na kierunku informatyka to inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych. Nowoczesna gospodarka potrzebuje ludzi, którzy potrafią projektować dobre oprogramowanie. W świecie sztucznej inteligencji nie jest tak, że nie potrzebujemy mniej informatyków. Potrzebujemy lepiej przygotowanych specjalistów, takich, którzy potrafią wykorzystać nowe narzędzia i zamienić je w bezpieczne, skuteczne systemy. Jest to specjalność dla przyszłych projektantów, programistów i twórców rozwiązań cyfrowych. Trzecia specjalność, którą oferujemy na informatyce, to informatyczne systemy przemysłowe. Jest to informatyka spotykana tam, gdzie technologia jest na pograniczu z przemysłem. Nowoczesny przemysł potrzebuje informatyków, którzy rozumieją automatyzację, systemy i procesy produkcyjne. Specjalność jest dla tych, którzy chcą pracować na styku informatyki, automatyki przemysłu 4.0 oraz internetu rzeczy. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić nowych kandydatów na te wymienione tutaj kierunki. Są to kierunki inżynieria danych i sztuczna inteligencja oraz informatyka. Kierunki są realizowane w Instytucie Informatyki Stosowanej w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Bardzo dziękuję za uwagę.
3: Prezes zarządu OPGK Florian Romanowski.
7: Dziękuję za zaproszenie na tak miłą uroczystość. Panowie rektor i pan dyrektor Instytutu podkreślili walory nowych kierunków dla Instytutu, dla samej uczelni. To jest oczywiste. Uczelnia podąża za trendami, za zapotrzebowaniami na rynku. Rzeczywiście ten segment, który Państwo w tej chwili wprowadzacie, ma olbrzymi potencjał i zapotrzebowanie na rynku. Ja chciałbym się skupić jednak na troszeczkę innym aspekcie, który stanął u podstaw w ogóle powstania tego Instytutu wiele lat temu. Tym pomysłem była transformacja miasta z przemysłu klasycznego, metalurgicznego, który stanowił potęgę tego miasta, na którym miasto wisiało. To był dawny zamek i już wtedy było wiadomo, że przemysł metalurgiczny odchodzi. Odchodzi powoli, ale odchodzi, że miasto potrzebuje nowego przemysłu. I tym przemysłem już wtedy wiedzieliśmy, że będzie właśnie przemysł oparty na informatyce, na nowych technologiach, które wspomagają zarządzanie życiem miasta. I powstanie Złotego Trójkąta, czyli administracji publicznej, prezydenta miasta, w drugim wierzchołku była uczelnia nasza, w trzecim był biznes, akurat mnie było to dane, żeby przewodniczyć temu biznesowi i w imieniu prezydenta organizować ten wydział również. Rzeczywiście rozpiera mnie duma, że ten wydział przez te lata się rozwija, że nie stoi w miejscu, że stanowi zaplecze dla nowoczesnej gospodarki tego miasta. I dla mnie to jest najważniejsza rola, jaką ten wydział spełnia. Nie ma dziedziny gospodarczej, która nie opiera się na informatyce. I czy to są oczywiście kierunki techniczne, to jest jasne dla każdego, ale to są kierunki również humanistyczne, to jest medycyna. Wszędzie jest informatyka i bez wspomagania informatyką nie możemy zaistnieć. To, co dyrektor Smyk podkreślił, dzisiaj jesteśmy w nowej erze informatyki. Komputery mają taką siłę, ilość danych, która napływa z nowych sensorów jest przeolbrzymia i musimy sobie jakoś z tym dać radę. I tego typu specjaliści rzeczywiście są nam bardzo potrzebni. Ja ze strony biznesu chciałbym powiedzieć dziękuję. Jest to olbrzymia szansa dla miasta i teraz wszyscy, którzy w otoczeniu uczelni funkcjonują i którym zależy na rozwoju tego miasta, powinni wspomagać wydział, instytut, szkołę, żeby rzeczywiście to słowo stało się ciałem i żeby Elbląg mógł mieć dobre fundamenty dla gospodarki. Dziękuję.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
3: Ponad 6,5 tysiąca drzew planuje wyciąć Zarząd Dróg Wojewódzkich, w tym aż 1800 w rejonie Elbląga. Pod topór mają iść stare, schorowane, stojące niebezpiecznie blisko jezdni. Mówi Tomasz Raczkowski, wicedyrektor ZDW w Olsztynie.
8: To jest, można powiedzieć, standardowa liczba. Ona nie odbiega od średniej wyznaczonej w planie wyrębu do wycinek w ubiegłych latach. W tym roku jest to kwota dokładnie 6678, chociaż nie wiem, czy już ona jest dokładna, dlatego że od momentu sporządzania tego planu wyrębu minęło kilka tygodni, a w zasadzie co tydzień mamy kolejne wiatrołomy, więc te drzewa same ulegają złamaniom, wywrotkom i trzeba je usuwać wtedy już jako wiatrołomy, które jeżeli się przewrócą samoistnie, nie robiąc nikomu krzywdy, no to jeszcze dobrze. Najgorzej jak powodują szkody w mieniu, nie daj Boże zdrowiu, a może nawet życiu ludzi, to wtedy jest ten problem. Drzewa w naszym regionie są drzewami historycznymi, starymi. One mają 150-200 lat. Były sadzone w XIX, pod koniec XIX wieku. One wtedy mogły pełnić jakieś funkcje określone w tamtych czasach. Natomiast w tej chwili mamy XXI wiek. Zupełnie inne oczekiwania ze strony drogi. Funkcje drogi również są inne. Inne też pojazdy poruszają się po tych drogach. W związku z tym te drzewa są po prostu stare. Mamy takie czasy, że ani droga nie jest dobrym towarzystwem dla tych drzew, ani drzewo nie jest jakimś elementem pożądanym dla drogi. Stanowi jego twarde otoczenie, w związku z tym stanowi też zagrożenie w ruchu drogowym, przy tym ruchu obecnym, który się odbywa w aktualnych czasach.
3: Panie dyrektorze, tylko ja już słyszę argumenty ekologów, którzy będą mówili, że na przykład w Anglii też są aleje ze starymi drzewami i jest informacja, że tu jest powolny ruch i kierowcy, widząc hasło slow, się do tego stosują, a z drugiej strony też już słyszałem takie argumenty, że przecież drzewa nie wyskakują przed maskę, tylko to kierowcy powinni kontrolować prędkość i jeździć ostrożnie.
8: W Anglii, czy też w innych krajach europejskich, o których pan wspomniał, jest taka sytuacja, że te aleje występują, ale przy drogach zupełnie podrzędnych, lokalnych, jakichś dojazdowych. Właśnie dzisiaj odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim seminarium, w którym braliśmy udział i tam właśnie były świetne przykłady, gdzie aleje tworzą składnik tego krajobrazu przyrodniczego, pełnią jakieś walory kulturowe, historyczne. To są właśnie te drogi szutrowe, nieutwardzone, gruntowe i tamte aleje jakby nikomu nie przeszkadzają. Przystoją do miejsca, w którym się znajdują i tutaj jakby nie ma tego aspektu związanego z bezpieczeństwem. U nas natomiast drzewa przydrożne występują najczęściej w poboczach dróg asfaltowych, które pełnią zadanie głównych osi transportowych czy komunikacyjnych, międzymiastowych, a nawet międzyregionalnych. W związku z tym jest zupełnie inna sytuacja. W Anglii i też w innych krajach europejskich na drogach, na odpowiednikach dróg naszych wojewódzkich tych drzew w większości nie ma. To znaczy tam w ogóle jest inne podejście. W naszych polskich przepisach również mamy już takie zapisy, że droga powinna być bezpieczna i posiadać pewną strefę wolną od przeszkód. I o to w tym wszystkim chodzi. Droga, która ma zapewnione zgodne z przepisami parametry szerokości jezdni, pasów ruchu, poboczy, skrajni, właśnie tej wspomnianej strefy wolnej od przeszkód twardych, jest drogą bezpieczną. W podręczniku nawet funkcjonuje taka nazwa droga wybaczająca błędy. To jest taka droga, która umożliwia kierowcom w momencie popełnienia najdrobniejszego błędu podczas jazdy naprawić ten błąd, wrócić na swój pas ruchu i kontynuować jazdę. Nic się tutaj złego nie zadzieje na drodze bezpiecznej. Natomiast na naszych drogach, gdzie mamy drzewa przydrożne w poboczach w bezpośredniej bliskości jezdni, najmniejszy błąd skutkujący zjechaniem nawet jednym kołem na chwilę z pasa ruchu powoduje, że mamy śmiertelne zagrożenie, bo mamy niebezpieczeństwo uderzenia w twardy element, w drzewo na poboczu. Taka droga, mówimy, że nie wybacza błędów. I teraz pytanie, czy za najmniejszy błąd ludzki kierowcy możemy sobie pozwolić na to, żeby karać ludzi śmiercią? No nie, nasza odpowiedź inżynierów, administratorów tych dróg brzmi nie. Są możliwości inwestowania w te drogi, w wyposażenie ich w odpowiednie parametry, poszerzania, ale do tego potrzebna jest wolna przestrzeń. Drzewa uniemożliwiają tego typu poprawy bezpieczeństwa. W związku z tym mamy tutaj pewnego rodzaju konflikt, bo na jednej szali tej dyskusji stoją walory krajobrazowe, kulturowe, historyczne widoki tutaj w Warmii i Mazur, a po drugiej stronie tej dyskusji jednak mówimy o bezpieczeństwie. No pytanie, co jest ważniejsze? Drzewa w tej chwili rozpatrywane do wycinki, bo o tym zaczęliśmy tą rozmowę, są w obszarze jakby dwóch stref. Jest strefa związana ze zdrowotnością, czyli ze stanem fitosanitarnym tych drzew. I jeżeli drzewo po przeglądzie, po ocenie właśnie tego stanu fitosanitarnego nie rokuje i stwarza też te zagrożenie i jest kwalifikowane do wycinki. Jest też cały obszar zagadnienia związanego z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i tam, że przepisy mówią jasno, w odległości minimum 3 metry od krawędzi jezdni powinna być ta strefa wolna od przeszkód, która gwarantuje bezpieczeństwo. U nas nie mamy tego parametru zachowanego i w związku z tym w zasadzie te drzewa będą stanowić to zagrożenie.
4: Ja jako kierowca, który sporo jeździ po regionie, ja zdaję sobie sprawę z tego zagrożenia. Czasami, tak jak pan wspomniał o tym błędzie ludzkim, to nawet może nie być mój błąd, ale zostanę zmuszony do tego, żeby gdzieś uciekać na pobocze i tam tego miejsca nie ma na taki manewr.
8: Tak jest.
4: Ale czy udaje się, czy macie państwo argumenty, żeby przekonać ekologów, którzy twardo stoją na pozycjach, że to są drzewa, to są zabytki ponad stuletnie i nie należy ich ruszać, tak?
8: Po pierwsze, to nie są drzewa zabytkowe, to nie są pomniki przyrody, one nie są wpisane w jakiś rejestr. Mamy tylko w ciągach dróg wojewódzkich bardzo dużo tego starego drzewostanu, bo to jest liczba około 179 tysięcy. Co roku, zgodnie z planem wyrębu, drzewa, które należy wyciąć czy ze względów zdrowotnych, czy ze względów na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, wyznaczanych jest kilka tysięcy. W tym roku to jest ta liczba, o której mówiłem na początku, ponad 6 tysięcy. W zeszłym roku na przykład drzew usuniętych zostało ponad 9200. Należy pamiętać, że w zamian za te usuwane drzewa zarządcy drogi, czy w tym również my, sadzimy minimum jedną sztukę drzewka młodego, zdrowego, minimum jedną sztukę za jedno drzewo wycięte. Dlaczego minimum jedną sztukę? Bo to wynika dokładnie z warunków, jakie są określane w decyzji zezwalającej na wycinkę, którą wydają inne organy, nie my. W związku z tym drzew przy drogach wojewódzkich rok do roku przybywa, bo jest ich sadzonych więcej niż wycinanych. Tylko z taką różnicą te drzewka nowe są nasadzane, że spełniają już te warunki bezpieczeństwa, czyli są sadzone poza linią poboczy i rowów w miejscach zielonych, które są w dalszym ciągu w tej działce geodezyjnej, w działce terenowej drogowej i wtedy one są również sadzone w systemie alejowym i wtedy za jakiś czas, po upływie iluś lat, one będą tworzyły o wiele lepsze i przede wszystkim bezpieczniejsze, ale i też ładniejsze aleje. Także jeżeli mówimy o jakiejś historii, o przekazywaniu pewnego dziedzictwa dla następnych pokoleń, to musimy pomyśleć właśnie w tym kierunku, a nie żeby utrzymywać, poświęcać olbrzymie siły i środki, chociaż to robimy, bo to jest w naszym obowiązku, na utrzymanie, pielęgnację tych drzew, żeby spowolnić ich proces starzenia. W ostatnich latach ten proces starzenia mamy wrażenie, że się znacznie przyspieszył, bo mamy niekorzystne też pewne warunki atmosferyczne, klimatyczne.
2: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
9: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Мер Бранєва Томаш Чиліцький одноголосно отримав від міської ради вотум довіри та абсолюторій за виконання бюджету на 2025 рік. Як наголосив міський голова, це не лише формальне рішення, а й підтвердження довіри до роботи місцевої влади. Томаш Чиліцький подякував депутатам, працівникам мерії та мешканцям за співпрацю і запевнив, що місто і надалі реалізовуватиме нові інвестиційні проєкти та розвиватиметься. Поїхали до Росії з підробленими документами. Намагалися обдурити співробітників прикордонної служби в гжагодках і безладах. Затримані 35-річна громадянка Німеччини російської національності та 38-річний громадянин Німеччини, який народився в Росії, пред'явили під час контролю підроблені водійські посвідчення. Жінка та чоловік почули обвинувачення у використанні підроблених документів, у чому зізналися. Повідомляє речниця прикордонної служби Мирослава Олександрович. Вона додає, що мандрівники сплатили штраф у розмірі 8 тисяч злотих. Після цього вони поїхали до Росії, але вже як пасажири. До почесних громадян Фрумбурга незабаром приєднається ще одна особа. Після позитивного рішення спеціальної капітули міська рада одноголосно ухвалила присвоїти це звання ксьондзу прилату Яцику Витковському. Урочисте вручення почесного звання відбудеться під час цьогорічних днів Фрумбурга. Літні люди знають, як захиститися від шахраїв. У Плоскині відбулася зустріч із поліціянтами, присвячена найпоширенішим схемам обману. Правоохоронці розповіли про шахрайства на внучка, на поліцейського, про фальшиві інвестиції, а також про небезпеки, які чатують в інтернеті та соціальних мережах. Безпеки ніколи не буває забагато. У початковій школі в Ліповині відбувся тиждень безпеки. Напередодні літніх канікул поліціянти та пожежники нагадали дітям основні правила безпечного відпочинку, поведінки біля водойм, на дорогах і під час дозвілля. Два тижні літніх пригод, творчих занять і гарного настрою пропонує міська публічна бібліотека. На безкоштовні заняття запрошують дітей віком від 7 до 11 років. Зустрічі проходитимуть щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці з 11 до 13.00. Перше заняття відбудеться вже 29 червня. І є ще одна пропозиція, як провести ці канікули цікаво. У лісництвах регіону стартують літні прогулянки з лісничими. Це безкоштовний цикл пізнавальних зустрічей для всіх любителів природи, незалежно від віку. Лісництво Запорово запрошує на першу прогулянку вже 3 липня. Збір учасників біля альтанки Шаронувка, а початок об 11.00. І наразі це були усі новини з Бранєва та Повіту. А більше інформації читайте на сайті СКПН.
2: SK Braniewo News.
10: Dzisiaj w redakcji Eski Elbląg pojawiła się Katarzyna Lobniczak ze Światowidza Elbląskiego, a pojawiła się w związku z bardzo fajnym programem, który Światowidz prowadzi, a w zasadzie konkursem, który nosi tu bardzo młoda kultura. Pani Katarzyno, co kryje się pod tym hasłem?
11: Cześć, dzień dobry. Jak sama nazwa wskazuje, bardzo młoda kultura to program przede wszystkim dla młodzieży. Młodzież tutaj myślimy o osobach od 13 do 20 roku życia, które wraz z partnerami, a partnerzy to instytucje kultury, biblioteki, organizacje pozarządowe i jeszcze wiele innych podmiotów, mogą wystartować w konkursie. Konkurs jest już ogłoszony, trwa od 24 czerwca i kończymy nabór 17 lipca na inicjatywę lokalną. Co się tutaj wiąże, co się kryje pod hasłem inicjatywa lokalna, to jest każde działanie, które młodzież sobie wymyśli, stworzy wraz właśnie z partnerami i zrealizuje na terenie swojej miejscowości, gminy, swojej dzielnicy. Oczywiście to działanie musi być związane z szeroko pojętą kulturą, ale katalog nie jest zamknięty.
10: Dotyczy to miejscowości, gmin, miast, na jakim obszarze?
11: Obszar to całe województwo warmińsko-mazurskie, także bardzo szeroko. Promujemy małe miejscowości, czyli chcemy zachęcić te podmioty z małych miast, z jakichś gmin wiejskich, żeby też ta kultura u nich zagościła.
10: Jestem, nie wiem, z Gotkowa na przykład, czy nie wiem, z Pasłęka, czy z Fromborka na przykład, z tych mniejszych miejscowości tu w naszym regionie i mam pomysł na przykład na, nie wiem, turniej gier planszowych. Czy to się łapie pod ten projekt?
11: Jak najbardziej łapie się pod ten projekt. Najważniejszy punkt to znaleźć sobie instytucję, bądź tak jak mówiłam, podmiot, ale to może być też koło gospodyń wiejskich, czy ochotnicza straż pożarna, która wesprze tą młodzież. Partnerstwa muszą być 3-podmiotowe, także dzieciaki znajdują sobie osoby dorosłe, bibliotekę, która ich będzie wspierała, na przykład bibliotekę, która właśnie będzie ich wspierała i razem składają taki projekt. Wszystkie dokumenty są już dostępne, można się z nimi zapoznać i wtedy to jakby to młodzież wymyśla, czego im brakuje, tak? Czego im brakuje na co dzień, w ich małych miejscowościach i co chcieliby do siebie ściągnąć, dostarczyć. I właśnie takie pomysły będziemy dofinansowywać, a raczej wspierać finansowo. Oczywiście oprócz tego wsparcia finansowego, bo ono jest kluczowe przede wszystkim, bo tych środków zawsze jest za mało, to jeszcze te podmioty, te partnerstwa obejmiemy takim wsparciem mentorskim, żeby się oni nie martwili, jeśli chodzi o rozliczenia, przeprowadzenie tej inicjatywy, to każde partnerstwo będzie miało swojego mentora, a także będą mieli szkolenia, przejdą taki cykl edukacyjny, żeby też na żadnym etapie, mówiąc tak kolokwialnie, nie utknęli z realizacją tego pomysłu.
10: Ile można dofinansowania zdobyć, czy to jest wsparcie finansowe, jak bym powiedziała?
11: Od 10 do 15 tysięcy, także jest o co walczyć. To nie jest mała kwota, dlatego te projekty, te pomysły naprawdę mogą być szerokie.
10: Jakiś wkład własny jest potrzebny?
11: Nie wymagamy żadnego wkładu własnego. Oczywiście on jest mile widziany, jak zawsze, żeby te inicjatywy były jeszcze bardziej atrakcyjne, natomiast nie ma takiego wymogu formalnego.
10: Czyli podsumujmy, jest, nie wiem, piątka, dziesiątka, trójka, ileś tam osób młodych w jakiejś miejscowości, na wsi, w miasteczku, znajdują partnera w postaci straży pożarnej, z jakiegoś stowarzyszenia, kół gospodyń wiejskich czy biblioteki wspomnianej. Zgłaszają się do nich z pomysłem, że chcemy zrobić coś fajnego, coś dla tej miejscowości, coś dla nas i razem biblioteka, na przykład biblioteka, czy tam straż pożarna i te dzieciaki wchodzą na waszą stronę, na stronę Światowida, znajdują ten projekt, piszą na temat tego, co chcą robić, a wy potem to oceniacie i ewentualnie jest szansa na zdobycie tych pieniędzy.
11: Zgadza się. Jeszcze tylko jedną rzecz podkreślę. Partnerstwo musi być trzypodmiotowe, czyli mamy dzieciaki, młodzież, może być to grupa nieformalna, mamy instytucję, podmiot, tak, tutaj wspomniane, na przykład koło gospodyń wiejskich, biblioteka, dom kultury, szkoła, NGOs lub cała masa innych podmiotów. I trzeci podmiot, tak? Czyli to musi być trójstronne partnerstwo. I tym trzecim podmiotem też może być jakaś grupa nieformalna. Natomiast jednym z podmiotów musi być młodzież. Ona może być niezrzeszona, może być jakaś już zrzeszona grupa działająca. I trzeci podmiot to też może być niezrzeszona grupa, ale partnerstwo składa się z trzech podmiotów.
10: Czyli muszą być na przykład straż pożarna, biblioteka, czy też koło gospodyń wiejskich i dzieciaki. Te dzieciaki to jakaś konkretna, czy to mogą być na przykład dwie osoby?
11: Nie mamy wyznaczonej grupy. Może być nawet przedstawiciel jakiejś grupy młodzieży, może się podpisać pod wnioskiem jedna osoba. Natomiast oczywiście na plus będzie tego wniosku, jeżeli mamy już jakąś szerszą grupę młodzieży.
10: I te wnioski potem są oceniane, rozumiem. Jak to wygląda w kwestii formalnej? Jest jakaś komisja, która mówi, o, to fajne, to takie niekoniecznie.
11: Zgadza się, mamy powołaną komisję. Komisja oceni pod względem formalnym, żeby spełnić wszystkie, wiadomo, wytyczne, wymogi. I pod względem merytorycznym zdajemy sobie sprawę, że zapotrzebowanie i zainteresowanie może być duże. Mamy ograniczoną liczbę, tak, możliwości dofinansowania i ograniczoną liczbę tych podmiotów i inicjatyw. Natomiast tu od razu zaznaczę, że projekt jest 3-letni. Także w tym roku mamy pierwszą edycję, za rok będzie druga i kolejna w 2028 roku. Także nawet jeżeli się w tym roku nie uda, to warto też przejść tą ścieżkę, zobaczyć, jak to wygląda, dostać ocenę, pomyśleć, nad czym możemy jeszcze popracować w przyszłym, na przykład, roku.
10: A skąd pieniądze na ten projekt?
11: Pieniądze pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury, ale warto też wspomnieć, że projekt jest też współfinansowany ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
10: Projekt Bardzo Młoda Kultura, czyli projekt dla młodzieży, żeby wykazała się inicjatywą i zgłosiła do was po pieniądze na ten właśnie pomysł. Wszelkie informacje oczywiście znajdę u was na stronie, czyli gdzie?
11: Strona światowid.elbląg.pl. Oczywiście zakładka projekty i tam, jak wpiszecie Bardzo Młoda Kultura, wszystkie informacje, wszystkie dokumenty są tam dostępne. Przypominam, termin to 17 lipca, godzina 15.
10: Zdecydowanie warto skorzystać z tego pomysłu, z tego zaproszenia i z tej idei, z tych pieniędzy być może, jeżeli ten projekt będzie realizowany. Katarzyna Lewniczak z Elbląskiego Światowida. Dziękuję.
11: Dziękuję i powodzenia.
2: Eska Braniewo.
10: W Elblągu odbyła się konferencja Subregion Zalewu Wiślanego, Hub Odporności Państwa i Bezpieczeństwa Obywateli, czyli filar bezpieczeństwa północno-wschodniej flanki Rzeczpospolitej. Mówi prezydent Elbląga Michał Missan.
12: Szanowni Państwo, ja ogromnie się cieszę, że możemy gościć w naszym mieście dzisiaj tak znamienitych przedstawicieli wojska przede wszystkim, ale także Ministerstwa Obrony Narodowej. Konferencja jest trzecim, już ostatnim elementem przewidzianym w dzisiejszym programie w Elblągu. No pierwszy mieliście Państwo okazję z bliska oglądać w porcie ćwiczenie wojskowe, zwieńczenie ćwiczenia Dzielny Dzik 2026, czy 26 w skrócie. Przedwczoraj miałem okazję w Orzeszu obserwować, jak to wygląda tam na miejscu, ile sprzętu, ile wojska jest zaangażowane w to ćwiczenie. Jestem pod ogromnym wrażeniem jako cywilnie związany ze służbą wojskową, a dzisiejsze ćwiczenie w porcie zrobiło na mnie również piorunujące wrażenie, ale to świadczy tylko o tym, że rzeczywiście ta współpraca w zakresie naszej infrastruktury, ale także wojska, odporności, bezpieczeństwa, to wszystko trzeba w tej chwili rozważać, także inwestując wspólnie. Kolejny element to oczywiście piknik wojskowy, na którym można obejrzeć sprzęt wojskowy na naszym Starym Mieście. Konferencja, na której mówiliśmy o możliwościach dual-use'owego czy użytkowania dual-use pewnych inwestycji, które w Elblągu są planowane albo już się odbywają, no ale także wszystko zbiegło się z pierwszym dniem Dni Elbląga, co ogromnie cieszy. A jeszcze w 780-lecie naszego miasta. Bardzo się cieszę, dziękuję wszystkim zaangażowanym, panu generałowi, że zechciał z nami być, panu senatorowi oczywiście także, ale i przedstawicielom wojska, bo tutaj 16. Dywizja zrobiła świetną robotę, jeśli chodzi o te ćwiczenie Dzielny Dzik 26. Bardzo dziękuję, oczywiście jestem do dyspozycji.
10: Mówi wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
13: Urząd Wojewódzki uczestniczy w współdziałaniu, bo tak to trzeba określić, dlatego że w dobie różnego rodzaju sytuacji kryzysowych ważny jest element wiedzy, doświadczenia, ale przede wszystkim współdziałanie jest tą istotą, na której nam najbardziej zależy. Subregion Zalewu Wiślanego już powstał, czyli pokazuje, że można na poziomie samorządu współpracować, że tylko rząd, samorząd to jest za mało. To jest zbyt małe, bilateralne środowisko. Trzeba włączyć się do różnych sfer współdziałania. I takim sferą współdziałania jest wszystkie samorządy zlokalizowane wokół Zalewu Wiślanego. Z uwagi chociażby na zagrożenia płynące z tego samego zalewu, jak i również Żuławy Wiślane i Żuławy Elbląskie, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców tego regionu. Ale też ten element jest strategiczny, ten element położenia Elbląga na ważnych trasach komunikacyjnych, kolejowych, drogowych, jak również wodnych, powoduje, że również znaczenie wojska jest tutaj bardzo, bardzo ogromne. Z mojej perspektywy współpraca rząd-samorząd przebiega znakomicie. Ja jestem zbudowany, że ten ostatni kryzys, który nastąpił w Elblągu, wzmocnił nas tylko. Wzmocnił nas też i nie tylko doświadczeniem, ale również sprzętowo. Dzięki temu ukierunkowaliśmy swoje potrzeby, jak i również wskazaliśmy na możliwe współpracę przede wszystkim z podmiotami niezależnymi od MSWiA, a tutaj w tym bardziej poszliśmy w kierunku Ministerstwa Obrony Narodowej i dzieją się tu ważne inwestycje. I ważna inwestycja przede wszystkim Tarcza Wschód, która zależna jest również od tego terenu. Uzbrojenie, nowy pułk pancerny, który będzie zlokalizowany w granicach Elbląga. I wiele, wiele różnych inwestycji, o których dzisiaj nie mogę mówić. Są to wieloaspektowe podejście do ochrony granicy. Już wielonarodowa dywizja Północny Wschód NATO, która jest dokonywana w Elblągu, też świadczy o tym, że to miejsce jest bardzo, bardzo istotne i ważne z punktu widzenia chociażby strategicznego. One miało również kiedyś historycznie, dzisiaj ma znaczenie i w przyszłości będzie oddziaływać i cieszę się, że dzięki temu, że dzięki samorządom możemy bezpiecznie realizować te podstawowe elementy infrastruktury krytycznej, który zależy bezpieczeństwo całego regionu. Przy użyciu wojska, jak i również służb samorządowych. Dziękuję bardzo.
10: Mówi starosta elbląski Maciej Romanowski.
14: Jako kolejny samorząd chciałbym się wypowiedzieć, że sytuacja kryzysowa i zagrożenia nie dotyczą punktowo i nie będą dotyczyły punktowo tylko Elbląga, szerszego obszaru powiatu elbląskiego, który jest położony wokół Elbląga, a subregion dołączył do tych problemów również powiat braniewski. To rzeczywiście duża populacja. Problemy, które tej populacji dotyczą, trzeba będzie rozwiązać. To będzie bardzo kosztowne i razem można więcej. Dlatego rozmawiamy o tych zagadnieniach. Przykład taki widzicie i macie, możecie dotknąć naocznie magazyn, który budowaliśmy wspólnie z Państwową Strażą Pożarną, z prezydentem i z powiatem. Wiele się zmienia w tej dziedzinie. Świadomość nasza też się zmienia, bo inna jest świadomość wasza i mieszkańców. Trochę inna niż mieszkańca Wrocławia czy Szczecina, który jest trochę dalej od tego zagrożenia, które jest
15: niedaleko nas i mówiliśmy tutaj również o tym procesie kształcenia, uświadamiania przedszkolaka, ucznia szkoły podstawowej, klas mundurowych, w szkołach średnich, tutaj mamy duży ośrodek akademicki, więc to jest też szerokie spektrum, od tego trzeba zacząć, przeznaczymy na to również środki w przyszłych latach. W tej chwili bardzo wiele zakupów dokonaliśmy, środków trwałych, twardych. Przejdziemy teraz do bardziej poważnych rzeczy, to wymusza i rząd, i pan wojewoda. Będziemy rozmawiali o miejscach ukrycia, schronienia, przygotowujemy dokumentację, a następnie realizacje, które będą bardzo kosztowne, dlatego będą rozłożone na 3 lata i rząd taki program wieloletni również będzie dofinansowywał i akceptował. Więc ciągła nauka, podnoszenie świadomości i te działania podzielone na oczywiście resort rządowy, resort samorządowy i na obywatela. I widzimy tutaj też postęp, bo te vademecum, które jest opracowane, zachowanie obywatela, też zostaje modyfikowane, upraszczane i to jest też potrzebne w sytuacji kryzysowej, żeby to nie była księga i 8 sygnałów ostrzegawczych, a prostsze rzeczy, na przykład to, co się stało, 2 sygnały ostrzegawcze i przedszkolak musi wiedzieć, który sygnał dotyczy zagrożenia, które nadchodzi, a które odwołania i tak dalej, i tak dalej. Więc cały czas nauka, postęp jest i tutaj społeczeństwo też musi wiedzieć, że mogą czuć się bardziej bezpieczni, bo ciężko nad tym pracujemy, ale też społeczeństwo musimy włączyć w to zagadnienie i o tym też rozmawiać.
16: Mówi generał w stanie spoczynku Edward Gruszka.
17: Jak państwo wiecie, Ministerstwo Obrony Narodowej, mój szef, głównie jesteśmy zaangażowani w sprawy związane z budową tego wszystkiego, co nazywamy obronnością państwa, ale również Ministerstwo Obrony Narodowej mocno wnika w tematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa, jak i odporności. W ostatnich latach te przedsięwzięcia zostały oprzyrządowane ustawowo i teraz wchodzimy, można powiedzieć, w proces może już nie planowania, bo to też na ogół mamy za sobą, ale organizowania tych wszystkich przedsięwzięć. Mówiąc o ustawach, to mamy przecież nową ustawę o obronie ojczyzny, mamy niedawno wydaną ustawę, tak zwaną specustawę, która reguluje wszystkie sprawy dotyczące rozwoju przemysłu, infrastruktury krytycznej, tego wszystkiego, co nazywamy tarczą wschód. Mamy ustawę nową o ochronie ludności, obronie cywilnej. Także mamy, że tak powiem, materiały, na których możemy pracować i wdrażać je w życie. Ostatnio również sytuacja dotycząca finansowania całych tych procesów zasadniczo bardzo dobrze się zmieniła, bo do tych pieniędzy, które wydajemy w granicach 5% PKB na poprawę bezpieczeństwa, obronności naszego państwa, doszedł jeszcze też fundusz SAFE. To wszystko dokładnie wiemy. Te dodatkowe 187 miliardów złotych, które będą stanowiły przez najbliższe 4 lata tą część funduszu wsparcia tych wszystkich zagadnień, ale też obok tego, tutaj dzisiaj pan wojewoda poruszył o też nowej inicjatywie i nowych pieniądzach, które trafią głównie na te projekty, nazwijmy to tak zwane Dual Use, czyli Fundusz Bezpieczeństwa i Obrony.
16: Mówi senator Jerzy Wcisła.
18: Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o subregionie Zalewu Wiślanego, a taki jest dzisiejszy temat konferencji, to nie możemy tego oderwać od potencjalnych dwóch teatrów wojny. Jednym z tych prawdopodobnych teatrów wojny jest Bałtyk, Morze Bałtyckie, szczególnie południowy Bałtyk. Drugim granica polsko-rosyjska i programy obronne z tym związane. Dla Bałtyku wiemy, że te programy są rozbudowane. Polska marynarka wojenna będzie mocno wzmocniona. Będzie to wpływało także na bezpieczeństwo nasze i naszego subregionu. Tarcza Wschód to jest ten obszar działania, który będzie jednym z pierwszych obszarów, który uzyska pieniądze z sejfu i który już bardzo szybko, już nawet w przyszłym roku będzie w gotowości do bronienia naszej granicy. System antydronowy SAN, który będzie nas chronił, także nasz subregion Zalewu Wiślanego, na który państwo wyda 15 miliardów złotych, większość tych pieniędzy trafi do polskich firm, jest tak skonstruowany, tak wymyślony, że takiego systemu ochronnego nie ma w tej chwili żaden kraj na świecie. Będziemy chronieni i przed małymi dronami, i przed dronami, które będą, i przed rakietami które bezzałogowymi, które mogą nas zaatakować, a jesteśmy w bardzo bliskiej odległości od miejsca, gdzie będą te wyrzutnie. Także to jest ta część,
7: część militarna i między nimi jest Zalew Wiślany i to jest zawsze taki trudny styk, gdzie są dwa duże teatry, do których się przygotowujemy. Jak przygotowujemy się do obrony Zalewu Wiślanego, to jest coś niesamowicie ważne. I to jest też ważny i trudny obszar do uchronienia przed różnego rodzaju prowokacjami, także imigracyjnymi. I o tym też z ministerstwem, także jako Komisja Obrony Narodowej rozmawiamy. Ja jestem też umówiony naszym sztabem generalnym i dzisiaj też o tym rozmawialiśmy, że we wrześniu na ten temat będziemy dyskutowali w Elblągu, właśnie nad ochroną samego Zalewu Wiślanego. Wojna to nie jest tylko to, co robi armia. To jest budowanie odporności społeczeństwa i to jest niesamowicie ważne zadanie, które też podejmujemy i które w tak trudnym rejonie napotyka na pewne zadania, które nie mają swojego odpowiednika w innych rejonach Polski. Żuławy są bardzo trudne do ochrony. Dzisiaj o tym też mówiliśmy. Bezpieczeństwo żuław to jest region w ogóle stworzony siłami natury i siłami człowieka. On nie istnieje bez udziału człowieka. 107 stacji pomp. Każda awaria pompy, każdy atak, cyberatak, który zamknie dostęp do tych stacji pomp energii elektrycznej, może spowodować, że 250 tysięcy ludzi znajdzie się pod wodą. My nie mamy dzisiaj rozwiązania na ujęcie dróg transportowych do tych stacji pomp w taką budowanie odporności. To musimy na nowo skonstruować właśnie dla tego subregionu. I takich zadań mamy wiele, o których rozmawiamy. Jest to region bardzo specyficzny, bardzo trudny do zabezpieczenia bezpieczeństwa. Ja się cieszę, że o tym rozmawiamy, a w sensie ogólnopolskim też budowanie odporności to jest budowanie tej świadomości. Nie takiej świadomości, że mówimy sobie przy stole z naszymi przyjaciółmi, znajomymi, że no tak, wojna jest możliwa, ale ze świadomością, że wojna, jeżeli nie daj Boże się wydarzy, to jest dla nas do przetrwania i do wygrania, jeśli się do niej odpowiednio przygotujemy. Także ten element edukacyjny, szkolący, budujący tą odporność społeczeństwa jest bardzo ważny i też dzisiaj na konferencji o tym mówiliśmy. Dziękuję bardzo.
2: Eska Braniewo.
1: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK kontynuujemy temat związany z 80-leciem braniewskiego chówca ZHP w Braniewie właśnie. Komendantka chówca Katarzyna Pawlicka powiedziała w swoim przemówieniu okolicznościowym z okazji jubileuszu, że każdy w Braniewie albo był zuchem, albo harcerzem, albo przynajmniej miał kogoś w rodzinie, kto założył harcerski mundur. I my przy okazji jubileuszu spotkaliśmy ludzi, którzy harcerstwo w Braniewie tworzyli, a później z tego Braniewa wyjechali w świat i tam między innymi też harcerstwem się zajmowali, ale o szczegółach opowiedzą nam sami. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie.
19: Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
1: I oczywiście bardzo Wam gratuluję tego jubileuszu i powiedzcie od razu, jak długo Wy jesteście zaangażowani w ruch harcerski.
19: Podharcmistrz Anna Białous. Jestem harcerką, w sumie zuchem od 7 roku życia. Nie powiem, ile mam lat, ale dużo. Ale właśnie w kronikach teraz tutaj na dole znaleźliśmy zdjęcie z naszego zobowiązania instruktorskiego i w tym roku właśnie obchodzimy 25-lecie złożenia zobowiązania instruktorskiego. Więc więcej niż 25 lat.
1: Ale wszystko zaczęło się w Braniewie, tak jak mówię.
19: Tak.
21: Podharcmistrz Arkadiusz Kulewicz. Ciężko mi powiedzieć, ile lat jestem harcerzem, dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że na pewno byłem na 50-leciu, 60-leciu, 70-leciu, teraz jestem na 80-leciu, więc no już trochę lat minęło. I tak jak Ania mówiła, 25 lat temu składaliśmy zobowiązanie instruktorskie, więc no trochę już lat w harcerstwie za nami jest.
1: Jak to się stało, że weszliście do tego ruchu, pamiętacie?
19: No ja w sumie chyba nie miałam wyjścia, bo wszyscy w mojej rodzinie, mój tata jest cały czas działającym instruktorem tutaj chówca Braniewo. Jego rodzeństwo, dziadek też byli harcerzami, więc tak siłą rzeczy ja też jakoś się w to wkręciłam. Teraz wciągam moje dzieci, więc z pokolenia na pokolenie.
21: U mnie to na 100% była fascynacja wojskiem. Zawsze mi imponowały mundury, finki harcerskie, jakie harcerze nosili przy pasie, zabawy takie terenowe w lesie, więc myślę, że to było coś, co mnie skłoniło do tego, żeby do harcerstwa wstąpić, bo wiadomo, że harcerstwo to las, przygoda, zabawa, strzelanie z wiatrówki. To było coś, co mnie na samym początku zaimponowało, a dopiero później były takie rzeczy bardziej związane z taką harcerską służbą.
1: No i właśnie ta harcerska służba w waszym przypadku przerodziła się w bardzo poważne zadania, bo to wy tworzyliście tutaj swego czasu te harcerskie struktury.
19: Tak, w sumie wszyscy byliśmy albo przybocznymi, albo drużynowymi na swojej harcerskiej ścieżce. Z tego, że jak się jest drużynowym czy przybocznym, troszkę nie ma zabawy dla siebie, stworzyliśmy drużynę, w której byli w zasadzie sami i przyboczni, i drużynowi. I też robiliśmy coś dla siebie, żeby też troszkę odreagować, troszkę zainwestować w siebie, swój rozwój.
1: Rozumiem, że nie żałujecie tej swojej harcerskiej przygody i kontynuujecie ją nadal?
21: Ja nie, Ania tak, ale muszę powiedzieć, że harcerstwo to jest coś, co dało mi naprawdę bardzo dużo w życiu, od podejścia do świata, aż też po pierwszą pracę, bo nie ukrywam, że to, czego nauczyłem się w harcerstwie, czyli jakieś sprawy związane z organizacją, z projektami, organizacją różnych takich wydarzeń, one wpłynęły na to, że łatwiej było mi się odnaleźć w pracy, więc dużo harcerstwu zawdzięczam. Na pewno przyjaźnie, bo tak jak się tutaj spotykamy teraz po tych latach, właśnie tutaj jesteśmy Ania, Agata, jeszcze wiele innych osób, z którymi kiedyś spędzaliśmy dużo czasu i to były i wyjazdy, były i też takie spotkania typowo służbowe, więc tak naprawdę zachęcam każdego, każde dziecko, rodzica do tego, żeby gdzieś te swoje dzieci do tego harcerstwa starał się posłać, bo wiadomo, że nie każdemu dziecku się to będzie podobało, tak? Ale jeżeli dzieci są otwarte na to, żeby poznawać świat, to jest świetne miejsce. I tak jak tutaj też Ania wspominała, my tutaj zaczynaliśmy jako dzieci, później byliśmy drużynowymi. Ja skończyłem w Braniewie, jeżeli chodzi tutaj o moją przygodę harcerską na funkcji zastępcy komendanta chówca i to właśnie tak jak Ania mówiła, brakowało nam czegoś takiego, żebyśmy mieli też trochę czasu dla siebie i stąd taki pomysł stworzyliśmy taką drużynę harcerską, która właśnie skupiała takie osoby funkcyjne.
1: Ja słyszałam, że mówiło się o was komandosi.
19: No to chyba lekka przesada, ale raczej naszym miejscem działania nie był chówiec, tylko gdzieś tam na zewnątrz. Właśnie też oglądaliśmy zdjęcia z jakichś zimowych wypraw, wędrówek, chowania się pod kocami, bo było tak zimno, oczekiwania na pociąg, rozpalania ognisk, tak? Więc no staraliśmy się raczej spędzać ten czas na łonie natury, nie w budynku. Tak bardziej właśnie typowo harcersko. Teraz może troszkę się tak od tego odchodzić, zapomina się o tym, ale to jest naprawdę sercem harcerstwa jest las, a nie właśnie budynki, tak? Technologie, które też wchodzą do harcerstwa.
1: No właśnie, bo wy zaczynaliście swoją przygodę z harcerstwem, tak jak tutaj mówimy, 20 kilka lat temu, to była trochę wtedy inna rzeczywistość. Ta rzeczywistość się cały czas zmienia, ale ostatnie lata to bardzo duże zmiany, spowodowane przede wszystkim oczywiście internetem, sztuczną inteligencją i tak dalej, ale harcerstwo mimo wszystko, mimo tych zmian trwa i myślę, że da radę mimo tych wyzwań współczesnych. Prawda?
21: Znaczy ja myślę, że harcerstwo trochę też przechodzi chyba taki swój renesans. Ja akurat teraz mieszkam w Trójmieście i obserwuję w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym naprawdę wiele drużyn, wiele zastępów i dzieci, którzy bawią się w taką przygodę harcerską jest naprawdę bardzo dużo i ja uważam, że chyba zawsze będzie potrzeba, żeby takie ruchy jak właśnie ruchy harcerskie istniały. Bo to jest jednak miejsce, gdzie dzieciaki mają taką odskocznię, mogą spędzić fajnie czas, budują przyjaźni często na całe życie, więc uważam, że chyba moim zdaniem harcerstwo nie jest zagrożone.
1: Myślę też, że mimo wszystko ta współczesna rzeczywistość i sytuacja geopolityczna też powoduje jakby zwrot w kierunku tego typu formacji, bo obozy przetrwania, szkolenie dotyczące tego, jak sobie dać radę w życiu bez komputera, bez internetu, to teraz takie topowe sprawy, prawda?
19: No to jest naprawdę wyzwanie, bo współczesne dzieci nigdy mapy tak naprawdę nie używały i najczęściej odpalają GPS-a w telefonie i wiedzą, ile mają kilometrów, ile trzeba przejść, a my musieliśmy sobie sami tą trasę wyznaczyć, zmierzyć i sobie oszacować, ile czasu na przykład zajmie nam pokonanie jakiejś trasy, bo nasza drużyna też bardzo dużo rajdów organizowała. Tutaj Arek był często odpowiedzialny za trasę, więc no musieliśmy sobie, to nie dało się tego włączyć w telefonie, tak, i sprawdzić, ile czasu nam to zajmie. Trzeba sobie tą trasę trzeba było też przejść, trzeba było sprawdzić na mapie, zobaczyć, którędy się da przejść, którędy nie. To są rzeczy teraz takie abstrakcyjne dla młodzieży. Ja w mojej drużynie teraz co prawda prowadzę gromadę duchową, ale wcześniej jak miałam drużynę harcerską, to stawiałam na to, żeby właśnie od tej technologii uciekać i właśnie gdzieś tą mapę, kompas, krzesiwo wykorzystywać, no bo tak jak pani mówi, no czasy są takie, jakie są. Nie wiadomo, co kiedyś będzie potrzebne. Dobrze umieć się posługiwać różnymi rzeczami, które tak naprawdę teraz się nie używa, tak?
1: A takich rzeczy można nauczyć się w harcerstwie i między innymi właśnie w Braniewie, w ZHP Braniewo, które to ma już na swoim koncie 80 lat, a my życzymy tego, żeby miało jeszcze więcej.
21: No tak, na pewno spotkamy się tutaj na 90-leciu i mam nadzieję, że uda nam się spotkać na takiej okrągłej setnej rocznicy.
1: To umawiamy się na tą setkę.
19: Dokładnie tak.
1: Dziękuję bardzo i powodzenia życzę. Dziękuję.
21: Dziękujemy.
2: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
9: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Пожежа житлового будинку у Лелькові. Пожежа спалахнула у четвер близько полудня та охопила дах і внутрішні приміщення будинку. Мешканець встиг залишити оселю ще до прибуття пожежників. Під час гасіння вогню рятувальники виявили всередині газовий балон і частково демонтували дах за допомогою гідравлічного підйомника. У ліквідації пожежі брали участь 8 пожежних розрахунків, бригада швидкої медичної допомоги та поліція. Операція завершилася після 15-ї години. Пожежна частина добровільної пожежної охорони у Желязній Горі отримала оновлений вигляд. Завершилися роботи з ремонту фасаду будівлі та відновлення стелі в гаражі, яка була пошкоджена внаслідок затоплення. Інвестицію реалізували за підтримки гміни Браніво та солецтва Желязна Гора. Пожежники наголошують, що виконані роботи покращили умови для щоденного несення служби і дякують усім, хто долучився до реалізації проєкту. У Фромборку стартує одна з найбільших культурних інвестицій регіону. У понеділок відбудеться урочисте закладення наріжного каменя під будівництво бібліотеки зі сховищем музейних експонатів, яка стане частиною Європейського центру Коперника. Загальна вартість проєкту, що реалізується музеєм Миколая Коперника, становить майже 94 мільйони злотих і фінансується за підтримки Європейського

0: Duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radio SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
1: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
0: Podczas wizyty w Eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
2: Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
1: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
0: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9:00, ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9:10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking. Miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4, pory roku już teraz w Radiu SK.

0: Ariana Grande, to już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj, a raczej on wraca do nas z nowością. Benson Boone. Uznawany za jednego z najbardziej hot piosenkarzy pop. No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK. Gramy!

0: Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Witam, u nas jest 40, przepraszam, Aleksandra. Witam, u nas jest 40 stopni, nawet termometr stuka do okna, żeby otworzyć, bo mu gorąco. No chcielibyśmy wiedzieć, gdzie takie wysokie temperatury, ale Ola nie napisała, nie dopisała miasta, więc liczę na to, że odpowie. Cały czas czekam na to, na informacje u was, jak to wygląda, ile stopni aktualnie na termometrach. Wysyłajcie zdjęcia, sprawdźmy, gdzie jest w Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bletka z numerem 100 BPM.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama. Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisyn Syn, ulica Lotnicza 2. Rekrutacja trwa.
7: Gorąco.

0: KFC. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Zostań kimś. Kimś, kto tworzy nowoczesne technologie, projektuje rozwiązania jutra i buduje swoją przyszłość. Wybierz bezpłatne kierunki inżynierskie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Informatykę, budownictwo albo mechanikę i budowę maszyn. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
2: Hej, Braniewo! Już 30 czerwca od godziny 9 do 17 szykuje się prawdziwe święto piękna. Sklep Brilar przy Elbląskiej 29C zaprasza na obchody drugich urodzin sklepu stacjonarnego. Poznaj świat profesjonalnej pielęgnacji twarzy, ciała i włosów marek znanych z najlepszych salonów beauty i gabinetów kosmetycznych. Moroccan Oil, Davines, Rika, Selfusion C, Arcana Larens, Nuberu i popularne kosmetyki koreańskie. Nie zabraknie atrakcji. Darmowy makijaż, testowanie kosmetyków, indywidualne doradztwo pielęgnacyjne, rozmowy z konsultantkami. Będą również słodkości, deserki, fontanna czekoladowa z owocami i mnóstwo niespodzianek. A także promocje na profesjonalne kosmetyki oraz możliwość wygrania ekskluzywnych zestawów. Zapraszamy panie i panów. Brilar. Świętujcie razem z nami już 30 czerwca przy Elbląskiej 29C.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: I po reklamie.

Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam m.in. takie hity na czasie. Po 10:00 również takowe się pojawią.

0: tylko promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Do soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A masło Extra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Extra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Extra.
10: Na różne rodzaje.

0: Taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak!
2: A jak lemoniadę?
0: No też. To poprosimy.
1: Ale co?
2: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: I po reklamie. Braniewo na czasie.
5: Krzysiek Jaworski. Dwa tygodnie pełne wakacyjnych przygód, kreatywnych działań i dobrej zabawy. To wakacyjna propozycja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie, która zaprasza dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Spotkania odbywać będą się w poniedziałki, środy i piątki od 11 do 13. Pierwsze w poniedziałek. W pierwszy weekend lipca warto wybrać się do Tolkmicka. Odbędzie się tu impreza pod hasłem Powitanie Lata. 4 lipca od 16 przy Ośrodku Kultury w Tolkmicku na scenie Michał Wiśniewski, zespół Top One czy DJ Punio. Również atrakcje dla całych rodzin. Holi Festiwal Kolorów, Strefa Gastro i Strefa Rękodzieła. 4 lipca Tolkmicko nad Zalewem Wiślanym. Wstęp wolny.
6: Muzyką się żyje.
7: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kasba Łagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z Wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
8: No tak, nie ma castingu tak. Do męskiego grania. Znaczy, niestety.
9: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
10: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwarts męskograniowy.
8: Sowa
9: przylatuje.
8: No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
7: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie. U Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

Bausa. 19 minut po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy niedzielę i mamy w całej Polsce duże upały. Marlena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie. Jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień? Wysyłajcie zdjęcia oczywiście na Messengerze Radia SK. A ja mam dla was bilety na Polish Hip Hop Festival, którymi bardzo chętnie się podzielę. Messenger Radia SK jest już dla was otwarta, ja gram kolejne hity na czasie. Już teraz Bruno Mars.

0: Indila, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 35 minut po godzinie 10. U was upały i wysyłacie mi cały czas zdjęcia termometrów, na przykład w samochodzie. I tak zerkam i naprawdę powiem wam, że no jest u was ciężko. W Chorwacji mamy aktualnie 47 stopni. Takie zdjęcie wysłał nam Mateusz, który już tam wypoczywa. 10.20 u Patrycji, a termometr wskazuje 41 stopni. Zerknij. Śląsk, Rybnik. Tak, Patrycja do nas napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto przesłać na Messengerze Radia SK, a ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Sanach, Kolońska i Szlugi.
1: Promocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
14: Ale handlowa, Marian, handlowa.
13: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
14: No.
15: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
18: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
19: Hiper tania niedziela w Auchan.
20: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
21: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.

0: tylko w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę, na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy, no rzeczywiście macie szalone pomysły, to prawda, na dowód tego dostałam też filmik, oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie. A ja wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie.

0: to promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dostaniesz coś za świadectwo?
9: No raczej, rabat od Media Expert.
8: Wow, też chcę!
9: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
8: Mega!
10: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej, Braniewo! Już 30 czerwca od godziny 9 do 17 szykuje się prawdziwe święto piękna. Z książki gry.

0: darmowy makijaż, testowanie kosmetyków, indywidualne doradztwo pielęgnacyjne, rozmowy z konsultantkami. Będą również słodkości, deserki, fontanna czekoladowa z owocami i mnóstwo niespodzianek. A także promocje na profesjonalne kosmetyki oraz możliwość wygrania ekskluzywnych zestawów. Zapraszamy panie i panów. Brilar. Świętujcie razem z nami już 30 czerwca przy Elbląskiej 29C.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu, przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Max, czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy, na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
4: No i ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
3: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo męskie granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long. Kinga Berga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody, tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: O, pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację, hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz, Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie.

0: Ale to jest dobry numer. Oskar Cyms, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimatyzowanym kamperze posiedzieć, no to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak, bo pierwsi laureaci już jeżdżą, Kasia z ekipą, udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperami. A ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: 100 metrów od sceny!
3: Festiwale mają swój

0: na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wakacje, wakacje, wakacje!
12: Gdzie?
14: W parku rozrywki Nowa Holandia pod Elblągiem. Największa zjeżdżalnia LED Gigant. Trampoliny, place zabaw, mnóstwo atrakcji.
12: No to jedziemy do parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga. Tam trzeba być w te wakacje.
14: No to jedziemy!
2: To będzie ostatnia reklama.
15: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
16: I po reklamie.

Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa, nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Typasz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
6: Ale handlowa, Marian, handlowa!
5: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
6: No.
7: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Zostań kimś. Kimś, kto rozumie ludzi, pomaga innym i rozwija swoją przyszłość z pasją. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu czekają na Ciebie bezpłatne studia. Psychologia, pielęgniarstwo, kosmetologia, pedagogika, filologia polska i wiele innych poszukiwanych kierunków. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: To będzie ostatnia reklama.

0: Fishman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: I po reklamie.
2: Braniewo na czasie.
3: Krzysiek Jaworski. W połowie lipca okolice Tolkmicka ponownie staną się miejscem wyjątkowego sportowego wydarzenia. Odbędą się zawody biegowe Garmin Ultra Race oraz wyścig kolarski Garmin

Innej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy się z Wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19, wstęp darmowy, a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie Wasz ulubiony hit na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20, to kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt Waszego głosowania na SK.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rap Stacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim na scenie wielkie gwiazdy polskiego rapu. Oprócz Maty wystąpi tam PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Warto słuchać Eski, będziemy mieć dla Was zaproszenia na festiwal Rap Stacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy Was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Ted. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza Zduńczyka też takie zaproszenia będą. A impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12, 2,5 minuty po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy Wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake, Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Dr. Dre, 17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to po prostu ze mną wygrywacie i zgarniacie gadżety Radia SK. Są jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam możecie zostawić swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z Was zadzwonię.

0: John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad.
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj mąż wymyślił domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzację.
0: A, no to jest luksusowo, jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w szykowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?
1: A skąd?
0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radio SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.
2: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
15: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
17: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Hej, Braniewo! Już 30 czerwca od godziny 9 do 17 szykuje się prawdziwe święto piękna. Sklep Brilar przy Elbląskiej 29C zaprasza na obchody drugich urodzin sklepu stacjonarnego. Poznaj świat profesjonalnej pielęgnacji twarzy, ciała i włosów marek znanych z najlepszych salonów beauty i gabinetów kosmetycznych. Moroccan Oil, Davines, Rika, Cellfusion C, Arcana Larens, Nuberu i popularne kosmetyki koreańskie. Nie zabraknie atrakcji. Darmowy makijaż, masaż, testowanie kosmetyków, indywidualne doradztwo pielęgnacyjne, rozmowy z konsultantkami. Będą również słodkości, deserki, fontanna czekoladowa z owocami i mnóstwo niespodzianek. A także promocje na profesjonalne kosmetyki oraz możliwość wygrania ekskluzywnych zestawów. Zapraszamy panie i panów. Brilar. Świętujcie razem z nami już 30 czerwca przy Elbląskiej 29C. To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam, gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcę, żebym ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak, tak. No dobrze, uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja.
0: Dobrze,
1: jest
0: to powiedz,
1: klasyczna parówa.
0: Właśnie, powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie?
1: 39, ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła i będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
0: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
1: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
0: proszę bardzo, proszę bardzo. Więc ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła.

0: to promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Castorama. Teoria i praktyka.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. I dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
9: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie

0: Jego jest zajęta budową wymarzonego domu razem ze swoim mężem. Cała rozmowa z Roxy czeka na Eskowym kanale na YouTubie. Następny przystanek Dębica. To tam w przyszły weekend zawita Eskowa trasa koncertowa Eska Music Tour. W piątek scenę rozpali dosłownie Dawid Kwiatkowski, a więc możemy się spodziewać, że będą tłumy fanów pod sceną. W sobotę z kolei Eska Music Tour zawładnie zespół Zakopower. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj Eska otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy, bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie, po obu stronach sceny politycznej, że...
1: Ale paruwa, co?
0: No dokładnie, każdy się z tym zgadza. Jest gorąco, a Eska dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik. Dzisiaj razem ocieramy pod czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kali już teraz na antenie Eski.

Radiem SK upał przestaje być nieznośny. My robimy właśnie takimi hitami fajny wakacyjny klimat. To Another, 17 minut po 13. Miejscami dobijamy do 40 stopni w cieniu, ale mam dobrą informację. Przed chwilą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz. Także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No i ja mam krótkie, szybkie pytanie do was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja wam zagram hicior, który was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz. Radio SK. Uwaga, uwaga, teraz. O, i od razu lepiej, jak zimny napój.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną. Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska.

0: Nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gotye i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Hello to Wimbledon.
15: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
16: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
15: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
17: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
19: O.
18: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: O, a o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak.
20: A jak lemoniadę?
18: No też.
19: To poprosimy.
18: Ale co?
20: Wszystko.
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w ten

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: kiedy żar leje się z nieba. SK dokłada. O właśnie, takie egzotyczne, wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shimza za nami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę, proszę bardzo.
1: Ja smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w Esce.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Hipertania niedziela w Auchan.
11: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
13: Hej, Braniewo! Już 30 czerwca od godziny 9 do 17 szykuje się prawdziwe święto piękna. Sklep Brilar przy Elbląskiej 29C zaprasza na obchody drugich urodzin sklepu stacjonarnego. Poznaj świat profesjonalnej pielęgnacji twarzy, ciała i włosów marek znanych z najlepszych salonów beauty i gabinetów kosmetycznych. Moroccan Oil, Davines, Rika, Selfusion C, Arcana Larens, Nuberu i popularne kosmetyki koreańskie. Nie zabraknie atrakcji. Darmowy makijaż, testowanie kosmetyków, indywidualne doradztwo pielęgnacyjne, rozmowy z konsultantkami. Będą również słodkości, deserki, fontanna czekoladowa z owocami i mnóstwo niespodzianek. A także promocje na profesjonalne kosmetyki oraz możliwość wygrania ekskluzywnych zestawów. Zapraszamy panie i panów. Brilar. Świętujcie razem z nami już 30 czerwca przy Elbląskiej 29C.
14: Wakacje, wakacje, wakacje!
15: Gdzie?
14: W parku rozrywki Nowa Holandia pod Elblągiem. Największa zjeżdżalnia LED Gigant. Trampoliny, place zabaw, mnóstwo atrakcji.
15: No to jedziemy do parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga. Tam trzeba być w te wakacje.
14: No to jedziemy!
16: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
19: Volkswagen.
20: I po reklamie.
21: Braniewo na czasie.
22: Krzysiek Jaworski. Zanim wyruszą na Grunwald, spotkają się w Elblągu. 11 lipca odbędzie się bojowy turniej rycerski i łuczniczy w Elblągu.
23: Spodziewamy się przedstawicieli kilkunastu prac historycznych z całej północnej Polski, a potem już prosto na Grunwald.
22: Mówi Tomasz Stężała z Elbląskiego Bractwa Historycznego. Impreza 11 lipca na terenie Elbląskiego Muzeum i Starówki. W programie m.in. turniej łuczniczy o pieczęć miasta Elbląga, turnieje bojowe Miecz Długi oraz Miecz i Tarcza, dwuczęściowa inscenizacja historyczna pod tytułem Wyjście chorągwi na wielką wojnę z Królestwem Polskim. Trwają dni Elbląga. W strefie koncertowej na Wyspie Spiekszów dzisiaj Jelly, Paluch i Żabson.
0: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcin.
5: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Była prowadzona reanimacja. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
0: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
10: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
0: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
19: Co za gość! To jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiały, już jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu. On jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to tak

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi 6 polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims, odpoczywa razem z nami.

0: Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne, niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwozdka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój? Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
7: SK. Nakarmić pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
13: Ale handlowa, Marian, handlowa!
12: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
13: No.
14: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
15: Hello to Wimbledon.
16: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
17: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
16: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
20: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticketenergylandia.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Zostań kimś. Kimś, kto wybiera praktyczne studia i pewny zawód. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu zdobędziesz wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne na rynku pracy. Ekonomia, logistyka, administracja, studia menadżersko-prawne i wiele innych kierunków czeka właśnie na ciebie. Weź przyszłość w swoje ręce. Szczegóły na ans-elblag.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
23: I po reklamie.

0: wczoraj zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj zrobi to po raz drugi. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję, mam się dobrze, nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają. I tak to właśnie wygląda.
0: A, czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył?

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej, rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę!
8: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega!
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: To będzie ostatnia reklama.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: I po reklamie.
16: Jest 15. SK News. Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu czterech samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Kobieta wydobyta spod gruzu. To po wybuchu i zawaleniu się budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
17: Wykonaliśmy do niej dostęp, została ewakuowana, poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
16: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczyny wybuchu ustalają służby. W dwóch kąpieliskach w Polsce woda niezdatna do kąpieli, podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Zamknięto dziś dwa obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
18: Największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z was już w tej godzinie je prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko, Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Po co chcecie pójść na ten festiwal? Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Hejo, kocham was, że mogę was słuchać cały rok bez względu na pogodę i warunki, a dzisiaj są po prostu skrajne, ale dzięki wam przeżyję każdy dzień. Buziole.

0: To już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK. A w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu. I to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Young Leosia też tam będzie. I w tym w środku tego wszystkiego wy, jako że wszystkie najlepsze imprezki zaczynają się w Esce, to już teraz mam dla was 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Na ten festiwal, byłoby spełnieniem marzeń.
0: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą. Czekam na głosowy i za chwilę w tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Sanach. Hip hip hura, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu SK sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar. Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu SK.

0: teledysku do tego numeru ona podziwiała, jak chłopak trawę kosi. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy. Posłuchajcie.
1: To zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG. Zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B. I w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, jak, skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Young Leosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy wpadają koleżanki, ej, zaczynają się
2: kulami. Nie ma problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip-Hop?
2: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
0: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
2: No właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział. No. Ale to też zapytam.
0: To musisz całą listę zadań na Polish Hip Hop Festival przygotować.
2: Tak,
0: ale zrobię. Najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty, bo właśnie super. Teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
2: Super, dzięki bardzo, super.
0: Dobrej zabawy, Patryk, życzę.
2: Bardzo
0: trzymaj
2: się. Cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
0: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie, idzie w górę.
2: Dokładnie. Hej.
0: Dobrego popołudnia. A jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu, za chwilę plan B od PZ-a na antenie Eski się pojawi.
4: Reklama.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Hipertania niedziela w Auchan.
12: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
13: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hej, Braniewo! Już 30 czerwca od godziny 9 do 17 szykuje się prawdziwe święto piękna. Sklep Brilar przy Elbląskiej 29C zaprasza na obchody drugich urodzin sklepu stacjonarnego. Poznaj świat profesjonalnej pielęgnacji twarzy, ciała i włosów marek znanych z najlepszych salonów beauty i gabinetów kosmetycznych. Moroccan Oil, Davines, Rika, Cellfusion C, Arcana Larens, Nuberu i popularne kosmetyki koreańskie. Nie zabraknie atrakcji. Darmowy makijaż, testowanie kosmetyków, indywidualne doradztwo pielęgnacyjne, rozmowy z konsultantkami. Będą również słodkości, deserki, fontanna czekoladowa z owocami i mnóstwo niespodzianek, a także promocje na profesjonalne kosmetyki oraz możliwość wygrania ekskluzywnych zestawów. Zapraszamy panie i panów. Thriller. Świętujcie razem z nami już 30 czerwca przy Elbląskiej 29C.
4: I po reklamie.

Przy takich numerach temperatura w samochodzie, nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. I jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.

0: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
1: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
0: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
2: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
0: A są tacy, którzy po prostu grożą.
1: No, zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK.
0: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja. Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Gorąco?

0: tylko w KFC. I po reklamie. SK Braniewo. Na czasie.
1: Rafał Maliszewski. Nadleśnictwo Zaporowo zaprasza na cykl spotkań pod hasłem Wakacyjne spacery z leśnikiem. 1-3 lipca. Spotkanie zainteresowanych w wiecie Szronówka o godzinie 11. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegóły u organizatora. W Braniewskim Centrum Kultury ruszyła rekrutacja do Letniej Akademii Sztuk Scenicznych. To propozycja bezpłatnych zajęć artystyczno-edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat. Zapisy przyjmowane są osobiście w sekretariacie Braniewskiego Centrum Kultury do 30 czerwca. 25-letnia Karolina Niziołek z gminy Wilczęta to pielęgniarka, druh na OSP. Jej aktywne życie przerwała choroba, nowotwór piersi z przerzutami. Karolina można wesprzeć wpłacając datek na internetową zbiórkę.
2: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
3: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze, po Warmię.
2: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek flotylli jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
4: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może ja niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hicior leci. Nie jeden, dużo tych hiciorów. Na początek Dawid Wolsiado, to jest SK. Jest 16.01. Łukasz Duńczyk, cześć.

0: hymn mundialu i myślę, że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup. A tam są jeszcze większe emocje niż na mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl, a my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Avicii w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło, to już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Fuh, ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja.
3: Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem.
5: A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
6: Każdy pies jest wyjątkowy.
7: A jaki jest twój?
8: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
9: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
10: SK, nakarmić pieska.
11: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
12: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
13: Autopromocja.
14: Reklama.
15: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
16: Ale handlowa, Marian, handlowa.
15: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
16: No.
17: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
18: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
19: Hipertania niedziela w Auchan.
20: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
21: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
22: Jak tak, to Allegro.
23: Wakacje, wakacje, wakacje!
24: Gdzie?
23: W parku rozrywki Nowa Holandia pod Elblągiem. Największa zjeżdżalnia LED Gigant. Trampoliny, place zabaw, mnóstwo atrakcji.
24: No to jedziemy do parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga. Tam trzeba być w te wakacje.
23: No to jedziemy!
25: Zapraszam do stanowiska.
26: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
25: Pani Ania jest na urlopie.
26: Czyli niczego nie załatwię.
25: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
26: Uff, no i to jest zmiana.
27: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: i oszczędzasz.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gorąco?

0: zaopatruję was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk.
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozwożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne, na co was stać, to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy.

0: to promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
5: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Hej, Braniewo! Już 30 czerwca od godziny 9 do 17 szykuje się prawdziwe święto piękna. Sklep Brilar przy Elbląskiej 29C zaprasza na obchody drugich urodzin sklepu stacjonarnego. Poznaj świat profesjonalnej pielęgnacji twarzy, ciała i włosów marek znanych z najlepszych salonów beauty i gabinetów kosmetycznych. Moroccan Oil, Davines, Rika, Selfusion C, Arcana Larens, Nuberu i popularne kosmetyki koreańskie. Nie zabraknie atrakcji. Darmowe makijaż, testowanie kosmetyków, indywidualne doradztwo pielęgnacyjne, rozmowy z konsultantkami. Będą również słodkości, deserki, fontanna czekoladowa z owocami i mnóstwo niespodzianek. A także promocje na profesjonalne kosmetyki oraz możliwość wygrania ekskluzywnych zestawów. Zapraszamy panie i panów. Brilar. Świętujcie razem z nami już 30 czerwca przy Elbląskiej 29C.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
5: I po reklamie.
6: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w zalewie komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy WOPR-u apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
7: A, no to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
8: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
7: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze, hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to piękny czas! O tym teraz zaśpiewa Wiktor Waligura. To są wakacyjne hity na czasie 2 po 17.

0: Co mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany? No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wydajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, to jest najcieplejszy dzień w historii pomerów w Polsce. Natalia.
1: Hej SK, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my w Radiu SK mamy takie hity, przy których można odreagować, odstresować się. Kygo już teraz.

0: Katy Perry w Radiu SK i lecą do was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z SK, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo SK dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy SK-owy dom na kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać SK-owego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie SK-ową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: I po reklamie.
9: Esko.

Roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się załatwić.

0: promocja.
1: No cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój? Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
3: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
4: SK. Nakarmić pieska.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
14: I po reklamie.
15: SK Braniewo. Na czasie.
16: Rafał Maliszewski. Komenda Główna PSP ogłasza konkurs dla dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych. Cel: realizacja zadań szeroko pojętego bezpieczeństwa. Za najciekawsze pomysły będą nagrody finansowe. Szczegóły na stronie PSP. Radni powiatu braniewskiego jednogłośnie zdecydowali o dofinansowaniu projektów realizowanych w regionie. Łącznie blisko 300 tysięcy złotych przeznaczono na dofinansowanie projektu realizowanego w liceum ogólnokształcącym oraz na modernizację miejskiego amfiteatru i dokumentację drogi pieszo-rowerowej na trasie Braniewo-Stępień. Michał Pietroń, trener Zatoki, która awansowała do czwartej ligi, zostaje w Braniewie na kolejne 2 lata. Beniaminek w wyższej lidze nie będzie miał łatwo, jednak klub zapowiada wzmocnienia, a kibiców zapewnia: strachu u nas nie zobaczycie.
17: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się 2 samochody, 1 osoba zginęła, 3 są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. A upały nie ustają w prawie całym kraju. Do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW 3 stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze. Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: Reklama.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: You ready?
12: Tylko w Disney Plus.
13: Every second counts, baby.
12: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
14: Restaurant is flooded.
12: To już ostatnia szansa.
15: I am selling the building.
12: By uratować to miejsce.
16: We have each other and nothing left to lose.
12: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening. Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
18: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
19: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
20: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
21: Hello to Wimbledon.
22: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
23: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
22: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
26: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od ActiveLab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
16: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
19: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
20: I po reklamie.
21: Ja się staram.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
3: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie. SK Braniewo. Na czasie.
2: Rafał Maliszewski. Wakacyjna droga do wojska. Na Warmii i Mazurach ruszają wojskowe szkolenia dla osób, które letnią przerwę w nauce lub pracy chcą wykorzystać na naukę podstaw żołnierskiego rzemiosła i dołączenie do terytorialsów. Pierwsze potrwa od 3 do 18 lipca, drugie od 21 sierpnia do 5 września. Dla tych, co lubią chodzić. W lipcu wracają soboty z przewodnikiem PTTK. To znakomita okazja, aby odwiedzić interesujące miejsca i posłuchać ciekawych informacji, na przykład o depresyjnej hydrotechnice. Pierwsza z sobot 4 lipca. Uczestnicy udadzą się na zlot miłośników aniołów w Aniołowie. Szczegóły w sieci.

0: Skabraniewo News.
1: Ruszają wakacje. Uczniowie spędzą je w Elblągu, na wyjazdach lub w pracy.
2: Połowę wakacji w Elblągu, a drugą połowę się spędza za granicą.
3: Na Maltę.
4: Hiszpania, Tunezja.
2: Ja wyjeżdżam do Turcji.
3: Do Tunezji.
5: Ja do Czarnogóry będę jechał.
6: A ja idę do pracy. W Sopocie.
7: Będę pracował na Drezynach w Tokmisku.
8: Nie, Elbląga, gdzie wyjazd, nie?
1: Rok szkolny zakończyło dziś w Elblągu ponad 17 tysięcy uczniów. Wakacyjna droga do wojska. Na Warmii i Mazurach ruszają wojskowe szkolenia dla osób, które letnią przerwę w nauce lub pracy chcą wykorzystać na naukę podstaw żołnierskiego rzemiosła i dołączyć do terytorialsów. Pierwsze szkolenie potrwa od 3 do 18 lipca, drugie od 21 sierpnia do 5 września. Rusza duża inwestycja we Fromborku. W poniedziałek zostanie wmurowany kamień węgielny pod budowę biblioteki z magazynem eksponatów realizowanej w ramach projektu Utworzenie Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku. Zanim wyruszą na Grunwald, spotkają się w Elblągu. 11 lipca odbędzie się bojowy turniej rycerski i łuczniczy w Elblągu.
9: Spodziewamy się przedstawicieli kilkunastu bractw historycznych z całej północnej Polski, a potem już prosto na Grunwald.
1: Mówi Tomasz Stężała z Elbląskiego Bractwa Historycznego. Impreza 11 lipca na terenie Elbląskiego Muzeum i Starówki. W programie m.in. turniej łuczniczy o pieczęć miasta Elbląga, turnieje bojowe Miecz Długi oraz Miecz i Tarcza, dwuczęściowa inscenizacja historyczna pod tytułem Wyjście chorągwi na wielką wojnę z Królestwem Polskim. Rejsy wikińską łodzią, rekonstruktorzy i walki wikingów, spotkanie z odkrywcą Truso, warsztaty, pokazy i gry. Przed nami TrusoFest.
10: Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. Możemy zaprosić też na wykłady popularno-naukowe.
1: Mówi Jakub Jagodziński. TrusoFest na dziedzińcu Elblągskiego Muzeum. Sobota od 12 do 19. Wstęp wolny. Wakacje ze sportami walki. Dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Elbląg Stowarzyszenie Sztuk Walki Voltore organizuje dla dzieci i młodzieży otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne. Odbędą się one od 6 do 17 lipca w godzinach od 9 do 13. Więcej informacji na stronach Voltore. Park wodny Dolinka już otwarty. Podczas przerwy lipcowej obiekt przeszedł przeglądy i konserwację niezbędną, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z usług. Od dziś jest już dostępny. Sauny od soboty. Od tygodnia zaś czynny jest zewnętrzny park wodny Dolinka. W połowie lipca okolice Tolkmicka ponownie staną się miejscem wyjątkowego sportowego wydarzenia. Odbędą się zawody biegowe Garmin Ultra Race oraz wyścig kolarski Garmin Gravel Race.
11: Szykujemy pełną atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Do zobaczenia.
1: Mówi Marcin Florek. 18-19 lipca, Wysoczyzna Elbląska. W szkołach Braniewa i powiatu branieńskiego zabrzmiał ostatni dzwonek. Świadectwa odebrane. Czas rozpocząć wakacje. O swoich planach mówią uczniowie branieńskiej trójki.
12: Ja to do Kudowy Zdrój i chyba tam jeszcze do Czech pojadę.
13: My do Egiptu żeglować w Grecji.
1: Nam pozostaje życzyć miłego i bezpiecznego wypoczynku. W Braniewskim Centrum Kultury ruszyła rekrutacja do Letniej Akademii Sztuk Scenicznych. To propozycja bezpłatnych zajęć artystyczno-edukacyjnych skierowana do dzieci i młodzieży. Zapisy przyjmowane są osobiście w sekretariacie Braniewskiego Centrum Kultury do 30 czerwca. Nadleśnictwo Zaporowo zaprasza na cykl spotkań pod hasłem Wakacyjne spacery z leśnikiem. Pierwszy odbędzie się 3 lipca. Spotkanie zainteresowanych w wiacie Szronówka o 11. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegóły na stronach Nadleśnictwa Zaporowo. Ułatwia dojazd do atrakcji rekreacyjnych i turystycznych miasta. Malbork uruchamia wakacyjną linię autobusową numer 8. Zapewnia ona mieszkańcom oraz turystom wygodne połączenie z kluczowymi punktami miasta. Malborska 8 będzie kursować codziennie od 27 czerwca do końca sierpnia. Znakomici artyści w niezwykłej przestrzeni jednego z najpiękniejszych zabytków Warmii. W niedzielę w sanktuarium w Krośnie pod Ornetą odbędzie się koncert zespołu kameralnego Pro Music Antiqua. Flet, skrzypce, wiolonczela, fortepian i mezzo-sopran. Niedziela, sanktuarium w Krośnie pod Ornetą, początek o 13:00, wstęp wolny. 2 tygodnie pełne wakacyjnych przygód, kreatywnych działań i dobrej zabawy. To wakacyjna propozycja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie, która zaprasza dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Spotkania odbywać będą się w poniedziałki, środy i piątki od 11 do 13. Pierwsze poniedziałek. Powiększa się grono honorowych obywateli Fromborka. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez specjalną kapitułę radni jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu tego wyróżnienia księdzu prałatowi Jackowi Wojtkowskiemu. Uroczyste wręczenie aktu nadania tytułu odbędzie się podczas tegorocznych dni Fromborka. Pierwszy weekend lipca warto wybrać się do Tolkmicka. Odbędzie się tu impreza pod hasłem Powitanie lata. 4 lipca od 16 przy Ośrodku Kultury w Tolkmicku na scenie Michał Wiśniewski, zespół Top One czy DJ Punio. Również atrakcje dla całych rodzin. Holi Festiwal Kolorów, Strefa Gastro i Strefa Rękodzieła. Tu swoje wyroby zaprezentują lokalni twórcy i rzemieślnicy. 4 lipca Tolkmicko nad Zalewem Wiślanym. Wstęp wolny. 84 km pełne wyzwań i widoków. 19 lipca w Elblągu wystartuje dystans mega. Najdłuższa i najbardziej wymagająca trasa rajdu rowerowego Road Race Elbląg 2026. Poprowadzi Wysoczyzną Elbląską i fragmentem Żuław. Na jej pokonanie rowerzyści będą mieli 4,5 godziny. W Elblągu rusza wymiana słupów oświetleniowych. Nowe pojawią się na Lotniczej, Mazurskiej, Nowodworskiej, Wiejskiej, Robotniczej i Pułkownika Dąbka. Prace potrwają do końca roku. W poniedziałek Szpital Wojewódzki w Elblągu organizuje dzień otwarty dla przyszłych rodziców.
3: Będzie można zwiedzić Szkołę Rodzenia, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Noworodka oraz Trakt Porodowy.
1: Mówi Ola Szymańska. Dzień otwarty dla przyszłych rodziców w Szpitalu przy Królewieckiej w Elblągu w poniedziałek od 16.
0: SK Braniewo.
4: Radni posłuchali mieszkańców.
5: I nie chcemy takiej sytuacji, żeby był taki proces nazywany prywatyzacją zysków i uspołecznienia kosztów.
4: Mówił Artur Petliński z ruchu Nowy Elbląg, który przed sesją skierował do Rady list otwarty. Do tego doszło ponad 120 protestów od mieszkańców i radni zdecydowali. Inwestycji w oparciu o Lex Developer nie będzie. Zielone światło dostała jedynie ta przy skrzyżowaniu Wigilijnej i Stary Rynek. To niedokończona budowa od lat szpecąca elbląską starówkę. Road Race Elbląg. Ruszyły zapisy na ogólnopolskie zawody kolarskie, którym towarzyszy również Puchar Polski w półmaratonie wrotkarskim. Impreza odbędzie się 19 lipca. Wpisuje się w obchody 780-lecia nadania praw miejskich Elblągowi. Szczegóły w sieci. Tygrys kontra Stolica. Przed nami hitboxerski 10 walk w kategorii młodzik, kadet i junior, w tym jedna kobieca. Na ringu zobaczymy medalistów Mistrzostw Polski.
14: Nie będzie zabawy, tylko będzie ogień.
4: Mówi trener Tygrysa Hieronim Kozakiewicz. Gościem gali będzie znakomity trener Zbigniew Raubo. Mecz Elbląg Warszawa w sobotę o 12 w hali Atleticon przy Agricola. Wstęp wolny. Do 1 lipca można wypełniać ankietę, która ma pomóc władzom Elbląga w stworzeniu miejskiego planu adaptacji do zmian klimatycznych. Składa się z kilkudziesięciu pytań. Ankietę znajdziecie na stronie miasta. Bo liczy się czas i precyzja. Ponad 30 milionów złotych na rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, radioterapię adaptacyjną i medycynę nuklearną zainwestował ośrodek Afidea Numed w Elblągu. Nowe rozwiązania skrócą czas diagnostyki i zwiększą możliwości radioterapii. Mówi Agnieszka Szydłowska z ośrodka Afidea Numed, który wspólnie ze Szpitalem Wojewódzkim w Elblągu zabezpiecza kompleksowe leczenie chorób onkologicznych.
15: Jest to bardzo wymagający projekt z uwagi na to, że mieliśmy też krótki czas przygotowania się do tego projektu. To jest jedna rzecz. Musieliśmy sprecyzować, co tak naprawdę zdefiniuje nasze potrzeby tutaj w Elblągu. W Elblągu jesteśmy zakwalifikowani do kryterium szpitali onkologicznych w Solo 1. Co to oznacza? To oznacza, że realizujemy leczenie onkologiczne tutaj w regionie i mamy na pozwolenie na to leczenie onkologiczne na parę lat z Narodowego Funduszu Zdrowia. Było to kryterium formalne, tak naprawdę też ubieganie się o możliwości dofinansowania z KPO. My we wszystkich naszych lokalizacjach w Polsce mamy 6 ośrodków radioterapii, jesteśmy właśnie zakwalifikowani do takiego ośrodka, który może leczyć oraz diagnozować pacjentów onkologicznych. Jeżeli chodzi o sam Elbląg, to dofinansowanie, które sprecyzowaliśmy i środki na to dofinansowanie, które pozyskaliśmy, o tym powie szef aparatury medycznej, co zrobiliśmy, szefowa radioterapii. Natomiast było to niezwykle wymagające, żeby sprecyzować te nasze potrzeby. Całe szczęście, że jakiś czas temu zakończyliśmy inwestycję wymiany akceleratorów liniowych, więc my mamy dosyć nowy sprzęt, który tutaj leczy naszych pacjentów. Natomiast potrzeby dotyczące systemów planowania opartych na AI-u, systemy związane z pozycjonowaniem pacjentów, systemy do brachyterapii, to się cały czas zmienia. My mamy co roku na kongresach, na których uczestniczymy, przedstawiane nowości dla pacjentów, no bo radioterapia to jest precyzja. I my tak naprawdę chcemy być coraz bardziej precyzyjni i leczyć radykalnie naszych pacjentów tutaj w regionie. W regionie tak naprawdę ośrodek, który prowadzi radioterapię, no to jest Olsztyn, MSWiA i my tu w Elblągu. Razem ze Szpitalem Wojewódzkim tworzymy kompleksowe leczenie chorób onkologicznych dla pacjentów, ponieważ Szpital Wojewódzki zapewnia chirurgię, Szpital Wojewódzki zapewnia chemioterapię, my zapewniamy radioterapię. Mamy też tutaj, jeżeli chodzi o Elbląg, całość diagnostyki obrazowej dla pacjenta, co jest niezmiernie ważne. W tej chwili, za chwilę, lada chwila, lada dzień, otwieramy medycynę nuklearną, wyposażoną w gamma kamerę oraz badania PET-CT, co jest niezwykle komplementarne dla leczenia i diagnostyki pacjentów onkologicznych, z uwagi na to, że w tej chwili medycyna nuklearna to nie jest tylko diagnostyka, ale również leczenie. Mówimy też o teranostyce. Więc mamy wszystko tak naprawdę w jednej lokalizacji dla pacjentów onkologicznych. To, czego pacjent onkologiczny potrzebuje. Więc cała ta nasza inwestycja z KPO to jest długa droga do zdefiniowania potrzeb, długa droga od momentu zdefiniowania potrzeb poprzez zakupy, które są bardzo wymagające, i poprzez terminy, które są też bardzo wymagające. W tym miesiącu już kończymy nasze inwestycje, więc oczywiście sukcesywnie dawaliśmy pacjentom możliwość korzystania już z tych sprzętów, które zakupiliśmy w ramach KPO. Natomiast tak jak mówię, to jest jeszcze miesiąc przed nami, aż uruchomimy jeszcze medycynę nuklearną. Medycynę nuklearną zainwestowaliśmy z własnych środków.
16: Dziękuję bardzo. Pacjenci na pewno...
4: Ostrożnie na żółtym szlaku. Wakacje, piękna pogoda zachęcają do wycieczek po Bażantarni, ale uwaga na utrudnienia przy ulicy Wschodniej. Ruszyła tam budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków dla obszaru Trkawka. Prace potrwają do końca roku. Port wpadł w obce ręce. Wrogie wojsko zaminowało także rzekę. Na szczęście to tylko element ćwiczeń Dzielny Dzik. W trakcie ćwiczeń główny nacisk położono na współdziałanie różnych rodzajów sił zbrojnych. Mówi major Karol Frankowski, oficer prasowy 16 Dywizji Zmechanizowanej.
17: Dzisiejszy epizod ćwiczenia Dzielny Dzik 26 polegał na tym, że skorelowane siły wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych oraz wojsk obrony terytorialnej odbiły z rąk przeciwnika punkt infrastruktury krytycznej, port w Elblągu. Polegał na tym, że wszystkie siły w tym samym czasie wykonały razem atak na ten punkt na mapie Polski w celu odblokowania kanału i umożliwienia statkom wpłynięcia do portu w Elblągu. W tymże ćwiczeniu wzięły udział jednostki 20 Brygady Zmechanizowanej, pojazdy typu Legwan, pojazdy typu MRAP atakowały przeciwnika z ziemi. Ponadto desant przy użyciu śmigłowca Mi-17 wykonali żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. W tym samym czasie osłony z powietrza zapewniały śmigłowce Apache. Natomiast z wody żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Natomiast na sam koniec, po sprawdzeniu terenu przez nurków, marynarka wojenna, okręt ORP Śniardwie dokonał rozminowania terenu.
18: Bardzo dziękuję. Mam wszystko. Dziękuję.
4: Jak miasto ma się rozwijać? Odpowiedzi na to pytanie ma przynieść plan ogólny, czyli akt planowania przestrzennego miasta. 29 czerwca o 17 w Ratuszu Stanu Miejskim odbędą się konsultacje społeczne połączone z prezentacją projektu tego planu. Upały pokrzyżowały plany Dni Elbląga. Nie będzie niedzielnego pokazu lotniczego nad Starym Miastem, a potańcówkę dla seniorów przełożono na inny termin. Z uwagi na falę upałów władze miasta zapewnią uczestnikom Dni Elbląga dodatkowe formy chłodzenia, mówi Jacek Żukowski z elbląskiego ratusza.
19: Przed nami ekstremalnie upalny weekend, rekordowe temperatury w całym kraju. Obowiązują alerty IMGW, dlatego organizatorzy Dni Elbląga podjęli decyzję o zmianach w programie i odwołane zostają pokazy lotnicze Aeroklubu Elbląskiego, które miały odbyć się w niedzielę nad Starym Miastem. To wynika ze względów bezpieczeństwa. Zmianie ulega również wydarzenie skierowane do najstarszych mieszkańców miasta, czyli potańcówka dla seniorów, zaplanowana przy Dziennym Domu Pomocy Senior Plus w godzinach 14:30-17:00. Ona zostanie przeniesiona na inny termin. Przypominamy jednocześnie, żeby dbać o siebie w tych najgorętszych momentach w ciągu ciągu dnia. Przypominam, że w trakcie weekendu organizatorzy zapewnili dodatkowe formy chłodzenia dla uczestników imprezy w postaci beczkowozów z wodą pitną, zraszaczy, kurtyn wodnych i dystrybutorów wody w różnych lokalizacjach i strefach.
4: Dzisiaj startują Dni Elbląga, a za tydzień Braniewskie Piwowary. W amfiteatrze wystąpią m.in. Son & Grace, Stefano Terracino, Maciej Maleńczuk oraz lokalni artyści. Do tego będzie można popróbować przysmaków kuchni polskiej, a na najmłodszych czeka mnóstwo zabawy w strefie dziecka. Szczegóły w sieci.
0: SK Braniewo News.
20: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Fromborka, a tematem naszej rozmowy z burmistrzem miasta Damianem Krasińskim będą honorowi obywatele tego miasta. Dzień dobry.
21: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
20: Panie burmistrzu, chciałam porozmawiać o honorowych obywatelach Fromborka, bo myślę, że jesteście bardzo wyjątkowym miastem, miasteczkiem w Polsce, ponieważ liczba honorowych obywateli Fromborka jest równa albo nawet przewyższa liczbę mieszkańców, prawda?
21: Tak, dokładnie. No jesteśmy takim ciekawym miejscem na ziemi właśnie, gdzie tak duża liczba honorowych obywateli Fromborka, można powiedzieć, że takich naszych mieszkańców Fromborka jest bardzo zbliżona do aktualnej liczby osób przebywających zameldowanych w Fromborku. Tak, to prawda.
20: A ilu w tej chwili macie mieszkańców zameldowanych?
21: No, dane z Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na troszeczkę ponad 3000 i taka liczba też honorowych obywateli Fromborka, bliska tej liczby już jest w naszych dokumentach.
20: Przypomnijmy, kim są honorowi obywatele Fromborka i skąd się ich tak wielu u was wzięło?
21: Oj, Frombork i jego historia po II wojnie światowej to bardzo trudny czas dla naszego miasta. 90% tego miasta zostało zniszczone, straciliśmy prawa miejskie, została nas malutka garstka, około 50 osób. Ale kilkaset lat temu w naszym mieście żył wyjątkowy człowiek, Mikołaj Kopernik. I w poprzednim stuleciu, w 1973 roku, były wielkie plany, żeby ten czas, 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika, uhonorować właśnie w naszym mieście. No ale jak ówcześni włodarze przyjechali, zobaczyli, jak wygląda Frombork, no to stwierdzili, że to miasto takie ciekawe do tej prezentacji nie jest. Stąd kilka lat wcześniej, w 1966 roku, dzięki inicjatywie harcerskiej zrodził się pomysł odbudowy miasta, przygotowania miasta do tej wielkiej uroczystości i został nazwany operacją 1001 Frombork. I tutaj te osoby, które przynajmniej spośród tych lat, czyli od 1966 roku do 1973, trzy razy brali udział w takim turnusie harcerskim, otrzymywali tytuł honorowego obywatela Fromborka. A w samej operacji 1001 Frombork, to jest bardzo cenna informacja, wzięło udział, niektóre źródła mówią 30, niektóre 40, niektóre 46 tysięcy. Ja myślę, że nie będzie wielkim zakłamaniem, jak powiemy, że to były dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którzy wtedy przyjeżdżali tutaj właśnie po to, aby pokazać swoje umiejętności i odbudować nasze miasto. I stąd te tytuły honorowych obywatela Fromborka. Od tego się zaczęły, później były jeszcze różne inne tytuły nadawane przez lata. Blisko 2500 takich tytułów honorowych obywateli Fromborka otrzymali uczestnicy operacji 1001 Frombork, tak więc od tamtej pory do dnia dzisiejszego mamy ponad 400 tytułów nadanych już za aktywność, za działania, za to, że były to osoby wyróżniające się w działalności w naszym mieście.
20: A propos tytułów honorowego obywatela Fromborka, Mikołaj Kopernik wspomniany, mieszkańcem Fromborka był, ale tytułu honorowego obywatela nie miał, nie załapał się.
21: No wtedy jeszcze nie było takiej tradycji. Myślę, że dzięki Mikołajowi Kopernikowi, honorowi obywatele Fromborka, mają okazję przyjeżdżać do jego miasta i poczuć się w tym mieście jak u siebie. Móc pójść, spojrzeć na grób wielkiego astronoma i przechadzać się właśnie tymi alejkami. Albo inaczej, przechadzać się alejkami, które odbudowali, a wcześniej przechadzał się nimi właśnie Mikołaj Kopernik.
20: Mikołaj Kopernik, osoba bardzo znana i taka, która rozsławia Frombork, ale operacja 1001 Frombork również jest znana i o niej nie zapominacie, chociażby ze względu na to, że co roku organizowane są zloty honorowych obywateli Fromborka, którzy przyjeżdżają, spotykają się w tym miejscu.
21: Tak, dokładnie. Sierpień tego roku planujemy właśnie zlot honorowych obywateli Fromborka, ale nie tylko honorowych obywateli, także przyjaciół Fromborka, uczestników operacji 1001 Frombork, ponieważ jest to wyjątkowa rocznica. Akurat w tym roku przypada 60-lecie od rozpoczęcia operacji 1001 Frombork. Tak więc wiele ciekawych rzeczy dla naszych honorowych obywateli i przyjaciół już teraz przygotowujemy. To jest oczywiście wielka współpraca. Ja bardzo lubię prowadzić różnego rodzaju zadania, działania współpracując i ta współpraca z Braniewskim Chówciem, z Chorągwią Warmińską, Mazurską tutaj jest na najwyższym poziomie i razem te wielkie wydarzenie dla naszych mieszkańców przygotowujemy.
20: Harcerze to oczywiście podstawa operacji 1001 Fromborg, ale pamiętajmy i we Fromborku to również zaakcentowaliście, że dużą grupę stanowili również wówczas górnicy.
21: Tak, to te różne nazwy w naszym mieście, jak górnicy, hutnicy, chemicy, leśnicy i tak dalej, to właśnie były te grupy osób, które przyjeżdżały czy ze szkół, czy specjalizacji, które gdzieś realizowali wcześniej w swoim życiu. I takim właśnie najbardziej spektakularnym miejscem, który potwierdza, to jest właśnie Plac Górników, czyli plac zrewitalizowany całkiem niedawno w naszym mieście, ale to jest właśnie historyczny plac, w którym właśnie stacjonowali, czy odbudowywali później właśnie osoby, które takimi zadaniami się zajmowali.
20: Wyjaśniliśmy zagadkę, skąd Plac Górników we Fromborku, a nie Rybaków.
21: Tak, to jest właśnie finał tej zagadki. To jest rzesza osób, która przyjeżdżała z całej Polski, z różnych miejsc, czy to ze Śląska, czy ze szkół o danych specjalizacjach. Stąd te nazwy pojawiały się najróżniejsze.
20: Pozdrawiamy wszystkich i oczywiście zapraszamy do Fromborka, między innymi na zlot, chociaż nie tylko. A ja się zapytam, czy wciąż honorujecie mieszkańców bądź ludzi zasłużonych tytułami honorowy obywatel Fromborka?
21: Tak, ostatnie odznaczenie, które nadaliśmy, jest to odznaczenie nadane dla twórcy tego sławnego pomnika Mikołaja Kopernika, czyli dla pana Mieczysława Weltera. To jest odznaczenie, które zostało nadane w 2025.
20: Zasłużone.

0: nie tylko honorowe obywatelstwo Fromborka, ale od kilku lat przyznajecie również bardzo ciekawe statuetki za wkład w rozwój miasta.
1: Tak, to jest wkład w rozwój miasta, wkład w życie tego miasta, w różnego rodzaju działania społeczne, ale także takie zawodowe, bardzo mocno pro bono, ale nie tylko. Takie osoby, które wyróżniają się na tle innych, które skupiają wokół siebie inne osoby, które angażują do życia i działania nie tylko po to, żeby patrzeć na siebie, ale przede wszystkim na wszystkich wokół, które pomagają innym, które jakimś jednym swoim bohaterskim zachowaniem sprawiły, że innym osobom było łatwiej albo uratowało im życie, już mówiąc tak wprost. W tym roku także na Dni Fromborka dwie takie statuetki zostaną przyznane. Już jesteśmy po posiedzeniu kapitułem De Revolutionibus Trophy, ponieważ ta nagroda tak się nazywa. Ona została utworzona w tej kadencji, w której zostałem burmistrzem. No i myślę, że jest takim wyjątkowym, honorowym, dodatkowym wyróżnieniem dla osób, które we Fromborku postanowiły nie tylko żyć, ale także realizować plany, marzenia, nie tylko swoje, ale także innych. Kolejne ciekawe odznaczenie, może bardziej wyróżnienie, pamiątkowe wyróżnienie w tym roku podczas Dni Fromborka także chcielibyśmy wręczyć. Takie bardzo znaczące wyróżnienie. 60 lat pożycia małżeńskiego, czyli troszeczkę więcej niż 50, te, które są takie nadawane przez pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a my jeszcze tą 60-tkę. Mała podbitka i takie właśnie osoby chcielibyśmy uhonorować i wyróżnić. To, co jest istotne, Gminna Rada Seniorów także wręcza tytuł podczas pierwszego dnia inauguracji Dni Fromborka, tytuł Seniora Roku, więc to jest kolejne wyjątkowe wyróżnienie. No i ten tytuł honorowego obywatela, który będzie także wręczony właśnie 10 lipca podczas inauguracji Dni Fromborka.
0: W razie zapraszamy do Fromborka. Wakacje tegoroczne na pewno warto spędzić w tym nadzalewowym miasteczku.
1: Tak, oczywiście zapraszamy nie tylko na wakacje, zapraszamy cały rok. Ruch turystyczny niech pokazuje, że Frombork i okolice mają co zobaczyć, co zwiedzić, jak odwiedzić i po co tutaj spędzić czas. My wam to pokażemy. Zapraszamy.
0: Dziękuję bardzo, a mówił burmistrz Damian Krasiński. Dziękuję.
1: Dziękuję państwu bardzo.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
3: Inżynieria danych i sztuczna inteligencja to najnowszy, bezpłatny kierunek uruchomiony przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu. Studia trwają 3,5 roku, mają charakter praktyczny, a ich absolwenci raczej nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy. Rekrutacja ruszyła.
4: W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się dzisiaj konferencja prasowa poświęcona nowemu kierunkowi nauki. Mówi rektor uczelni profesor Jarosław Niedojadło.
5: Witam państwa w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Zaprosiliśmy państwa, mamy pewną nowinę do przekazania. Mianowicie wczoraj otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że mamy pozwolenie na prowadzenie nowego kierunku studiów, kierunek studiów inżyniera danych i sztuczna inteligencja. Jest to nowy kierunek w obszarze informatyki, który będzie prowadzony w Instytucie Informatyki Stosowanej w Elblągu. A powiedziałbym, że jest to też pewne wyjście naprzeciw potrzebom regionu, bo w roku 2025 na spotkaniu Rady Biznesu Prezydenta Miasta była taka sugestia, żebyśmy wzmocnili w naszej szkole kształcenie informatyczne. To jest nasza odpowiedź na tą sugestię. A dodam także, że oprócz tego zmodyfikowaliśmy bardzo gruntownie kierunek informatyka dotychczas prowadzony, prowadziliśmy nowoczesne specjalności, ale myślę, że o szczegółach powie dyrektor Instytutu, pan dr inżynier Robert Smyk. Panie dyrektorze, oddaję głos.
6: Dzień dobry. Miło mi powitać państwa. Nazywam się Robert Smyk, reprezentuję Instytut Informatyki Stosowanej. Szanowni państwo, prezentujemy dziś ofertę, która bardzo dobrze wpisuje się w praktyczny wymiar studiów w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowy kierunek inżynieria danych i sztuczna inteligencja to odpowiedź na to, dokąd zmierza współczesna informatyka, a zarazem jedna z najbardziej nowatorskich propozycji w naszej ofercie kształcenia. Dziś najważniejsze technologie rozwijają się wokół danych, algorytmów, automatyzacji i sztucznej inteligencji. Dlatego chcemy kształcić absolwentów, którzy będą potrafili nie tylko korzystać z nowych narzędzi, ale także projektować i wdrażać konkretne rozwiązania potrzebne firmom, przemysłowi, administracji, usługom. Jest to kierunek przyszłości, ale przygotowany na potrzeby rynku pracy już dziś. Na tym kierunku mamy dwie specjalności. Pierwsza specjalność, sztuczna inteligencja i automatyzacja, to ścieżka dla tych, którzy chcą tworzyć inteligentne systemy, usprawniać procesy i wykorzystywać algorytmy w praktyce. To specjalność dla osób, które chcą przekładać kod, dane i algorytmy na rozwiązania realnie działające w biznesie i przemyśle lub w codziennym.

0: życiu. Druga specjalność to analityka danych i systemy wspomagania decyzji. Odpowiada ona na ogromne znaczenie danych we współczesnym świecie. Dane same w sobie to nie wszystko, nie są wystarczające. Potrzebni są specjaliści, którzy potrafią je analizować, interpretować, a co najważniejsze, zamieniać na wiedzę potrzebną do podejmowania trafnych decyzji. Mamy też dla Państwa drugą wiadomość do przekazania. Jednocześnie pracowaliśmy nad unowocześnieniem kierunku informatyka, dostosowując go do aktualnych potrzeb rynku i nowych wyzwań technologicznych. Jest to sprawdzony kierunek w nowoczesnej odsłonie z naciskiem na cyberbezpieczeństwo, inżynierię oprogramowania i informatyczne systemy przemysłowe. Na kierunku informatyka otworzyliśmy nową specjalność o nazwie cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe. Wszyscy wiemy, że bezpieczny świat cyfrowy potrzebuje dobrze przygotowanych specjalistów. Cyberbezpieczeństwo to dziś nie dodatek do informatyki, ale jej kluczowy obszar. Specjalność jest dla tych, którzy chcą chronić dane, systemy i infrastrukturę cyfrową. Druga nowa specjalność oferowana na kierunku informatyka to inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych. Nowoczesna gospodarka potrzebuje ludzi, którzy potrafią projektować dobre oprogramowanie. W świecie sztucznej inteligencji nie jest tak, że nie potrzebujemy mniej informatyków. Potrzebujemy lepiej przygotowanych specjalistów, takich, którzy potrafią wykorzystać nowe narzędzia i zamienić je w bezpieczne, skuteczne systemy. Jest to specjalność dla przyszłych projektantów, programistów i twórców rozwiązań cyfrowych. Trzecia specjalność, którą oferujemy na informatyce, to informatyczne systemy przemysłowe. Jest to informatyka spotykana tam, gdzie technologia jest na pograniczu z przemysłem. Nowoczesny przemysł potrzebuje informatyków, którzy rozumieją automatyzację, systemy i procesy produkcyjne. Specjalność jest dla tych, którzy chcą pracować na styku informatyki, automatyki, przemysłu 4.0 oraz internetu rzeczy. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić nowych kandydatów na te wymienione tutaj kierunki. Są to kierunki inżynieria danych i sztuczna inteligencja oraz informatyka. Kierunki są realizowane w Instytucie Informatyki Stosowanej w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Prezes Zarządu OPGK Florian Romanowski.
2: Dziękuję za zaproszenie na tak miłą uroczystość. Panowie rektor i pan dyrektor Instytutu podkreślili walory nowych kierunków dla Instytutu, dla samej uczelni. To jest oczywiste. Uczelnia podąża za trendami, za zapotrzebowaniami na rynku. Rzeczywiście ten segment, który Państwo w tej chwili wprowadzacie, ma olbrzymi potencjał i zapotrzebowanie na rynku. Ja chciałbym się skupić jednak na troszeczkę innym aspekcie, który stanął u podstaw w ogóle powstania tego Instytutu wiele lat temu. Tym pomysłem była transformacja miasta z przemysłu klasycznego, metalurgicznego, który stanowił potęgę tego miasta, na którym miasto wisiało. To był dawny zamek i już wtedy było wiadomo, że przemysł metalurgiczny odchodzi. Odchodzi powoli, ale odchodzi, że miasto potrzebuje nowego przemysłu. I tym przemysłem już wtedy wiedzieliśmy, że będzie właśnie przemysł oparty na informatyce, na nowych technologiach, które wspomagają zarządzanie życiem miasta. I powstanie Złotego Trójkąta, czyli administracji publicznej, prezydenta miasta, w drugim wierzchołku była uczelnia nasza, w trzecim był biznes, akurat mnie było to dane, żeby przewodniczyć temu biznesowi i w imieniu prezydenta organizować ten wydział również. Rzeczywiście rozpiera mnie duma, że ten wydział przez te lata się rozwija, że nie stoi w miejscu, że stanowi zaplecze dla nowoczesnej gospodarki tego miasta. I dla mnie to jest najważniejsza rola, jaką ten wydział spełnia. Nie ma dziedziny gospodarczej, która nie opiera się na informatyce. I czy to są... Oczywiście kierunki techniczne to jest jasne dla każdego, ale to są kierunki również humanistyczne, to jest medycyna. Wszędzie jest informatyka i bez wspomagania informatyką nie możemy zaistnieć. To, co dyrektor Smyk podkreślił, dzisiaj jesteśmy w nowej erze informatyki. Komputery mają taką siłę, ilość danych, która napływa z nowych sensorów jest przeolbrzymia i musimy sobie jakoś z tym dać radę. I tego typu specjaliści rzeczywiście są nam bardzo potrzebni. Ja ze strony biznesu chciałbym powiedzieć dziękuję. Jest to olbrzymia szansa dla miasta i teraz wszyscy, którzy w otoczeniu uczelni funkcjonują i którym zależy na rozwoju tego miasta, powinni wspomagać wydział, instytut, szkołę, żeby rzeczywiście to słowo stało się ciałem i żeby Elbląg mógł mieć dobre fundamenty dla gospodarki. Dziękuję.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
1: Ponad 6,5 tysiąca drzew planuje wyciąć Zarząd Dróg Wojewódzkich, w tym aż 1800 w rejonie Elbląga. Pod topór mają iść stare, schorowane, stojące niebezpiecznie blisko jezdni. Mówi Tomasz Raczkowski, wicedyrektor ZDW w Olsztynie.
4: To jest, można powiedzieć, standardowa liczba. Ona nie odbiega od średniej wyznaczonej w planie wyrębu do wycinek w ubiegłych latach. W tym roku jest to kwota dokładnie 6678, chociaż nie wiem, czy już ona jest dokładna, dlatego że od momentu sporządzania tego planu wyrębu minęło kilka tygodni, a w zasadzie co tydzień mamy kolejne wiatrołomy, więc te drzewa same ulegają złamaniom, wywrotkom i trzeba je usuwać wtedy już jako wiatrołomy, które jeżeli się przewrócą samoistnie, nie robiąc nikomu krzywdy, no to jeszcze dobrze. Najgorzej jak powodują szkody w mieniu, nie daj Boże zdrowiu, a może nawet życiu ludzi, to wtedy jest ten problem. Drzewa w naszym regionie są drzewami historycznymi, starymi. One mają 150-200 lat. Były sadzone w XIX, pod koniec XIX wieku. One wtedy mogły pełnić jakieś funkcje określone w tamtych czasach. Natomiast w tej chwili mamy XXI wiek, zupełnie inne oczekiwania ze strony drogi. Funkcje drogi również są inne. Inne też pojazdy poruszają się po tych drogach. W związku z tym te drzewa są po prostu stare. Mamy takie czasy, że ani droga nie jest dobrym towarzystwem dla tych drzew, ani drzewo nie jest jakimś elementem pożądanym dla drogi. Stanowi jego twarde otoczenie, w związku z tym stanowi też zagrożenie w ruchu drogowym przy tym ruchu obecnym, który się odbywa w aktualnych czasach.
1: Panie dyrektorze, tylko ja już słyszę argumenty ekologów, którzy będą mówili, że na przykład w Anglii też są aleje ze starymi drzewami i jest informacja, że tu jest powolny ruch i kierowcy, widząc hasło slow, się do tego stosują, a z drugiej strony też już słyszałem takie argumenty, że przecież drzewa nie wyskakują przed maskę, tylko to kierowcy powinni kontrolować prędkość i jeździć ostrożnie.
4: W Anglii, czy też w innych krajach europejskich, o których pan wspomniał, jest taka sytuacja, że te aleje występują, ale przy drogach zupełnie podrzędnych, lokalnych, jakichś dojazdowych. Właśnie dzisiaj odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim seminarium, w którym braliśmy udział i tam właśnie były świetne przykłady, gdzie aleje tworzą składnik tego krajobrazu przyrodniczego, pełnią jakieś walory kulturowe, historyczne. To są właśnie te drogi szutrowe, nieutwardzone, gruntowe i tamte aleje jakby nikomu nie przeszkadzają. Przystoją do miejsca, w którym się znajdują i tutaj jakby nie ma tego aspektu związanego z bezpieczeństwem. U nas natomiast drzewa przydrożne występują najczęściej w poboczach dróg asfaltowych, które pełnią zadanie głównych osi transportowych czy komunikacyjnych, międzymiastowych, a nawet międzyregionalnych. W związku z tym jest zupełnie inna sytuacja. W Anglii i też w innych krajach europejskich na drogach, na odpowiednikach dróg naszych wojewódzkich tych drzew w większości nie ma. To znaczy tam w ogóle jest inne podejście. W naszych polskich przepisach również mamy już takie zapisy, że droga powinna być bezpieczna i posiadać pewną strefę wolną od przeszkód. I o to w tym wszystkim chodzi. Droga, która ma zapewnione zgodne z przepisami parametry szerokości jezdni, pasów ruchu, poboczy, skrajni, właśnie tej wspomnianej strefy wolnej od przeszkód twardych, jest drogą bezpieczną. W podręczniku nawet funkcjonuje taka nazwa droga wybaczająca błędy. To jest taka droga, która umożliwia kierowcom w momencie popełnienia najdrobniejszego błędu podczas jazdy naprawić ten błąd, wrócić na swój pas ruchu i kontynuować jazdę. Nic się tutaj złego nie zadzieje na drodze bezpiecznej. Natomiast na naszych drogach, gdzie mamy drzewa przydrożne w poboczach w bezpośredniej bliskości jezdni, najmniejszy błąd skutkujący zjechaniem nawet jednym kołem na chwilę z pasa ruchu powoduje, że mamy śmiertelne zagrożenie, bo mamy niebezpieczeństwo uderzenia w twardy element, w drzewo na poboczu. Taka droga, mówimy, że nie wybacza błędów. I teraz pytanie, czy na za najmniejszy błąd ludzki kierowcy możemy sobie pozwolić na to, żeby karać ludzi śmiercią? No nie, no nasza odpowiedź inżynierów, administratorów tych dróg brzmi nie. Są możliwości inwestowania w te drogi, w wyposażenie ich w odpowiednie parametry, poszerzania, ale do tego potrzebna jest wolna przestrzeń. No, drzewa uniemożliwiają tego typu poprawy bezpieczeństwa. W związku z tym mamy tutaj pewnego rodzaju konflikt, bo na jednej szali tej dyskusji stoją walory krajobrazowe, kulturowe, historyczne, no, widoki tutaj Warmii i Mazur, a na drugiej, po drugiej stronie tej dyskusji jednak mówimy o bezpieczeństwie. No, pytanie, co jest ważniejsze? Drzewa w tej chwili rozpatrywane do wycinki, bo o tym zaczęliśmy tą rozmowę, są w obszarze jakby dwóch stref. Jest strefa związana ze zdrowotnością, czyli ze stanem fitosanitarnym tych drzew. I jeżeli drzewo po przeglądzie, po ocenie właśnie tego stanu fitosanitarnego nie rokuje i stwarza też te zagrożenie, jest kwalifikowane do wycinki. Jest też cały obszar zagadnienia związanego z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i tam, że przepisy mówią jasno, w odległości minimum 3 metry od krawędzi jezdni powinna być ta strefa wolna od przeszkód, która gwarantuje bezpieczeństwo. U nas nie mamy tego parametru zachowanego i w związku z tym no, w zasadzie te drzewa no, będą stanowić to zagrożenie.
1: Ja jako kierowca, który no, sporo jeździ po regionie, ja zdaję sobie sprawę z tego zagrożenia. Czasami, tak jak pan wspomniał o tym błędzie ludzkim, to nawet może nie być mój błąd, ale zostanę zmuszony do tego, żeby gdzieś uciekać na pobocze i tam tego miejsca nie ma na taki manewr. Ale czy udaje się, czy macie państwo argumenty, żeby przekonać ekologów, którzy twardo stoją na pozycjach, że to są drzewa, to są zabytki ponad stuletnie i nie należy ich ruszać, tak?
4: Po pierwsze, to nie są drzewa zabytkowe, to nie są pomniki przyrody, one nie są wpisane w jakiś rejestr. Mamy tylko w ciągach dróg wojewódzkich bardzo dużo tego starego drzewostanu, bo to jest liczba około 179 tysięcy. Co roku, zgodnie z planem wyrębu, drzewa, które należy wyciąć czy ze względów zdrowotnych, czy ze względów na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, wyznaczanych jest kilka tysięcy. W tym roku to jest ta liczba, o której mówiłem na początku, ponad 6 tysięcy. W zeszłym roku na przykład drzew usuniętych zostało ponad 9200. Należy pamiętać, że w zamian za te usuwane drzewa zarządcy drogi, czy w tym również my, sadzimy minimum jedną sztukę drzewka młodego, zdrowego, minimum jedną sztukę za jedno drzewo wycięte. Dlaczego minimum jedną sztukę? Bo to wynika dokładnie z warunków, jakie są określane w decyzji zezwalającej na wycinkę, którą wydają inne organy, nie my. W związku z tym drzew przy drogach wojewódzkich ich rok do roku przybywa, bo jest ich sadzonych więcej niż wycinanych. Tylko z taką różnicą te drzewka nowe są nasadzane, że spełniają już te warunki bezpieczeństwa, czyli są sadzone poza linią poboczy i rowów, w miejscach zielonych, które są w dalszym ciągu w tej działce geodezyjnej, w działce terenowej drogowej i wtedy one są również sadzone w systemie alejowym i wtedy za jakiś czas, po upływie iluś lat, one będą tworzyły o wiele lepsze i przede wszystkim bezpieczniejsze, ale i też ładniejsze aleje. Także jeżeli mówimy o jakiejś historii, o przekazywaniu pewnego dziedzictwa dla następnych pokoleń, to musimy pomyśleć właśnie w tym kierunku, a nie żeby utrzymywać, poświęcać olbrzymie siły i środki, chociaż to robimy, bo to jest w naszym obowiązku, na utrzymanie, pielęgnację tych drzew, żeby spowolnić ich proces starzenia. W ostatnich latach ten proces starzenia mamy wrażenie, że się znacznie przyspieszył, bo mamy niekorzystne też pewne warunki atmosferyczne, klimatyczne.
3: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
5: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Мер Бранєва Томаш Щеліцький одноголосно отримав від міської ради вотум довіри та абсолюторій за виконання бюджету на 2025 рік. Як наголосив міський голова, це не лише формальне рішення, а й підтвердження довіри до роботи місцевої влади. Томаш Щеліцький подякував депутатам, працівникам мерії та мешканцям за співпрацю і запевнив, що місто і надалі реалізовуватиме нові інвестиційні проєкти та розвиватиметься. Поїхали до Росії з підробленими документами. Намагалися обдурити співробітників прикордонної служби в гжагодках і безладах. Затримані 35-річна громадянка Німеччини російської національності та 38-річний громадянин Німеччини, який народився в Росії, пред'явили під час контролю підроблені водійські посвідчення. Жінка та чоловік почули обвинувачення у використанні підроблених документів, у чому зізналися. Повідомляє речниця прикордонної служби Мирослава Олександрович. Вона додає, що мандрівники сплатили штраф у розмірі 8 тисяч злотих. Після цього вони поїхали до Росії, але вже як пасажири. До почесних громадян Фрумбурга незабаром приєднається ще одна особа. Після позитивного рішення спеціальної капітули міська рада одноголосно ухвалила присвоїти це звання ксьондзу прилату Яцику Витьковському. Урочисте вручення почесного звання відбудеться під час цьогорічних днів Фрумбурга. Літні люди знають, як захиститися від шахраїв. У Плоскині відбулася зустріч із поліціянтами, присвячена найпоширенішим схемам обману. Правоохоронці розповіли про шахрайства на внучка, на поліцейського, про фальшиві інвестиції, а також про небезпеки, які чатують в інтернеті та соціальних мережах. Безпеки ніколи не буває забагато. У початковій школі в Ліповині відбувся тиждень безпеки. Напередодні літніх канікул поліціянти та пожежники нагадали дітям основні правила безпечного відпочинку, поведінки біля водойм, на дорогах і під час дозвілля. Два тижні літніх пригод, творчих занять і гарного настрою пропонує міська публічна бібліотека. На безкоштовні заняття запрошують дітей віком від 7 до 11 років. Зустрічі проходитимуть щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці з 11 до 13.00. Перше заняття відбудеться вже 29 червня. І є ще одна пропозиція, як провести ці канікули цікаво. У лісництвах регіону стартують літні прогулянки з лісничими. Це безкоштовний цикл пізнавальних зустрічей для всіх любителів природи, незалежно від віку. Лісництво Запорово запрошує на першу прогулянку вже 3 липня. Збір учасників біля альтанки Широнувка, а початок об 11.00. І наразі це були усі новини з Бранєва та Повіту. А більше інформації читайте на сайті СКПН.
3: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
5: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 14-річний мешканець Бранєва потрапив до лікарні після аварії на електросамокаті. Інцидент трапився у понеділок після 17.00. Підліток рухався тротуаром і, об'їжджаючи пішохідку, зачепив дорожній знак, через що втратив керування. Після цього стався контакт із вантажівкою, яка рухалася дорогою відповідно до правил. Хлопець був у захисному шоломі та був доставлений до лікарні для обстеження. Поліція з'ясовує усі обставини події та нагадує про необхідність дотримання правил безпеки під час користування електросамокатами. Попереду дуже теплі та сонячні вихідні у Бранєві. Синоптики прогнозують температуру понад 30 градусів тепла, а найспекотніше буде у суботу та неділю. Служби закликають регулярно пити воду, уникати перебування на сонці в полуденні години та особливо піклуватися про дітей, людей похилого віку та осіб із хронічними захворюваннями. Також варто пам'ятати, що не можна залишати людей і тварин у припаркованих автомобілях. До літньої спеки вже готові міські водоканали Бранєва. Освіжитися можна буде під водяною завісою біля фонтану на площі Пілсудського. Новинкою цього року став питний фонтанчик на площі біля базиліки. Мер Томаш Єліцький запевняє, що вода у фонтанчику повністю безпечна для споживання. Крім того, тут можна напоїти й домашніх улюбленців. Для них встановлено спеціальну нижню чашу. Понад тиждень тривали навчання під кодовою назвою «Вогняна буря». У них взяли участь бійці територіальної оборони Вармінсько-Мазурського воєводства, зокрема, із Бранєва. Під час тренувань відпрацьовувалися процедури реагування на кризові ситуації та взаємодія з іншими видами Збройних сил. Каже представниця війська Сабіна Мазурек. За її словами, навчання стали чудовою можливістю перевірити готовність підрозділів до дій у прикордонних кризових умовах. Пожежники з Бранєва стали переможцями першого чемпіонату Вармінсько-Мазурського воєводства з пожежного бігу. Змагання відбулися в екологічному парку Пасленка у рамках заходу PowerFest Тор Одвакі. Учасники долали дистанцію довжиною 3,5 тисячі метрів із численними смугами перешкод, що вимагали високої фізичної підготовки та витривалості. З 3 по 5 липня Бранєво стане господарем фестивалю «Бранєвські півовари-2026» – одного з найбільших літніх заходів «Просто неба» у регіоні. На жителів і гостей міста чекають 3 дні концертів, сімейних розваг, спортивних подій та святкової атмосфери. У програмі також футбольний меморіал імені Яцика Птака та турнір із пляжного волейболу на кубок мера Бранєва. Організатори запрошують усіх на спільне святкування та незабутній літній вікенд.
3: СК Бранєво Ньюс.
6: В Елблągu odbyło się spotkanie poświęcone programowi Tarcza Wschód. Wzięli w nim udział samorządowcy, przedstawiciele strony rządowej i wojsko. Mówi generał dywizji Jacek Ostrowski.
7: Jak wiadomo, program Tarcza Wschód obejmuje północną i wschodnią stronę, w głównej mierze północną i wschodnią stronę naszego kraju. I jest to prowadzona rozbudowa inżynieryjna, ale również i rozbudowa infrastruktury zabezpieczającą ludność cywilną, składy materiałowe, które mają wesprzeć nas w sytuacjach, gdyby doszło do jakiegoś konfliktu. Również w powiecie elbląskim planowane są inwestycje, ale nie tylko inwestycje inżynieryjne, ale również tutaj drugi program, czyli szpital przyjazny wojsku czy legionach medycznych. Są to programy, które będą wspierały zarówno siły zbrojne, jak i społeczeństwo w sytuacjach konfliktowych. Robimy to oczywiście we współdziałaniu z samorządami, z Urzędem Wojewódzkim, ze wszystkimi podmiotami, które realizują przedsięwzięcia w tym obszarze i ustalamy tak, żeby można było pogodzić zarówno infrastrukturę typowo, nazwijmy to wojskową, która jest nam przydatna, będzie przydatna w przyszłym konflikcie, ale również z życiem i prowadzeniem normalnego funkcjonowania w obszarach przygranicznych. Ja myślę, że w ogóle program Tarcza Wschód to nie jest typowy program sił zbrojnych. To jest program, który jest programem służącym do obrony, ochrony Rzeczpospolitej Polskiej, a więc uczestnikami są wszystkie podmioty, zarówno rządowe, wojewódzkie, samorządowe i angażowanie się w to przedsięwzięcie, wspólne korzyści, jakie osiągamy, to jest z jednej strony przygotowanie infrastruktury do ograniczenia ewentualnym konflikcie, ale również do rozbudowy pewnych form działalności w samorządach czy poprzez działalność firm regionalnych, które będą wspierały to, więc myślę, że to jest obopólna korzyść. No jest to program rządowy, także tutaj jest to finansowane przez program rządowy.
6: Wśród tematów spotkania były bezpieczeństwo państwa, rozwój regionów przygranicznych czy ochrona ludności.
3: SK Braniewo News.
8: Historia Elbląga zwykle kojarzy się z kanałem, tramwajami i przemysłem, ale dzisiaj spróbujemy zajrzeć za kulisy tej przemysłowej potęgi, śledząc losy człowieka, którego nazwisko na zawsze związało się z miastem. Człowiek, który z prowincjonalnego miasta zrobił przemysłową potęgę.
9: Chodzi o Ferdynanda Gottloba Schichała. To nazwisko przewija się przy stoczni, zamechu, kolei, a nawet teatrze. A zaczęło się skromnie. W domu przy ulicy Ku Bramie Królewieckiej. W nocy z 29 na 30 stycznia 1814 roku.
8: Ciemna zimowa noc. Małe miasto na wschodnich kresach Prus. I dziecko, które jeszcze nie wie, że będzie maszyną napędową całego Elbląga.
9: Ojciec Karl Jakob Schichał, prosty rzemieślnik, bardzo wierzył w edukację. Nie oszczędzał na nauce ani Ferdynanda, ani córki Henriety. Pojawiło się pianino, organy, lekcje muzyki, co w rzemieślniczej rodzinie było luksusem.
8: Czyli nie bogaci kupcy, tylko mechanik, który inwestuje w kulturę i naukę dzieci.
9: Po szkole powszechnej Ferdynand trafił do warsztatu ślusarskiego i równocześnie do szkoły zawodowej Elbląskiego Towarzystwa Przemysłowego. Ojciec szykował go do przejęcia interesu, a on miał smykałkę do techniki. Już jako młody czeladnik w 1831 roku samodzielnie zbudował małą maszynę parową.
8: I to w Elblągu, który wtedy był daleki od metropolii. Jak wyglądało miasto, w którym dorastał przyszły przemysłowiec?
9: Na początku XIX wieku Elbląg był prowincjonalnym miasteczkiem na wschodnich kresach Królestwa Prus, z około 16 tysiącami mieszkańców, zubożałym po wojnach napoleońskich.
8: Brzmi jak miejsce, z którego młody, zdolny inżynier raczej ucieka, niż do którego wraca po studiach.
9: A jednak miasto miało ambicje. Powstał powiat Elbląg, pojawił się teatr na około 500 miejsc. Władców Prus i Rosji przyjmowano tu z honorami. Władze pruskie zaczęły budować szosy, a w połowie lat 40. XIX wieku ruszyły przygotowania do kolei wschodniej na trasie Malbork-Elbląg-Braniewo. Pierwsze zakłady z napędem parowym założył Ignac Grunau.
8: Czyli małe miasto, ale z ambicjami i coraz lepszymi warunkami dla przemysłu.
9: I to dostrzegała nawet prasa. W 1829 roku Elbinger Anzeigen pisał, że Elbląg nadaje się bardziej na ośrodek fabryczny niż handlowy, bo Gdańsk i Królewiec zdominują handel. Przyszłość miasta widziano w przemyśle. Dokładnie tam, gdzie swoją szansę zobaczył młody Schichał.
3: Słuchasz magazynu reporterów Eski Braniewo. To warto wiedzieć.
8: No dobrze, ale jak z utalentowanego czeladnika robi się stypendysta, a potem właściciel wielkiego koncernu?
9: Kluczowa była nauka. Ferdynand był tak zdolny, że Elbląskie Towarzystwo Przemysłowe dało mu stypendium na studia w Królewskim Instytucie Przemysłowym w Berlinie. Skończył je z wyróżnieniem, zdobył główną nagrodę za projekt maszyn i przeznaczył ją na podróż po Europie Zachodniej. Praktyki w fabrykach w Niemczech i w Anglii.
8: Anglia w czasach rewolucji przemysłowej to musiał być dla niego szok.
9: Zobaczył tam ogromne zainteresowanie maszynami parowymi i nowoczesnym okrętownictwem. A przy okazji zakochał się w teatrze i w Williamie Szekspirze. Po tej podróży mógł zostać na zachodzie, ale wrócił do prowincjonalnego Elbląga.
8: To brzmi jak decyzja pod prąd. Co go skłoniło, żeby wrócić?
9: Przywiązanie do miasta, świadomość potencjału przemysłowego i wsparcie ojca. Karl Jakob pomógł mu finansowo, dzięki czemu Ferdynand kupił parcelę i założył niewielki zakład naprawy urządzeń mechanicznych.
8: I to jest ten moment, kiedy zaczyna się przemysłowa historia Elbląga?
9: Tak. Wkrótce ogłosił zakład budowy maszyn i oferował już maszyny parowe, walcarki, prasy hydrauliczne, całe zakłady. Pierwszą maszynę parową o mocy 4 koni mechanicznych zbudował dla własnej firmy, co unowocześniło produkcję i przyciągnęło klientów.
8: W tle mamy jeszcze stocznię. Elbląg już przed Schichałem miał tradycje okrętowe.
9: Działała stocznia Klugego, gdzie zwodowano m.in. trójmasztową pinkę Elbing oraz stocznia Michaela Mitlafa, który jako pierwszy wyszedł poza rynek lokalny. Był też Daniel Fechter, u którego powstał Kolumbus, pierwszy w Prusach Zachodnich drewniany statek z napędem parowym.
8: I w takim otoczeniu rośnie Imperium Schichała.
9: Jego zakład idealnie wpisał się w potrzeby regionu. Dostarczał napęd dla fabryk, stoczni i kolei. Z czasem wyrósł na ogromny koncern metalowy, budujący statki, lokomotywy, pogłębiarki i wiele innych maszyn z siedzibą i głównymi biurami projektowymi w Elblągu oraz filią stoczni w Gdańsku.
3: Braniewskie zabytki w magazynie reporterów Eski Braniewo.
8: Zostawmy na chwilę maszyny. Jak wyglądało życie prywatne człowieka, który stał za tym wszystkim?
9: Ferdynand swoją przyszłą żonę, śpiewaczkę operową Julianę Harting, poznał w operze. Pierwsze oświadczyny odrzuciła. Za drugim razem powiedziała tak. Po ślubie wymógł na niej przerwanie kariery, co wtedy było dość typowe. Mieli 5 dzieci, choć 2 zmarło wcześnie.
8: Co wiemy o pozostałych dzieciach?
9: Syn Erich został ziemianinem pod biskupcem. Selma wyszła za oficera armii pruskiej, a najmłodsza Elizabeth, utalentowana muzycznie, poślubiła inżyniera Karla Cize, z którym wiążą się dalsze losy firmy, po śmierci Szychała.
8: Elizabeth poszła drogą matki i zrezygnowała z muzyki?
9: Właśnie nie. Wywalczyła sobie prawo do kontynuowania kariery, co powodowało napięcia w małżeństwie, ale związek przetrwał. To pokazuje zmianę roli kobiet w drugiej połowie XIX wieku.
8: A sam Ferdynand prywatnie? Surowy fabrykant czy spokojny pan domu?
9: Źródła pokazują go jako skromnego, towarzysko wycofanego. Lubił dobre piwo z elbląskiego browaru, cygara z lokalnej fabryki, unikał dużych przyjęć. Dopiero gdy przekazał firmę zięciowi, zaczął z żoną wyjeżdżać do kurortów południowej Europy.
8: Czyli przez większość życia raczej praca niż kurorty, a jednocześnie człowiek o ogromnym wpływie na miasto.
9: W 1894 roku jego firma dawała około 30% wpływów do budżetu Elbląga. Do tego dochodziła filantropia, wsparcie teatru, obowiązkowa kasa chorych dla pracowników, a w 1895 200 tysięcy roku marek na budowę szpitala z zastrzeżeniem łóżek dla załogi, prywatna klinika oraz boisko i korty przy fabryce.
8: Czyli nie tylko fabryki i zyski, ale też zdrowie, sport, kultura.
9: Nic dziwnego, że jego portret wisiał w sali posiedzeń Rady Miejskiej. Był symbolem miejskiego sukcesu, a w 1887 roku cesarz nadał mu tytuł radcy handlowego, zarezerwowany dla wybitnych postaci niemieckiego biznesu.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
8: I tu pojawia się jedna z moich ulubionych anegdot o Szychałie. Uroczyste powitanie na dworcu, orkiestra, przemówienia, a on wyskakuje z wagonu trzeciej klasy.
9: Dokładnie. Kiedy inżynier zaczął przemowę od słów „Szanowny panie radco”, Szychał przerwał mu szybko, mówiąc, żeby nie gadał głupot, i ruszył w stronę dorożki. Cała podniosła uroczystość skończyła się w kilka sekund. To dobrze pokazuje jego stosunek do tytułów i pompy.
8: Skromność skromnością, ale majątek po sobie zostawił ogromny.
9: Ferdynand Szychał zmarł 23 stycznia 1896 roku, 2 po śmierci żony. Odszedł w tak zwanym Białym Domu, który wniesiono w 1856 roku obok nowego biurowca firmy. W spadku pozostawił majątek o wartości 30 milionów marek. W testamencie zastrzegł, że przez 10 lat spadek nie może być podzielony.
8: I tu wracamy do małżeństwa Cize. Jak to się stało, że to oni przejęli firmę?
9: Po upływie tego 10-letniego okresu Elizabeth i Karl Cize spłacili pozostałych spadkobierców. W 1901 roku zostali jedynymi właścicielami firmy. Kontynuowali działalność koncernu, który wciąż miał siedzibę w Elblągu i nadal odgrywał ważną rolę w regionie.
8: Wróćmy jeszcze na chwilę do wpływu Szychała na samo miasto, bo często mówi się, że bez niego Elbląg byłby dziś zupełnie inny.
9: To bardzo prawdopodobne. W pierwszej połowie XIX wieku rozwój Elbląga nie był imponujący. Dopiero potrzeby zakładów przemysłowych, przede wszystkim rosnącego koncernu Szychała, wymusiły napływ siły roboczej. Trzeba było budować mieszkania robotnicze, rozwijać infrastrukturę. Pojawiły się wodociągi, gazownia, tramwaje. Rosły dochody miasta. Rósł kapitał.
8: I to wszystko wychodziło z firmy, która zaczynała od małego warsztatu na parceli kupionej za pieniądze ojca mechanika.
9: Dlatego historycy mówią, że Szychał był maszyną napędową Elbląga. Z prowincjonalnego miasteczka zrobił ważny ośrodek przemysłowy. Jego koncern wpływał nie tylko na lokalny rynek pracy, ale też na rozwój Gdańska. Jedna z gdańskich stoczni była przecież filią elbląskiej firmy. Można powiedzieć, że z pozornie drugorzędnego miasta na Kresach wyszła siła, która nakręcała koniunkturę w całym regionie.
3: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Braniewo.
8: Z jednej strony mamy więc twarde liczby. Procent budżetu miasta, tysiące pracowników, miliony marek. Z drugiej człowieka, który lubił piwo, teatr, Szekspira i unikał wielkich przemówień.
9: I który wyrósł z domu, gdzie ojciec z trudem pisał, ale wierzył, że edukacja otwiera drzwi. Ta wiara przełożyła się na losy jednego człowieka, a potem na losy całego miasta. To jest chyba najciekawszy wymiar tej historii.
8: A dla Elbląga to także przypomnienie, że wielkie rzeczy mogą się zacząć w miejscu, które inni uważają za prowincję. Wystarczy uparty mechanik, trochę pary i dużo konsekwencji.
9: Oraz ktoś, kto w odpowiednim momencie wraca do domu, zamiast zostać w wielkim świecie. W przypadku Ferdynanda Szychała ten powrót okazał się jednym z najważniejszych momentów w dziejach Elbląga.
3: To jest magazyn lokalny Radia SK Braniewo.
8: Skoro wiemy już, jak ogromny wpływ miał Szychał na Elbląg, to zapytajmy wprost. kim był Ferdynand Gottlob Schichau i dlaczego tak mocno odcisnął się na historii Elbląga.
9: To człowiek, który zrobił z Elbląga ważny ośrodek przemysłowy XIX wieku. Urodził się 30 stycznia 1814 roku w Elblągu, w rodzinie o holenderskich korzeniach. Jako nastolatek zaprezentował własny model maszyny parowej i zachwycił lokalne elity.
8: Czyli lokalny, nastoletni geniusz techniki. Ktoś ten talent musiał dostrzec i pomóc mu pójść dalej.
9: Zauważył go landrat Abramowski i ufundował mu stypendium. Dzięki temu trafił do Królewskiego Instytutu Przemysłowego w Berlinie, a potem na praktyki do Anglii, centrum rewolucji przemysłowej. Po powrocie do Elbląga w 1837 roku, dzięki pożyczce od ojca, otworzył warsztat budowy maszyn przy ulicy Wałowej 10. To był początek późniejszej potęgi.
3: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
8: Czym ten pierwszy warsztat się zajmował? To były już statki?
9: Najpierw maszyny parowe dla przemysłu, prasy hydrauliczne i sprzęt rolniczy. Szybko jednak zainteresował się żeglugą i połączeniem maszyn parowych z budową statków. Przełomem było zamówienie z 1841 roku na wyposażenie do pierwszej w Niemczech mechanicznej pogłębiarki, która przez lata pracowała na rzece Elbląg i Zalewie Wiślanym.
8: A pierwszy poważny krok w stronę statków?
9: W 1847 roku jego firma zbudowała maszynę parową do napędu pierwszego parowca zbudowanego całkowicie w Prusach, statku James Watt, a potem wyposażenie dla korwety Danzig. W 1854 roku zbudował w Elblągu własną stocznię, a rok później powstał tam pierwszy niemiecki parowiec o żelaznej konstrukcji i napędzie śrubowym – Borussia.
8: Czyli Schichau miał pod kontrolą i wodę, i tory. Kiedy stał się naprawdę dużym graczem?
9: W latach od 1855 do 1875 zbudowano około 100 okrętowych maszyn parowych, około 300 innych maszyn i od 1859 roku także parowozy. Kluczowy był rok 1872, kiedy wykupił stocznię Mitzlafa, a w 1876 roku zwodowano setny statek ze stoczni Schichaua.
8: A zamówienia wojskowe?
9: Od końca lat 70. XIX wieku stocznia specjalizowała się w torpedowcach i niszczycielach dla marynarki, bardzo nowoczesnych jednostkach, które dały firmie renomę w całych Niemczech i za granicą.
8: Czy działalność ograniczała się tylko do Elbląga?
9: Nie. Od 1889 roku prowadził zakład remontowy w Piławie, a w 1892 roku uruchomił nową stocznię w Gdańsku, gdzie budowano większe statki. Miał też własne przedsiębiorstwo żeglugowe na Zalewie Wiślanym i Bałtyku, więc kontrolował cały łańcuch. Od projektu, przez budowę, po eksploatację jednostek.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Braniewo.
8: A jakim był człowiekiem w relacjach z miastem i pracownikami? Twardy kapitalista czy społecznik?
9: Był jednym z najbogatszych obywateli Prus Wschodnich. Odwiedzały go koronowane głowy. Miał ordery i tytuły honorowego obywatela Elbląga i Gdańska. Jednocześnie potrafił dzielić się majątkiem. Zapewniał robotnikom stosunkowo dobre, jak na tamte czasy, warunki pracy. Dokładał własne środki do zakładowej kasy chorych. Wspierał szkolnictwo zawodowe. Prowadził też szeroką działalność filantropijną w mieście. Wspierał szkoły, sierocińce, założył kasę ubogich. Był miłośnikiem teatru i muzyki. Działał w związkach śpiewaczych i loży masońskiej.
8: A życie prywatne?
9: Miał 5 dzieci, ale ojca przeżyła tylko 2. Jedyny syn wybrał życie rolnika. Córka, Elizabeth, wyszła za inżyniera Karla Zise, który stał się współautorem najważniejszych wynalazków firmy i po śmierci Schichaua przejął prowadzenie przedsiębiorstwa.
8: Jak wyglądał koniec życia Ferdynanda Schichaua i co stało się z jego dziedzictwem?
9: Zmarł 23 stycznia 1896 roku w Elblągu. Na jego pogrzeb cesarz Wilhelm II wysłał adiutanta Augusta von Mackensena, co pokazuje jego rangę. Po śmierci firmę prowadził Karl Zise aż do 1917 roku, a przedsiębiorstwo przetrwało do II wojny światowej jako jeden z filarów gospodarki regionu.
8: A co z pamięcią o nim po wojnie?
9: Po II wojnie światowej Schichau w Polsce praktycznie zniknął z oficjalnej pamięci. Traktowano go głównie jako niemieckiego kapitalistę. Jego mauzoleum zostało splądrowane, później wysadzone. Pomnik zniszczono, a figura Schichaua zaginęła. Dopiero po 1989 roku zaczęto na nowo odkrywać jego rolę w historii miasta.
8: Kiedy to odkrywanie przybrało konkretną formę?
9: W 2000 roku Fundacja Elbląg ustanowiła konkurs na Filantropa Roku ze statuetką jego imienia. Po mieście kursuje tramwaj nazwany Szichałem, a w 2003 roku odsłonięto tablicę pamiątkową, podkreślającą jego wkład w rozwój Elbląga w XIX wieku.
8: Jak więc najprościej podsumować jego znaczenie dla miasta?
9: Bez Szichała Elbląg wyglądałby zupełnie inaczej. To on stworzył tu nowoczesny przemysł maszynowy i stoczniowy, dał pracę tysiącom ludzi i wprowadził miasto do grona ważnych ośrodków technicznych regionu. Jednocześnie inwestował w edukację, opiekę społeczną i kulturę. Dzisiejsze upamiętnienia są próbą przywrócenia mu należnego miejsca w historii Elbląga, ponad późniejszymi podziałami politycznymi i narodowymi.
3: SK Braniewo.
10: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, gdzie właśnie trwa krajowy trening pierwszej pomocy i jak się okazuje Braniewo również bierze w tym udział. O szczegółach porozmawiamy z organizatorami tego przedsięwzięcia, a zaczynamy od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, czyli gospodarza obiektu, na terenie którego się znajdujemy. Dzień dobry.
11: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
10: Starszy brygadier Ireneusz Ścibiorek, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.
11: Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to właśnie panel, w którym Państwowa Straż Pożarna uczestniczy. Panele organizowane i promowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i ukierunkowane na szeroki odbiór, dedykowane właśnie dla mieszkańców miast, powiatów, całego kraju. I ten trening dzisiejszy, 20 czerwca, to namacalny przykład na to, że i Państwowa Straż Pożarna we współpracy z innymi instytucjami, które chociażby na terenie powiatu braniewskiego mamy włączonych do pierwszego tegorocznego krajowego treningu pierwszej pomocy, to jest namacalny przykład na to, że jesteśmy otwarci, jesteśmy ponad podziałami i próbujemy wspólnie edukować, uświadamiać, uczyć bezpłatnie udzielania skutecznej pierwszej pomocy, bo nie jest tajemnicą, że boimy się jako mieszkańcy udzielać pierwszej pomocy, bo jako mieszkańcy, jako obywatele nie potrafimy udzielać pierwszej pomocy. Gdzieś jest w nas mit tego przerażenia, strachu, lęku, a tak naprawdę te pierwsze minuty są najważniejszymi minutami, tak aby skutecznie udzielić pomocy dla osób poszkodowanych, osób potrzebujących, a niejednokrotnie, abyśmy wiedzieli, jak mamy zachować się we własnych gospodarstwach domowych, we własnych rodzinach, bo i takie sytuacje mogą nas najzwyczajniej po ludzku spotkać. Cieszę się niezmiernie, że ta inicjatywa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, której Państwowa Straż Pożarna bardzo mocno uczestniczy, bo w tych różnych dziedzinach ratownictwa, w tych różnych dziedzinach promocji bezpiecznych zasad, bo przecież 20 czerwiec to na kilkanaście dni przed zakończeniem roku szkolnego, to też doskonały czas, aby edukować i to, co mieliśmy kilka dni wcześniej, a mianowicie Akademię Bezpieczeństwa dla naszych najmłodszych mieszkańców, to jest połączenie wspólnych sił i samorządu miasta Braniewa i formacji mundurowych, które działają na terenie miasta Braniewa, powiatu braniewskiego, w zakresie szeroko rozumianej edukacji. Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo, promujemy to bezpieczeństwo, przypominamy o tym bezpieczeństwie i tak naprawdę na jedno nie mamy wpływu, a mianowicie nie mamy wpływu na to, co się wydarzy w tym okresie wakacyjnym. Możemy tylko edukować, możemy tylko apelować wspólnie. Jak mówię, cieszę się, że w tej kampanii związanej z krajowym treningiem pierwszej pomocy mamy doskonałych partnerów, bo tymi partnerami są Powiat Braniewski oraz Miasto Braniewo. To wszystko organizujemy we współpracy z Powiatem Centrum Medycznym i pozwoliliśmy sobie zaproponować, aby właśnie ten trening krajowy 20 czerwca na terenie powiatu braniewskiego, na terenie miasta Braniewa odbył się w jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Wiem, że również włączyli się do tego treningu strażacy ochotnicy. Cieszę się, że jest duża aktywność stowarzyszeń, jakimi są Ochotnicze Straże Pożarne. Może troszeczkę gorzej jest z tą frekwencją, z tym odbiorem, patrz zainteresowaniem, bo pogoda na zewnątrz jest znakomita, panujący upał, temperatura sprawia, że wiele osób pewnie wypoczywa i odpoczywa od tygodnia pracy, ale to, co możemy pokazywać, to, co możemy przedstawiać wspólnie i edukować, to, no, to główny cel właśnie nauka pierwszej pomocy.
10: Z nami jest również przedstawiciel Urzędu Miasta. Miasto jako samorząd też dba o to, żeby mieszkańcy mieli taką możliwość i nauczyli się udzielania pierwszej pomocy, prawda?
12: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Marek Wymiarek. Nimko, Grunt Miasta Braniewie. Cieszę się bardzo, że taka inicjatywa w ogóle powstała. Myślę, że to jest pierwsza, ale to nie ostatnia i sądzę, że mieszkańcy, no może dzisiaj mniej aktywnie, ale w najbliższych dniach, najbliższych miesiącach skorzystają z tej formy szkolenia, doskonalenia swoich umiejętności, bo wierzę, że większość umie, tylko boi się jakby użyć tych swoich umiejętności w stosunku do drugiego człowieka. Jak to pan komendant powiedział, jesteśmy w swoich domach, jesteśmy wśród bliskich, też potrzebujemy umieć podzielić się tą pomocą z drugim człowiekiem, jeśli taka przyjdzie potrzeba. Ja sam jestem zainteresowany szkoleniem siebie, uczestniczeniem w takich przedsięwzięciach. Myślę, że inicjatywa na plus, na ogromny plus dla mieszkańców miasta. No jest dzisiaj tak, jak jest, że pogoda troszeczkę zabiera nam, jakieś jeszcze inne imprezy na terenie miasta Braniewa zabierają nam frekwencję, ale nie zmienia to faktu, że pan burmistrz, kiedy dowiedział się pan burmistrz Tomasz Sielicki o takiej inicjatywie, od razu zgłosił chęć przystąpienia do takiej akcji, widząc w tym dobry i właściwy cel w celu edukacji naszych mieszkańców. Myślę, że spotkamy się następnym razem. Jestem w dobrym gronie. Są strażacy ochotnicy, jest Państwowe Centrum Medyczne. Myślę, że to są takie instytucje, które no, mogą wesprzeć naszych mieszkańców w każdej sytuacji. W tej również też wspierają.
10: A my się teraz zapytamy praktyka, bo jesteśmy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a tutaj strażaków, ratowników nie brakuje. Czy rzeczywiście jako mieszkańcy, jako społeczeństwo boimy się udzielać pierwszej pomocy?
13: Witam serdecznie. Mateusz Ostrowski, ogniomistrz Państwowej Straży Pożarnej. Tak, to prawda, boimy się udzielać pierwszej pomocy jako osoby cywilne. Musimy pamiętać o tym, że te właśnie warsztaty, które tutaj organizujemy, są po to, żeby doskonaliły nasze umiejętności, tak? Boimy się podejść do tej osoby poszkodowanej fizycznie, boimy się udzielić tej pierwszej pomocy, a po to są te warsztaty, aby doskonaliły tą naszą umiejętność i żeby nie bać się udzielać tej pierwszej pomocy.
10: A każdy jest w stanie się tego nauczyć?
13: Tak, każdy jest w stanie się tego nauczyć, jeżeli będzie po prostu korzystał z tych warsztatów, bo musimy pamiętać o tym, że osoba pozostawiona bez uciskania klatki piersiowej traci szansę na przeżycie. To są kluczowe 4 minuty, aby ten mózg zaczął nam pracować. Najważniejsze jest przede wszystkim trzeźwe myślenie, tak? Ocena, podejście do osoby poszkodowanej, nasze bezpieczeństwo własne, ocena tej sytuacji. Rozpoznanie, co z tą osobą się dzieje, wezwanie następnie pomocy, a następnie przystąpienie do tych działań udzielania pierwszej pomocy, tak? Które właśnie tutaj przekazujemy na tych warsztatach.
10: Warto na tego typu szkolenia przychodzić.
13: Oczywiście, jak najbardziej warto. Zawsze powtarzam, że jeżeli będziemy ćwiczyć, nie będziemy się bali i będziemy potrafili udzielać tą pierwszą pomoc.
10: I obyśmy nie musieli nigdy tego robić, ale jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji, to na pewno trzeba.
11: Na pewno trzeba i na pewno to, co mówili moi przedmówcy, to namacalna rzecz. Nie bać się ćwiczyć, trenować, bo wtedy te treningi przyniosą efekt zamierzony w prawdziwej sytuacji związanej z udzielaniem pierwszej pomocy. Strach przed udzielaniem, to co mówił kolega Mateusz, nasz strażak, nasz ratownik medyczny, wcześniej ratownicy medyczni z Powiatowego Centrum Medycznego, którzy byli obecni, też o tym mówili i pokazywali te słowa, które skierował pan Marek Wynimko, pracownik Urzędu Miasta Braniewa. No to jest przykład na to, że my, drodzy państwo, łączymy siły i Powiatowe Centrum Medyczne, Urząd Miasta Braniewa, Starostwo Powiatowe w Braniewie oraz my jako Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej spajamy w całość i dziś edukujemy. I to, co mówili moi przedmówcy, również nie pierwsze i nie ostatnie takie zajęcia. Zajęcia otwarte właśnie na szeroko rozumianą edukację. Edukację i zmiana kierunku podejścia, świadomości wśród społeczeństwa od najmłodszych do najstarszych. A pragnę nadmienić, że miesiąc lipiec to będzie kolejna edycja szkoleń. Tym razem będziemy edukować, drodzy państwo, w zakresie sygnałów alarmowania i ostrzegania. A więc to, co państwa bardzo często niepokoi, dźwięk syreny alarmowej, to musimy państwa do tego przygotować, edukować, tak aby działająca syrena na terenie miasta Braniewa, w tych miejscowościach, gdzie działają ochotnicze straże pożarne, nie nakręcała strachu, paniki, a ten dźwięk był jasnym przekazem, czego tak naprawdę dotyczy. Zatem, reasumując, cieszymy się z tego, że możemy w czymś takim uczestniczyć. Ja bardzo serdecznie dziękuję dla wymienianych 3 partnerów, którzy przystąpili do tej krajowej akcji związanej z pierwszą pomocą i czekamy dalej na inicjatywę mieszkańców. Mam nadzieję, że w wakacje będzie nas dużo widać, będziemy jeszcze edukować i wspólnie czy z samorządowcami, czy z innymi formacjami mundurowymi będziemy jeszcze przypominać o tym, aby bezpieczne wakacje były bezpiecznymi wakacjami. Będziemy o tym dużo mówić, pisać, publikować i spotykać się, bo zależy nam na tym, aby te 2 miesiące wypoczynku naszych najmłodszych tych było wypoczynkiem bezpiecznym, żeby nie było żadnej tragedii na terenie miasta Braniewa ani powiatu branieńskiego, aby ten wypoczynek właśnie był typowo bezpiecznym wypoczynkiem. Bezpiecznych i radosnych wakacji, a wszystkim dorosłym więcej zaangażowania i więcej odwagi, aby przychodzić i ćwiczyć na tych fantomach, na tych urządzeniach dedykowanych do nauki pierwszej pomocy. Wszystkiego dobrego.
10: My przyłączamy się do życzeń bezpiecznych wakacji i oczywiście zapraszamy do korzystania z wszelkiego rodzaju szkoleń oferowanych, przypomnę, bezpłatnie przez nie tylko Państwową Straż Pożarną, ale i inne służby działające na terenie powiatu braniewskiego. Dziękuję bardzo.
14: Dziękuję również.
13: Dziękuję również.
15: Dziękujemy serdecznie.
3: Radio SK. SK Braniewo News.
10: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Amfiteatru Miejskiego w Braniewie, gdzie właśnie trwa zlot samochodów zabytkowych. Te samochody, z tego co wiem, w piątek były w Pieniężnie, dziś są w Braniewie i jak widać bardzo duże zainteresowanie. A przy naszym mikrofonie organizatorzy tego przedsięwzięcia. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, Wojciech Kozłowski, przewodniczący pasjonatów klasyków.
17: I Szymon Urnowicz, wiceprzewodniczący pasjonatów klasyków.
10: Panowie, powiedzcie, kogo tu dzisiaj do Braniewa przywieźliście? Jak was tutaj wielu przyjechało? Co przyjechało? Opowiedzcie o tym waszym zlocie.
16: Przyjechało 40 załóg do Braniewa. Jest to zlot samochodów zabytkowych szlakiem Kopernika. Zorganizowaliśmy taki zlot szlakami Kopernika. No i Kopernik był w Braniewie, tak więc my też jesteśmy w Braniewie. Jakie samochody? Mamy bardzo szeroki wachlarz samochodów. Od samochodów pospolitych jak Mercedes 123, po szeroką gamę Citroenów, Citroen DS, Citroen SM, szeroka gama samochodów Porsche 911, 912, Mini Morisa, Fiata Spidera, naprawdę bardzo, bardzo dużo samochodów i samochody naprawdę bardzo stare, lata 60., lata 70., 80., cały przekrój do roku 90.
10: Co was w tych samochodach tak fascynuje?
17: Na pewno to, że są po prostu piękne, są klasyczne, ale też każdy z nich ma swoją historię, niepowtarzalną, na pewno związaną z poszczególnymi osobami. To są historie ludzi, to są historie osób, które wcześniej tymi pojazdami jeździły, ale to też jest duży kawał serca, który zostaje wkładany codziennie podczas codziennego dbania o te samochody. To jest też zabawa, a to są duże przyjaźnie, to są też miłości.
16: To są małżeństwa.
17: To też są małżeństwa.
10: O, proszę.
16: Ja jestem ojcem chrzestnym, jak można powiedzieć, jednego małżeństwa. Przez remont mojego samochodu powstało jedno małżeństwo, jest dwójka dzieci.
10: O, proszę bardzo, do czego to może wszystko doprowadzać?
16: Naprawdę,
10: ale bardzo
16: samochody zabytkowe to jest jedna wielka rodzina. Można powiedzieć, chyba na całym świecie zawsze pomagamy sobie. No naprawdę, jest to coś wspaniałego. Bardzo dużo znajomości, bardzo dużo przyjaźni i też miłości, tak jak powiedziałem.
10: A wy pochwalcie się swoimi zabytkami.
17: Ja posiadam Pika, tak zwanego, to został określony przez moje dzieci, Skoda Felicia. 30 lat w tym roku obchodzimy.
10: To młoda.
17: Młoda. To jest najmłodszy w sumie samochód na naszym zlocie. Natomiast no, historia jest taka, że przestał prawie 15 lat w garażu i dopiero od kilku lat jest w użytkowaniu. Tak więc dzieciaki się cieszą, ja też się cieszę. A pasja do motoryzacji jest naszym takim ogólnym, że tak powiem, i rodzinnym, i przyjacielskim zainteresowaniem.
16: Ja, można powiedzieć, przyjechałem trzema samochodami, bo ja przyjechałem Citroenem DS-em z roku 71. Moja żona przyjechała Jaguarem Daimlerem XJ40 z roku 90. I wciągnąłem też w to wszystko rodziców. Rodzice są po raz 11 na zlocie, tak jak i moja żona.
10: Rewelacja.
16: Jest nasz 11 zlot. Rodzice przyjechali Peugeotem 205. To jest stosunkowo młody samochód, 90. rok. Jak na te tutaj samochody, które są, tak? To jest bardzo młody samochód.
10: Pierwszy zlot samochodów zabytkowych w Braniewie i my przeglądamy kolejne okazy. Tym razem stoimy z...
18: Stoimy z Krzysztofem, który przyjechał tutaj Citroenem DS21 z 73 roku.
10: Piękny samochód. Co pana w nim tak zafascynowało? Dlaczego akurat ten?
18: Ikona motoryzacji. Od zawsze o takim marzyłem, jak już byłem małym chłopakiem. O kilku marzyłem. Część tam zrealizowałem marzeń, ale zostało to marzenie. I tak w gruncie rzeczy się nastawiłem się troszeczkę, potem się troszeczkę ostudziłem, bo to jest jednak auto troszeczkę specjalnej troski, można tak ująć. Wymaga odpowiedniej osoby do serwisowania, przygotowania do podróży. Nie jest łatwo taką osobę, ale mam to szczęście, że w Gdańsku jest Sławek Sienkiewicz, który doskonale te samochody zna, ma je w palcu, no i pomógł mi to auto przez 2 lata wyremontować. Może nie pomógł. Ja mu pomogłem, a czasami nawet przeszkadzałem, ale on to wziął na swoje barki i zrobił to od A do Z. Także wielkie ukłony dla niego, podziękowania, no a ja mam wielką satysfakcję z użytkowania tego auta na co dzień, bo staram się nim jeździć na co dzień. Przeszkodą są tylko dni tak zwane solne, kiedy to przychodzi sól, słota. Oczywiście sól jest pierwszym, najważniejszym wrogiem tych starych aut. Wtedy je chowamy do garażu, no i mamy smutek. smutek, no bo nie cierpliwimy się, żeby nadszedł na nowy sezon, a my niestety musimy przetrwać naszą z reguły no niezaciekawą zimę. No ale mamy tak od zawsze, więc nie narzekajmy, jest okej.
14: Podejrzewam, że nie jest pan pierwszym właścicielem tego auta. Czy zna pan jego historię?
18: Poniekąd. Zaimportowałem to auto 4 lata temu z Norwegii. Kupiłem je ze zdjęć z filmów i troszeczkę przestrzeliłem, bo i przepłaciłem i miało być lepiej niż się spodziewałem. Auto miało przeprowadzonych szereg napraw blacharsko-lakierniczych, ale przeprowadzone były w sposób niefachowy. Bardzo niefachowy. W krajach skandynawskich jest mało fachowców. Nie ma porównania do Polski. Doprowadziłem to auto do maksymalnie dobrej kondycji. Doprowadził wspomniany przeze mnie kolega, więc no cieszę się nim i on się też cieszy, że ja mam satysfakcję.
14: Ja potwierdzam kondycję, przynajmniej z zewnątrz, bo stoimy przy tym aucie i panie Krzysztofie, ono wygląda jakby wyjechało z salonu.
18: Ono wyjechało z salonu, ale w 73 starałem się to auto doprowadzić do takiego stanu no maksymalnie salonowego, znaczy poprosić o doprowadzenie, bardziej o to szło. No i chyba się udało.
14: To oby się jak najdłużej serdecznie nim jeździło. Dziękuję.
18: Dziękuję serdecznie.
14: Bardzo dużo samochodów, a na jednym z nich przyjechał pan Ryszard, uczestnik. Dzień dobry, panie Ryszardzie.
15: Przyjechałem z Białegostoku. Jestem w stowarzyszeniu dawnej motoryzacji techniki Retro Ritz w Białymstoku.
14: No i proszę pochwalić się, czym pan do Braniewa przyjechał.
15: Przyjechałem z Skodą 120L, stylizowaną na milicję czechosłowacką, istniejącą do 1989 roku. W barwach biało-żółtych, o, tak powiem.
14: No i nie tylko samochód jest stylizowany, bo pan również.
15: Oczywiście mundur jak najbardziej oryginalny, czechosłowacki. Nie czeski, a czechosłowacki.
14: Jeszcze czechosłowacki. Dlaczego akurat ten styl? Dlaczego akurat ten samochód?
15: To był problem, no bo problemu nie było, bo kupiłem Skodę, no i żeby pomalować, no to byłaby zwykła Skoda. A tak na VB, no to...

0: Tak, dokładnie.
1: No i oczywiście te spojrzenia, które pan wywołuje.
0: Nie, nie, no tak, tak, pozdrowienia nawet jadąc, no gdzieś tam drogą, gdzieś, no to pozdrowienia od kierowców, także dziękuję bardzo.
1: Samochód to jedna, w środku widzę kolekcja kolejnych modeli.
0: Tak, kolekcja milicji, no i policja. No najważniejszy to mam policyjny Mercedes iracki z Iraku.
1: Proszę bardzo. No cóż, dziękuję bardzo i życzę szerokiej drogi.
0: Dziękuję wzajemnie.
1: Zlot samochodów zabytkowych w Braniewie i dotarliśmy do samochodu, który jest jedną z atrakcji tego zlotu, Amfikar.
2: Witam serdecznie, nazywam się Piotr, jestem właścicielem tego dziwnego pojazdu. Pojazdu, jak wspominała pani, który nazywa się Amfikar. On oprócz tego, że jeździ, to jeszcze pływa. Jest to jedyna seryjnie produkowana amfibia cywilna kiedykolwiek na świecie. Produkcja z lat 60. z Republiki Federalnej Niemiec. Tych samochodów było wyprodukowanych tylko 3,5 tysiąca. Oryginalnie miały być eksportowane w całości na rynek amerykański, natomiast okazało się, że tam się nie przyjęły i dlatego po krótkim okresie produkcji, trwającym tylko 8 lat, firma zbankrutowała i została wstrzymana produkcja, a zostało jedynie w tym momencie około 2 tysięcy samochodów na całym świecie, z czego w Europie jest około 80, a w Polsce jest kilka sztuk i z tego co wiem, to jest jedyny egzemplarz, który zarówno jeździ, jak i pływa. Ja na każdym zlocie to podkreślam i mówię i czekam, kto się do mnie zgłosi i powie, że ja też mam taki, co pływa. Więc też wywołuję tą osobę, proszę zgłoście się, bo chciałbym razem z kimś popływać.
1: Bo tutaj w Braniewie też będzie pan próbował.
2: Tak, tak. Będziemy na Pasłęce, zwodujemy ten pojazd. Mam nadzieję, że uda się zarówno wjechać, jak i wyjechać, dlatego, że on potrzebuje do wyjazdu dosyć twarde, czy utwardzone powierzchnie, czyli tak zwany slip betonowy, który się stosuje do slipowania łódek. Jeżeli taki slip jest dostępny, to bez problemu wjeżdżam i wyjeżdżam.
1: Przeglądamy trochę ten samochód i proszę państwa, zamiast pasów bezpieczeństwa, tutaj oczywiście kamizelki ratunkowe.
2: Tak, ten samochód musi być wyposażony we wszystkie elementy takie, jakie są niezbędne w wyposażeniu łodzi motorowej. On jest zarejestrowany także jako motorówka. Żeby pływać po wodzie, trzeba mieć patent motorowodny. Musi mieć oczywiście tyle kapoków, ile jest osób w załodze. Musi mieć pagaje, musi mieć koło ratunkowe, bosak i oczywiście kotwicę.
1: Ten samochód nie wygląda na taki samochód pana samochodzie, który pamiętamy ze znanego filmu, który pływał. Ten samochód wygląda bardzo elegancko.
2: On jest tak brzydki, że aż piękny, jak niektórzy oglądający mi mówią. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o samochód pana samochodzika, był oparty na niemieckiej produkcji wojskowej Schwimmwagen. Natomiast dla ciekawości powiem, że konstruktor, który współpracował z Ferdynandem Porsche, czyli twórcą Schwimmwagena, po wojnie właśnie skonstruował ten pojazd. Czyli troszeczkę korzeni też mamy ze pana samochodzika.
1: Jak to wygląda, jak pan wjeżdża do wody? Przełącza pan system z jazdy na pływanie?
2: Wjazd do wody jest automatyczny. Praktycznie nie trzeba nic robić. Po prostu wjechać do wody i uruchomić turbinę. To tam dwie turbiny z tyłu samochodu. Uruchamia się dodatkową gałkę, która znajduje się przy normalnej dźwigni zmiany biegów. Natomiast żadnych innych się nie wykonuje czynności. Jedynie można zablokować drzwi, dlatego że jakby się ktoś rozpędził i próbował wyjść z tego pojazdu w wodzie, ponieważ linia wody jest powyżej drzwi, to wtedy by się przelała woda i by oczywiście nastąpiło utonięcie tego samochodu.
1: Czy linia wody to?
2: Tak, tak, dokładnie ten biały pasek to jest odbój i poniżej tego odboju jest linia wody.
1: Jak do pana trafił ten samochód?
2: To jest dosyć ciekawa historia. Ten samochód został ściągnięty z rynku amerykańskiego. Nabyłem go 10 lat temu. Został on całkowicie rozebrany. Renowacja trwała około 6 lat i dlatego jestem pewny tego samochodu i wjeżdżam do wody bez strachu i liczę na to, że nie będę miał nigdy problemów z wodą w środku.
1: Przyzwyczaił się już pan do tych spojrzeń zazdrosnych, prawda?
2: Tak, tak. Powiem pani szczerze, że jak jadę ulicą, to jakby jestem takim psychoterapeutą, bo wszyscy mają natychmiast uśmiech na twarzy i machają i naprawdę jest to bardzo przyjemne i każdy jakby pierwszy komentarz jest, czy to pływa. I potem, jeżeli gdzieś zatrzymam się, to oczywiście każdy ogląda od tyłu i patrzy, czy są śruby.
1: No właśnie, ale proszę państwa, ja tak spoglądam, oprócz koła ratunkowego, oprócz wioseł i kapoków, no to tak naprawdę to nic nie wskazuje na to, żeby to pływało.
2: Nie, nie, to jest bardzo ciekawa konstrukcja, bo na przykład nie ma steru ten samochód, tylko steruje się przednimi kołami. Czyli w momencie skrętu następuje opór wody i samochód skręca i wbrew pozorom promień skrętu nie jest taki zły tego samochodu i czym szybciej oczywiście się płynie, tym jest bardziej efektywny ten promień skrętu.
1: I gdzie pan już tym samochodem pływał?
2: Zwykle pływam kilka razy do roku, no zwykle nie ukrywam, że na akwenach otwartych typu jeziora, zalewy, natomiast w dniu dzisiejszym po raz pierwszy wpływam na rzekę.

0: Rzekę. Wiem, że pasłynka nie jest bardzo, może bardzo rzeką o dużym nurcie, ale jednak jest rzeką, więc proszę trzymać kciuki za mnie, żebym też trafił z powrotem z miejsca, z którego wypłynąłem.
1: Będziemy trzymali i nawet będziemy to oglądali, a później zapytamy o wrażenia.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: Jak dużo jeździcie na tego typu zloty? Teraz jesteście w Braniewie, czy w trakcie wakacji też gdzieś będzie można was zobaczyć?
2: Znaczy, nasza filozofia stowarzyszenia jest taka, że my ostatnią imprezę mamy w czerwcu, później mamy urlopy lipiec, sierpień. Wszyscy gdzieś się rozjeżdżają, tak więc nie możemy się scalić w jakąś jedną wielką grupę i później zaczynamy we wrześniu, kończymy sezon. Mamy już zaplanowaną imprezę na Mazurach kończącą sezon. W Kruklankach będziemy 5 września.
1: W takim razie niech się cieszą ci, którzy zdążyli zobaczyć was w Braniewie, a póki co można was gdzieś tam szukać na szlakach.
2: Tak.
1: Super, dziękuję bardzo, do zobaczenia.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
4: Ten kościół przy ulicy Rawskiej w Elblągu wygląda niepozornie, ale za jego ścianami kryją się opowieści o wędrującej świątyni, dawnych mieszkańcach Żuław i niezwykłej patronce, błogosławionej Dorocie z Montów. To prawda, że w ogóle nie powstał w Elblągu?
5: To prawda. Dzisiejszy kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem błogosławionej Doroty z Montów jest przybyszem z Żuław. Pierwotnie stał w Kaczynosie i służył społeczności protestanckiej, w dużej mierze menonickiej. Do Elbląga trafił dopiero w latach 80. XX wieku, po całkowitym rozebraniu i przeniesieniu.
4: Czyli mamy w Elblągu taki kościelny mebel z Ikei. Rozkręcony, przewieziony i złożony na nowo.
5: Trochę tak, choć z ogromnym szacunkiem dla oryginału. Świątynia powstała w 1706 roku, w typowej dla Żuław konstrukcji słupowo-ryglowej, z ceglanym wypełnieniem, na prostokątnym planie, ze stropem kolebkowym, zakrystią w narożniku południowo-wschodnim i dwoma niewielkimi przedsionkami.
4: A wnętrze? Z zewnątrz skromnie, a w środku?
5: Wnętrze od początku było bogate. Do 1759 kościół zyskał empory z obrazami ze Starego Testamentu, organy, kazalnice i ołtarze. Spójny protestancki wystrój, w którym ważne było słowo i obraz pomagający w interpretacji Biblii.
4: Kto uznał, że warto go ratować, gdy zaczął się rozpadać?
5: Po wielkiej powodzi w 1888 roku konstrukcja była poważnie uszkodzona. Konserwatorzy z Malborka uznali go za ważny przykład żuławskiej architektury protestanckiej i do 1907 odtworzyli wymiary i wyposażenie, wyprowadzając wieżę jako bardziej samodzielny element bryły.
4: I co się z nim stało po wojnie?
5: Po II wojnie światowej zamieniono go na magazyn i oborę, co doprowadziło świątynię do ruiny. Przełom nastąpił około 1980 roku, gdy zrujnowany kościół przekazano parafii świętego Mikołaja w Elblągu i zdecydowano, że trzeba go rozebrać i przenieść.
4: Czyli rozkręcono cały kościół na części?
5: Tak, bardzo kontrolowanie. Każdy element oznaczono, opisano, zabezpieczono, a potem przewieziono do Elbląga, na działkę przy dzisiejszej ulicy Rawskiej. Rekonstrukcja trwała do 1985.
4: I wtedy kościół dostał nowe życie jako świątynia katolicka?
5: Tak. Po zakończeniu prac kościół poświęcono błogosławionej Dorocie z Montów. Dawny protestancki kościół z Żuław stał się katolicką parafią w Elblągu, a w jednym miejscu spotkały się różne warstwy historii regionu.
4: A w środku dalej czuć tę mieszankę prostoty i bogactwa?
5: Tak. Wnętrze dzielą empory po obu stronach, jak drewniane balkony. Na ich płaszczyznach zachowały się obrazy o tematyce staro- i nowotestamentowej z lat od 1728 do 1759. Cykl biblijnych historii w obrazach. Trochę jak komiks sprzed kilku stuleci.
4: A co z rzeźbami? Wspominała się o dobrym pasterzu.
5: Zachowała się polichromowana rzeźba Dobrego Pasterza autorstwa Martina Hirschfelda, twórcy dawnego ołtarza głównego w Kaczynosie. To przykład wysokiej klasy rzeźby barokowej na Żuławach. Są też figury z tak zwanej Grupy Ukrzyżowania z około 1750 roku na barokowej belce tęczowej oraz ławki empor z połowy XVIII wieku, tworzące spójny zestaw dawnej protestanckiej świątyni.
4: A ołtarz główny, który widzi się dzisiaj, też pochodzi z Kaczynosa?
5: Nie. Obecny, późnobarokowy ołtarz główny pochodzi ze zburzonego w 1950 kościoła w Stalewie. Uratowany po rozbiórce, trafił do Elbląga i dziś jest centralnym punktem wnętrza, gdzie spotykają się elementy z co najmniej dwóch różnych kościołów.
4: Jak to wpływa na odbiór miejsca? Ktoś przychodzi na mszę, a stoi w przestrzeni stworzonej dla innej wspólnoty.
5: Wnętrze, choć służy dziś liturgii katolickiej, zachowało układ dawnego kościoła protestanckiego. Empory, cykle obrazów i konstrukcja słupowo-ryglowa przypominają o wielowyznaniowej historii regionu, a dzisiejsza modlitwa dopisuje kolejną warstwę do tej opowieści.
4: Czyli kiedy ktoś przechodzi ulicą Rawską i widzi ten kościół, patrzy na podróżnika w czasie.
5: Na podróżnika w czasie i przestrzeni. Od Kaczynosa na Żuławach, przez powódź, rekonstrukcję, wojnę i lata zaniedbania, aż po przenosiny do Elbląga i nowe życie jako parafia błogosławionej Doroty z Montów. W jednym budynku spotykają się różne epoki, wyznania i miejscowości regionu.
4: A z perspektywy miasta ten kościół staje się czymś więcej niż lokalną świątynią.
5: Staje się opowieścią o tym, jak Elbląg i okolice potrafią chronić dziedzictwo, nawet jeśli wymaga to rozebrania całego budynku, przewiezienia go i złożenia na nowo. A także przypomnieniem, że historię regionu tworzą katolicki Elbląg, protestanckie Żuławy, Menonici i dawne wsie.
4: Skoro przeniesiony kościół z Żuław do Elbląga przypomina nam o wielowyznaniowej historii regionu, to Menonici są jedną z najciekawszych jej nici. Nazwa brzmi egzotycznie, a jednak ich historia mocno splata się z Żuławami, Doliną Dolnej Wisły i Elblągiem. Kim byli ludzie, którzy tak wyraźnie odcisnęli ślad w naszym regionie?
5: To wyznanie chrześcijańskie w nurcie protestantyzmu powstałe w Holandii w 1539 roku od imienia kaznodziei Menno Simonsa. Skupiał on wspólnoty szukające prostego, konsekwentnego życia według Biblii, traktowanej jako nieomylne słowo Boga, któremu podporządkowywano codzienność.
4: Co ich wyróżniało na tle innych protestantów?
5: Chrzest tylko dla świadomie wierzących, zwykle od około 14 roku życia, oraz bardzo surowe zasady wspólnotowe. Za poważne przewinienia groziło wykluczenie, czyli utrata wsparcia sąsiadów, co w tak zwartej społeczności było wyjątkowo dotkliwe.
4: A jednocześnie kojarzą się z łagodnością i pacyfizmem. Skąd ten obraz?
5: Wprowadzili całkowity zakaz noszenia i używania broni, odmawiali składania przysiąg, nie obejmowali wysokich urzędów i nie brali udziału w wojnach. Pastorów wybierali sami wierni, więc wspólnota miała realny wpływ na życie religijne.
4: Kiedy ta holenderska wspólnota trafia nad Wisłę, na Żuławy i w okolice Elbląga?
5: W połowie XVI wieku, gdy w Holandii zaczęto ich prześladować. Rzeczpospolita, zwłaszcza po Konfederacji Warszawskiej z 1573 roku, dawała szeroką tolerancję religijną, więc uznali, że tu mogą zbudować dom.
4: Przyjechali więc z Biblią, ale też z konkretnymi umiejętnościami, bo Żuławy to trudny, podmokły teren.
5: Właśnie dlatego ich zapraszano. Słynęli z osuszania bagien i zagospodarowywania terenów zalewowych. Kolonizacja holenderska opierała się na ich pracy. Wały, rowy melioracyjne, systemy odprowadzania wody. Nieużytki zaczęły rodzić plony. Wioski były zadbane, domy schludne, a praca traktowana niemal jak modlitwa.
4: Jak wyglądała ich społeczność od środka?
5: Gminy dzieliły się na flamandzkie i fryzyjskie, ale łączyły je surowe obyczaje, prostota stroju i brak ostentacji. Wierzyli, że skromność chroni przed pychą. W domach panował porządek, wspólnota reagowała na potrzeby, ale też na łamanie zasad, budując silne więzi i wymagając dyscypliny.
4: Jak funkcjonowali w religijnej mozaice Rzeczypospolitej?
5: Unikali sporów wyznaniowych i walki o wpływy. Ich siłą była rzetelna praca. Właściciele ziemscy cenili ich za ujarzmianie trudnych terenów. Napięcia dotyczyły głównie podatków i służby wojskowej, której konsekwentnie odmawiali, choć długo udawało się wypracowywać kompromisy.
4: A potem przychodzi wiek XX i wojny. Co to oznaczało dla Menonitów z Żuław?
5: W 1945 roku wraz ze zbliżaniem się Armii Czerwonej uciekali w pośpiechu, zostawiając domy, gospodarstwa i cmentarze. Po wojnie w nowych granicach Polski potraktowano ich jako ludność niemiecką i wydalono z kraju. Zostały uporządkowane wioski, domy podcieniowe i cmentarze z charakterystycznymi stelami.
4: Gdzie dziś można zobaczyć te nagrobki?
5: Między innymi w Stogach i Karwińskich Błotach. To wysokie, kamienne stele z bogatą ornamentyką, symbolami wiary i codzienności. Takie kamienne archiwa, opowiadające o ludziach, którzy tu żyli i musieli odejść.
4: Czy w Polsce ktoś jeszcze przyznaje się dziś do menonityzmu?
5: Tak, istnieje niewielka wspólnota w Mińsku Mazowieckim, skupiona wokół fundacji Dziedzictwo. Łączą wiarę menonicką z nowoczesnym życiem. Prowadzą kursy języka angielskiego i spotkania o wychowaniu chrześcijańskim oraz etyce. To mała grupa, ale dowód, że tradycja nie zniknęła.
4: Przejdźmy do Elbląga. Jakie ślady menonitów można tu zobaczyć?
5: Jest dawny dom modlitwy menonitów, dziś z inną funkcją, ale ważny dla historii gminy. Mamy kościół przy ulicy Warszawskiej o menonickich korzeniach oraz świątynię Skaczynosu, obecnie pod wezwaniem błogosławionej Doroty, także dawniej menonicką.
4: Co w tej historii jest najciekawsze z perspektywy regionu?
5: To model współistnienia. Menonici przyszli z zewnątrz, z inną wiarą i zwyczajami, a jednak znaleźli tu miejsce. Wnieśli wiedzę o gospodarowaniu na trudnych terenach, etos pracy i uporządkowaną kulturę materialną, w zamian dostając przestrzeń do życia zgodnie z sumieniem. To ważny, choć często ukryty fundament lokalnej tożsamości.
4: Krajobraz kulturowy się zmienia, wioski mają innych właścicieli, świątynie inne funkcje, ale ślady menonitów zostały w nazwach, układzie pól i nagrobkach.
5: Wiele dawnych menonickich obiektów służy dziś innym wspólnotom lub celom świeckim, lecz ich pierwotna historia jest wciąż czytelna w architekturze, dokumentach i opowieściach. To przypomnienie, że za każdym kościołem, wioską i cmentarzem stoi czyjeś życie i wysiłek, a menonickie dziedzictwo nadal współtworzy pejzaż Elbląga i całych Żuław.
4: Dzięki tej świadomości zwykły spacer po Elblągu albo wycieczka po Żuławach staje się podróżą przez kilka stuleci. Od holenderskich początków w XVI wieku, przez kolonizację holenderską po dramatyczne wyjazdy w połowie wieku XX i niewielką, lecz obecną dziś wspólnotę w Mińsku Mazowieckim. W tej opowieści menonici są cichymi, ale bardzo ważnymi bohaterami. Skoro w poprzedniej części mówiliśmy o menonitach na Żuławach i Dolnej Wiśle, to teraz przenieśmy się do innej, równie niezwykłej historii z tych okolic. Chodzi o Dorotę z Montowów, postać trochę zapomnianą, a bardzo mocno związaną z naszym regionem.
5: Dorota urodziła się w Montowach Wielkich, w bardzo licznej i religijnej rodzinie. Była siódmym z dziewięciorga dzieci. Ojciec, Wilhelm Schwarze, był niderlandzkim kolonistą. Matka Agata, prawdopodobnie Polką, więc w domu spotykały się różne języki i tradycje.
4: To już samo w sobie tworzy ciekawy klimat. Pogranicze kultur, różne zwyczaje, a do tego duża rodzina.
5: Dorota została ochrzczona 6 lutego, w dniu wspomnienia świętej Doroty z Cezarei i od najmłodszych lat bardzo poważnie traktowała wiarę. Źródła opisują, że prowadziła życie pokutne już jako dziecko, a około 6 roku życia miała tak zwane ukryte stygmaty. Marzyła o klasztorze, ale realia były inne.
4: Czyli marzenie o klasztorze, a rzeczywistość podsuwa zupełnie inny scenariusz.
5: Po śmierci ojca, pod naciskiem najstarszego brata, Dorota wyszła za mąż za gdańskiego mieszczanina Adalberta Sverdwegera, starszego od niej o ponad 20 lat. Przeniosła się do kamienicy przy ulicy Długiej w Gdańsku. Małżeństwo było trudne, mieli 9 dzieci, a Adalbert nie akceptował jej ascezy, ograniczał modlitwę, bywał wobec niej brutalny.
4: To pokazuje napięcie między jej duchowymi potrzebami a oczekiwaniami rodziny.
5: W 1373 roku epidemia zabrała 3 ich dzieci, a w 1382 kolejna zaraza 5 pozostałych. Z 9 przeżyło tylko 1. Po tych stratach Dorota i mąż odbyli kilka pielgrzymek po Europie, szukając sensu i ukojenia.
4: To jest skala cierpienia, którą dzisiaj trudno sobie wyobrazić.
5: Po śmierci męża Dorota udała się do Marienwerder, dzisiejszego Kwidzyna. Zaangażowała się tam w pomoc w szpitalu miejskim i pogłębiała życie mistyczne. Jej spowiednikiem został Jan z Kwidzyna, wykształcony teolog, który uznał ją za mistyczkę dużej miary i porównywał jej ascezę do tradycji niderlandzkiej.
4: To ciekawe, bo w ten sposób historia zatacza koło. Niderlandzki kolonista na Żuławach i niderlandzka szkoła mistyki jako punkt odniesienia dla jego córki.
5: Jan z Kwidzyna wspierał jej dążenie do całkowitego odcięcia się od świata. Pomagał w staraniach u biskupa pomezańskiego Jana Koncza o życie jako rekluza, czyli osoba zamurowana w celi przy kościele.
4: Brzmi bardzo radykalnie.
5: W Kwidzynie przygotowano dla Doroty celę w katedrze świętego Jana Ewangelisty. 2 maja 1393 roku uroczyście wprowadzono ją do środka, a robotnicy zamurowali wejście, zostawiając tylko 3 małe okienka.
4: I wtedy nastąpił ten moment, który działa na wyobraźnię.
5: Jedno okienko wychodziło do wnętrza kościoła. Przez nie patrzyła na ołtarz i przyjmowała komunię świętą. Drugie otwierało się ku górze. Przez nie wyciągała ręce do modlitwy. Trzecie wychodziło na cmentarz i przez nie rozmawiała z ludźmi, którzy przychodzili po radę i pocieszenie. To była jej jedyna forma kontaktu ze światem.
4: Czyli z jednej strony całkowite odosobnienie, a z drugiej ciągła obecność w życiu wspólnoty. Jak wyglądały jej ostatnie dni?
5: W tej zamurowanej celi Dorota żyła jak pustelniczka i pokutnica przez 14 miesięcy, poświęcając się kontemplacji i modlitwie, szczególnie w intencji kościoła rozdartego wielką schizmą. Zmarła 25 czerwca 1394, a nabożeństwa żałobne trwały 30 dni, co pokazuje, że już wtedy traktowano ją jako osobę wyjątkową. Niedługo po jej śmierci na całym Pomorzu i Warmii zaczął się rozwijać jej kult.
4: I tu pojawia się wątek, który przenosi nas do czasów bardzo współczesnych.
5: W 2008 roku w katedrze w Kwidzynie naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odkryli pod posadzką prezbiterium grób, który według jednej z hipotez może być miejscem pochówku Doroty z Montowów. To nie jest ostatecznie potwierdzone, ale sama możliwość takiej identyfikacji pokazuje, jak żywa jest pamięć o niej w regionie.
4: Czyli mamy opowieść, która łączy Montowy Wielkie, Gdańsk i Kwidzyn. Od Żuławskiej wsi przez reprezentacyjną ulicę Długą, aż po katedralną celę w Marienwerder.
5: To także historia o tym, jak jednostkowe życie wpisuje się w szerszy krajobraz. Dorota dorastała w rodzinie niderlandzkiego kolonisty. Żyła w wielkim porcie, przeżyła epidemię, utratę dzieci, przemoc domową, a na końcu wybrała radykalną drogę duchową, łącząc codzienność z mistyką. Z jednej strony była matką 9 dzieci i żoną gdańskiego mieszczanina. Z drugiej, osobą, którą teolog z Pragi uznał za mistyczkę dużej miary, porównywalną z wielkimi postaciami duchowości niderlandzkiej.
4: A dla Elbląga i regionu to także przypomnienie, że lokalne historie często mają zasięg znacznie szerszy niż granice powiatu czy województwa.
5: Dorota z Montowów jest jednym z takich przykładów. Jej życie rozgrywało się między Żuławami, Gdańskiem i Kwidzynem, ale echo tej historii dotarło na całe Pomorze i Warmię. I wciąż inspiruje do spojrzenia na znane miejsca z perspektywy ludzi, którzy kiedyś nadawali im sens.
3: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
6: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Бранєвські поліціянти затримали двох мешканців Ліцбарського повіту, яких підозрюють у шахрайському отриманні страхових виплат за фіктивні дорожньо-транспортні пригоди. За даними слідства, чоловіки впродовж майже року повідомляли страхові компанії про вигадані ДТП та незаконно отримували компенсації. Підозрюваним віком 29 і 34 років висунуто обвинувачення у шахрайстві та незаконному отриманні страхових виплат. З 1 липня у Бранєві поновляться перевірки оплати паркування на стоянці при вулиці Фромборській. Водії повинні пам'ятати про необхідність отримання квитка в паркоматі або безкоштовного квитка на стоянку тривалістю до 15 хвилин. Відсутність дійсного квитка або права на безкоштовне паркування призведе до нарахування додаткового збору. У Бранєві відбулося засідання комісії з безпеки та порядку і повітового штабу кризового управління, присвячене підготовці до акції «Безпечні канікули 2026». Представники служб обговорили безпеку на дорогах, водоймах та інші ризики літнього періоду. Особливу увагу приділили безпечному користуванню електросамокатами, дітьми та молоддю. Влада повіту закликає до обережності та дотримання правил безпеки під час літнього відпочинку. Під час контролю на прикордонному переході в Гжеготках працівники Національної податково-митної адміністрації вилучили незвичайний сувенір, який перевозила пасажирка автобуса з Росії. У її багажі знайшли рострум – характерний меч риби-пилки, виду, що перебуває під найвищим рівнем захисту відповідно до конвенції СІЦ. Жінка пояснила, що отримала цей предмет у спадок від померлого родича і не знала про заборону його перевезення. Її оштрафували на 4 тисячі злотих, а предмет конфіскували. Служби нагадують, що перед везенням екзотичних сувенірів варто перевірити, чи не походять вони від тварин або рослин, які перебувають під охороною. Поліціянти з Бранєва стали найкращими на турнірі в Нідзиці. Команда повітової комендатури поліції здобула перемогу у четвертому футбольному турнірі на Кубок коменданта поліції. Захід мав також благодійний характер. Усі учасники долучилися до збору коштів на лікування 8-річної Тосі, яка страждає на вроджену глаукому обох очей. Замість ременів безпеки він має рятувальні жилети, рятувальне коло та якір. Амфікар – це автомобіль, який може плавати. Він продемонстрував свої можливості на річці Пасленка у Бранєві. Я користуюся цим автомобілем уже понад 5 років, але це був його перший спуск на воду саме у річці, розповів власник цивільної амфібії. Власник унікального транспортного засобу відвідав Бранєво у межах першого зльоту ретроавтомобілів. Спуск амфікар в воду в Пасленці був доволі ризикованим через сильну течію річки. Але усе завершилося успішно.
3: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
6: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Це був незвичайний ювілей. Свій 120-річний ювілей відзначив монастир сестер Святої Катажини у Бранєві. З цієї нагоди в монастирському саду відбулося святкове родинне свято з численними розвагами для дітей і дорослих. І хоча святкування тривало лише один день, сестри запрошують усіх охочих відвідувати сад і монастир впродовж усього року.
7: Мімо того ж,
6: попри те, що перед монастирем є великий мур, двері завжди відкриті, а гостинні сестри радо зустрінуть кожного. Запрошувала до монастиря на вулиці Монюшка в Бранєві сестра Клара. У Бранєві відбувся перший загальнопольський тренінг із надання першої допомоги, організований Академією захисту населення та цивільної оборони. Навчання для мешканців спільно підготували і провели медики Бранівського медичного центру та пожежники. Ми намагаємося разом навчати, підвищувати обізнаність і безкоштовно вчити людей ефективно надавати першу допомогу. Зазначив комендант Державної пожежної служби в Бранєві старший бригадир Іренеуш Щібьорек. Під час занять учасники могли відпрацювати найважливіші навички порятунку життя та побачити на практиці, як правильно надавати допомогу постраждалим. Високі температури сприяють виникненню пожеж. Один із нещодавних прикладів – загоряння кількох десятків тюків соломи на полі в селі Посади в гміні Пінінчно. Пожежники боролися з вогнем впродовж 5 годин. У ліквідації пожежі, окрім професійних рятувальників, брали участь добровольці з Пінінчна, Плоскині, Ліповіни та Бранєва. Також було задіяно сільськогосподарську техніку. У зв'язку із високими температурами поліція звертається до власників тварин із закликом не залишати собаку в автомобілях під час спеки. Навіть через кілька хвилин температура всередині салону може досягти рівня небезпечного для життя тварини. Привідкрите вікно чи тимчасова тінь не гарантують безпеки. Перегрів організму собаки може призвести до втрати свідомості, відмови внутрішніх органів і навіть смерті. Якщо ви помітили тварину, залишену в розпеченому автомобілі, слід негайно повідомити власника або відповідні служби. Кілька хвилин можуть врятувати життя. 22 червня у повітовому старостві в Бранєві відбулася зустріч старости Бранєвського повіту Лешика Джунга з вітом гміни Лельково Лукашем Скшешевським. Головними темами розмови стали дорожні інвестиції та подальша співпраця між органами місцевого самоврядування. Обговорено найважливіші інфраструктурні потреби гміни Лельково та можливості спільної реалізації проєктів, спрямованих на підвищення безпеки і комфорту мешканців. За підсумками зустрічі, представники влади наголосили, що тісна співпраця між повітом і гмінами є ключем до ефективного розвитку регіону та покращення якості життя місцевої громади.
3: SK Braniewo News.
7: Dzień dobry, dziś w Radiu SK pozdrawiamy z Obserwatorium Astronomicznego na Żurawiej Górze, niedaleko Fromborka, a jesteśmy tutaj z Małgorzatą Czupajło z Obserwatorium i z Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Tak naprawdę to nasz dział nazywa się Planetarium i Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. A Park Astronomiczny to inaczej Obserwatorium na Żurawiej Górze. Tylko jako projektowi europejskiego nadaliśmy mu taką nazwę i tak przylgnęło. I mam nadzieję, że zostanie, bo Park Astronomiczny powstał jako rozbudowa Obserwatorium na Żurawiej Górze. Dokładnie otwarty został 8 sierpnia 2015 roku. I od tamtej pory oprowadzamy po nim turystów i pokazujemy nocne bądź wieczorne niebo. Oczywiście na tyle, na ile pogoda nam pozwoli. Zapraszamy do Parku Astronomicznego do zwiedzania w każdy weekend. Piątek, sobota, niedziela od godziny 16 do 24. Jak to jest z obserwowaniem nieba, to wszyscy wiemy. Można je obserwować, jeżeli jest ładna pogoda. Ale nie zawsze chce nam dopisać, to wtedy zapraszamy tych, którzy nie znają tego miejsca. Oprowadzamy, pokazujemy zgromadzone u nas teleskopy, takie, które mają kilkadziesiąt lat, ale i też takie, które mają sto kilkadziesiąt lat. Oprowadzamy o godzinie 16.30, 17.30 i 18.30. A jak dopisuje pogoda, to o godzinie 22.00 zapraszamy pod rozgwieżdżone niebo. Na razie to trochę to niebo słabo jest rozgwieżdżone, bo mamy białe noce u nas. Mieszkamy jednak daleko na północy i naprawdę ciemno robi się u nas dopiero o godzinie 24.00. I takie białe noce będziemy mieli do końca lipca. To nie zmienia faktu, że zawsze można popatrzeć w niebo. Jest ciepło o tej porze roku, chociaż różnie bywa. I zobaczyć takie pogodne, wieczorne niebo. I na przykład zaobserwować schodząc z Żurawiej Góry obłoki srebrzyste. A to zjawisko to jest typowo czerwcowe. Kiedy noce są długie, to czasami widzimy najwyższe chmury, jakie są możliwe. To są obłoki srebrzyste, stworzone z kryształków lodu, a słońce, które chowa się nisko pod horyzontem, oświetla je w ten sposób, że pięknie wyglądają.
7: I zabrzmiało jak bajka.
8: Tak, bo to są takie bajkowe widoki. Trzeba mieć trochę szczęścia, bo nie zawsze je widać. No ale może akurat się uda.
7: Warto próbować, zwłaszcza, że zbliżają się wakacje, to trochę wolniejszego czasu będzie.
8: Tak, i zawsze można wtedy patrzeć w niebo. Natomiast tak naprawdę ciemne noce zaczną się w sierpniu i wtedy zapraszamy. Będzie ciemno i może otworzymy się na trochę dłużej, ale o tym to kiedy indziej.
1: Na pewno będziemy informować, a tymczasem jeszcze raz chciałam przypomnieć i wyjaśnić tym, którzy nie wiedzą, że Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku połączone jest z Żurawią Górą, na której funkcjonuje obserwatorium. I dlaczego to obserwatorium jest właśnie na Żurawiej Górze 2 kilometry za Fromborkiem?
8: Każde obserwatorium, żeby dobrze działało, to musi być gdzieś za miastem. Bo podstawowym problemem jest światło. W mieście światła przeszkadzają. A my jesteśmy oddaleni nawet od naszego małego Fromborka i dzięki temu światła nam nie przeszkadzają. Żurawia Góra ma dosyć ciemne niebo, dlatego tam jest obserwatorium. Miejsce Fromborg jest położone dosyć daleko od dużych ośrodków miejskich. A Elbląg, który gdyby on był nieschowany za Wysoczyzną Elbląską, to pewnie by nam przeszkadzał. Ale Wysoczyzna Elbląska pochłania wszelkie światło z Elbląga.
1: I nie przeszkadza.
8: I nie przeszkadza.
1: Obserwatorium Żurawia Góra, a planetarium Fromborg na wzgórzu katedralnym.
8: Tak.
1: Była jasność, prawda?
8: Zapraszamy na wzgórze katedralne do planetarium, do tego, żeby sobie popatrzeć na niebo bez względu na pogodę. I w ciągu dnia zobaczyć ciemne, rozgwieżdżone niebo. Zapraszamy do naszego planetarium przy ziemiu wieży Radziejowskiego na wzgórzu katedralnym. Planetarium to jest właśnie takie miejsce, które pozwala na zobaczenie ciemnego nieba. Nasze jest szczególne. Szczególne, bo w takim nietypowym miejscu, ale też dlatego, że jest to analogowe planetarium, nie cyfrowe, które ma już ponad 45 lat sama aparatura i ciągle działa. Samo zobaczenie tego, jak wygląda planetarium, takie klasyczne planetarium, ponieważ generalnie pierwsze planetarium takie wymyślono w roku 1923 i wtedy planetaria obchodziły swoje stulecie, w ogóle idea tego, żeby pokazywać niebo w ten sposób, i Zeiss wyprodukował pierwsze planetarium około 1923 roku. Nasze ma jako miejsce w 2023 roku skończyła 50 lat. Więc od 50 lat, od roku 1973, no dzisiaj już będzie 53 lata, funkcjonuje planetarium we Fromborku. Aparatura, która w nim jest, została zakupiona, zmieniona w roku 1978 i od tamtego momentu funkcjonuje właśnie ta aparatura ZKP-2, czyli Zeiss Klein Planetarium 2. No, skończy niebawem za 2 lata też 50 lat. Mamy nadzieję, że mimo swojego wieku dobrze będzie działać.
1: W takim razie zapraszamy, bo na pewno warto. I na zakończenie tradycyjnie pytanie, które zadaje pani przy każdej rozmowie. Dlaczego warto spoglądać w niebo?
8: Warto, żeby się zachwycić. Niebo ładuje pozytywną energią. Każdego, kto dłużej pod nim stoi, kto dłużej patrzy w gwiazdy, poprawia nastrój. A wiem sama z własnego doświadczenia, że kiedy mimo zmęczenia, jest to moje ostatnie zajęcie w ciągu dnia, wychodzę pod, żeby pokazywać ludziom niebo, wracam wypoczęta i spokojniejsza.
1: Zatem nic, tylko korzystać. Jeszcze raz zapraszamy. Planetarium albo obserwatorium, i w jednym, i w drugim jest na pewno ciekawie.
8: Zapraszam.
1: Małgorzata Czupajło, kierownik działu edukacji, planetarium i parku astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Właśnie, dziękuję bardzo.
8: Również dziękuję.
3: Eska Braniewo.
4: Dziś zabierzemy Was w podróż po Krynicy Morskiej. Od średniowiecznej granicy kultur, przez dawne szlaki handlowe i żeglarskie, aż po narodziny nowoczesnego kurortu. Ale zaczniemy od tego, co kryje się pod znaną nam dziś plażą i wakacyjnym klimatem.
5: Zanim pojawiły się pensjonaty i smażona ryba, kluczowa była tu Wisna Muda, dawne ujście Wisły do Morza Bałtyckiego. Przez wiele stuleci miała ogromne znaczenie dla żeglugi i handlu w całym regionie.
4: Wisla Muda brzmi jak nazwa z powieści przygodowej. Co dokładnie tam się działo i dlaczego to miejsce było tak ważne?
5: Była naturalnym wyjściem z Wisły na Bałtyk, więc każdy, kto płynął z głębi lądu w stronę morza, musiał się z nią liczyć. W IX wieku przepłynął tędy anglosaski podróżnik Wulfstan, zmierzający do legendarnego Truso, jednego z najważniejszych portów handlowych tej części Europy.
4: Czyli dzisiejsza Krynica Morska leży mniej więcej na trasie dawnych, średniowiecznych żeglarzy.
5: Dokładnie. Granicę między słowiańskimi Pomorzanami a bałtyjskimi Prusami miała wyznaczać ogromna lipa, opisywana jako Arbor Tilia. Stała tam, gdzie dziś znajduje się Krynica Morska.
4: Jedno drzewo jako granica dwóch światów. Brzmi filmowo i trochę magicznie.
5: Dla ludzi tamtych czasów to była bardzo konkretna granica. Inny język, zwyczaje, prawo. Ta lipa stała się symbolem styku dwóch światów, a dzisiejsza krynica morska wyrasta właśnie z takiego pogranicza.
4: A kiedy to miejsce pojawia się już w dokumentach, takich bardziej urzędowych niż legendarnych?
5: Pierwsza znana pisemna wzmianka pochodzi z 18 maja 1282 roku. W Miliczu książę Mściwój II przekazał krzyżakom część Mierzei Wiślanej, w tym okolice dzisiejszej Krynicy Morskiej.
4: Czyli od średniowiecza ten teren był już w orbicie zakonu krzyżackiego. Co to zmieniło dla samej Mierzei?
5: Zakon otrzymał prawo do połowów na Wiślanej Zatoce, co przełożyło się na rozwój rybackich osad. Powstawały niewielkie osady i karczmy, miejsca odpoczynku dla kupców i rycerzy.
4: Czyli pierwsze usługi turystyczne to były karczmy dla zmęczonych podróżnych, a nie modne pensjonaty z widokiem na morze.
5: Tak, najpierw powstała infrastruktura związana z rybołówstwem i handlem, a dopiero wiele wieków później pojawił się pomysł, że ten sam krajobraz może służyć wypoczynkowi. Mierzeja była długo miejscem pracy, a nie relaksu.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
4: W którym momencie ta surowa rybacka Mierzeja zaczyna się zmieniać w coś, co przypomina dzisiejszy kurort?
5: Na początku XIX wieku dzisiejsza Krynica Morska, wtedy Kalberg, była skromną rybacką osadą, w której mieszkało zaledwie kilka rodzin.
4: Co sprawiło, że ktoś w ogóle wpadł na pomysł, aby w takim miejscu tworzyć kąpielisko morskie?
5: W połowie XIX wieku pojawiła się moda na wypoczynek nad morzem. W 1841 roku zbudowano pierwsze molo i uruchomiono regularne połączenia parowe z Elblągiem, co przyciągnęło pierwszych turystów.
4: Nagle z Elbląga można było dopłynąć tu statkiem parowym, bez uciążliwej podróży lądem.
5: Osada zaczęła zmieniać charakter. Obok domów rybaków wyrastały domy wypoczynkowe, między innymi pensjonat Belwedere, a z czasem kolejne wille i pensjonaty.
4: Czyli od kilku rodzin rybackich do eleganckiego Belwedere i statków parowych z Elbląga.
5: W 1872 roku powstała spółka akcyjna Kąpielisko Morskie. Dzięki jej inwestycjom zbudowano promenadę, tarasy widokowe oraz pawilony kąpielowe, a Kalberg stał się kurortem znanym w całym regionie.
4: Czyli pełna infrastruktura kurortu. Miejsca spacerów, punkty widokowe, zaplecze do kąpieli.
5: Na początku XX wieku Kalberg był już rozpoznawalnym kąpieliskiem morskim, gdzie obok tradycji rybackiej coraz większą rolę odgrywała turystyka.
4: A jak wyglądał w okresie międzywojennym, gdy nadmorskie miejscowości przeżywały swój złoty czas?
5: Wtedy jako Kalberg Lieb uchodził za luksusowe kąpielisko. Rozbudowywano molo i przystań. Ważnym symbolem była latarnia morska z 1895 roku.
4: Latarnia to zawsze mocny symbol i znak rozpoznawczy miasta.
5: Kurort oferował pawilony plażowe, tak zwane ciepłe łaźnie oraz nadmorską promenadę, po której spacerowano w eleganckich strojach. Liczba turystów rosła, a wraz z nią kolejne hotele i wille dla coraz bardziej wymagających gości.
3: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Braniewo.
4: Kiedy patrzy się na tę historię w całości, widać drogę od symbolicznej lipy na granicy dwóch światów, przez krzyżackie dokumenty i rybackie osady, aż po elegancki kurort z latarnią i ciepłymi łaźniami.
5: To długa droga, która pokazuje, jak zmienia się funkcja jednego miejsca. Od granicy kultur przez teren handlu i rybołówstwa po przestrzeń wypoczynku. Każdy z tych etapów zostawił ślad w krajobrazie i lokalnej pamięci.
4: Dziś, kiedy ktoś przyjeżdża do Krynicy Morskiej, widzi głównie plaże, promenadę i współczesne pensjonaty. Mało kto myśli o dawnych traktatach, kupcach czy rybakach, którzy tworzyli to miejsce.
5: A jednak ta przeszłość wciąż jest obecna. W nazwach miejscowości, w układzie zabudowy, w historii latarni. Krynica Morska to nie tylko wakacyjny kurort, ale fragment większej opowieści o Mierzei Wiślanej i całym regionie żyjącym w rytmie morza i wiatru.
3: To jest magazyn lokalny Radia SK Braniewo.
4: Skoro mamy już za sobą całą tę opowieść o Krynicy Morskiej, od średniowiecznego pogranicza po dzisiejszy kurort, to teraz zabiorę Was w spokojną, radiową podróż w czasie. Od pradawnych szlaków handlowych po współczesny kurort.
5: W przypadku Krynicy Morskiej widać jak w soczewce historię całej Mierzei Wiślanej. Już w epoce kamiennej ludzie wybierali ten wąski pas lądu między Zalewem Wiślanym a morzem jako miejsce do życia i wędrówki. Wzdłuż Mierzei biegł szlak łączący Gdańsk z Sambią, czyli terenami dzisiejszego obwodu kaliningradzkiego. Ważna droga handlowa i kulturowa.
4: Czyli zanim ktokolwiek pomyślał o parawanach i gofrach, ten teren był już ruchliwą autostradą handlową. Kto wtedy mieszkał w okolicach dzisiejszej Krynicy?
5: W XIII wieku żyli tu słowiańscy Pomorzanie i bałtyjscy Prusowie, a w tle rosły wpływy zakonu krzyżackiego. Szlak z Gdańska do Królewca był tak ważny, że elbląski kontur osadził tu karczmarza, Mikołaja Wildenberga. Jego karczma stała się punktem odpoczynku i wymiany informacji. Od początku było to miejsce tranzytowe.
3: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
4: A kiedy w ogóle pojawia się nazwa miejscowości? Bo dziś mówimy Krynica Morska, ale w źródłach przewija się kilka innych nazw.
5: W XV wieku pojawia się nazwa Kalberg, odnosząca się do łysawego wzniesienia na Mierzei. Po wojnie trzynastoletniej król Kazimierz Jagiellończyk nadaje Mierzeję Gdańskowi i pojawia się polska nazwa Łysica. Obie nazwy funkcjonują równolegle aż do 58-20 roku wieku, co dobrze pokazuje mieszanie się wpływów polskich i niemieckich.
4: Jedno miejsce, kilka nazw, a w tle cały czas ten pograniczny charakter, bo Mierzeja to nie tylko plaża, ale też granica.
5: Przez stulecia była granicą między Pomorzanami a Prusami, później między Polską a państwem zakonu krzyżackiego. To oznaczało napięcia i zmiany, ale też żywe tradycje rybackie, lokalne wierzenia i opowieści. Krynica długo pozostawała niewielką osadą, choć leżała w samym środku tych procesów.
4: Aż w końcu ktoś pomyślał, może by tak zrobić z tego miejsca nadmorski kurort? I na scenę wchodzą elbląscy kupcy.
5: W 40 XIX wieku pięciu zamożnych kupców z Elbląga zakłada konsorcjum żeglugowe na Zalewie Wiślanym. Rok później na wodach zalewu pojawia się parowiec Jaskółka, który przywozi pierwszych letników do Krynicy. Wtedy miejsce tranzytowe zaczyna się zmieniać w miejscowość wypoczynkową.
4: Jaskółka jako zwiastun nowej epoki, tym razem sezonu letniego. Jak wyglądał kurort na początku XX wieku?
5: W 1905 roku Krynica rozwija się bardzo dynamicznie. Pojawia się elektryczność i wodociąg, powstają pensjonaty i wille, buduje się duże molo. Na plaży działają łazienki i zakład oferujący kąpiele w podgrzewanej wodzie morskiej, rekreacyjne i zdrowotne. Organizuje się koncerty, zawody żeglarskie i wydarzenia sportowe. Krynica staje się modnym kurortem, aż do przerwania tego rozwoju przez wybuch II wojny światowej w 1939 roku.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Braniewo.
4: I tu wchodzimy w ten mroczniejszy rozdział. Co się dzieje z Krynicą Morską w czasie wojny i tuż po niej?
5: Podczas II wojny światowej cała Mierzeja Wiślana, w tym Krynica Morska, staje się terenem zaciętych walk. W maju 1945 roku miejscowość zajmują wojska radzieckie. Zniszczona zostaje latarnia morska i wiele pensjonatów, a kurort nagle traci swoją funkcję. Po wojnie Krynica Morska staje się przede wszystkim osadą rybacką. Ludzie odbudowują domy, łodzie i próbują normalnie żyć w nowej rzeczywistości politycznej.
4: Zmienia się też nazwa, prawda? Bo w tekście pojawia się Łysa Góra, Łysica, a dopiero później Krynica Morska.
5: Tak, w latach 45-47 używano nazwy Łysa Góra jako tłumaczenia niemieckiego Kalberg. W 47 roku wprowadzono nazwę Łysica, która funkcjonowała przez kolejne lata. Dopiero w 58 roku miejscowość przyjęła nazwę Krynica Morska, aby podkreślić jej morski charakter i wpisać ją w tradycję polskich uzdrowisk.
4: A co z infrastrukturą po wojnie? Skoro latarnia została zniszczona, trzeba ją było odbudować.
5: Latarnia morska została odbudowana w 1951 roku i stała się symbolem powrotu do normalności. Przez kolejne dekady rozwijano bazę turystyczną. Powstawały nowe ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, modernizowano infrastrukturę. Krynica Morska stopniowo wracała do roli kurortu.
4: I dochodzimy do przełomu lat 90., kiedy w Polsce zmienia się ustrój, a Krynica Morska dostaje nowy status administracyjny.
5: W 1991 roku Krynica Morska uzyskuje status miasta i staje się jedną z najmniejszych gmin miejskich w Polsce. To daje jej większą samodzielność i przyspiesza rozwój turystyczny. Powstają nowe hotele, pensjonaty, rozbudowuje się infrastruktura drogowa i usługowa, a miejscowość przyciąga coraz więcej gości.
3: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Braniewo.
4: Jak duże jest to miasto na co dzień, a jak wygląda w sezonie?
5: Na stałe w Krynicy Morskiej mieszka około 2000 osób. W sezonie letnim liczba turystów sięga nawet 250 tysięcy, czyli w szczycie w mieście przybywa ponad stukrotnie więcej ludzi niż stałych mieszkańców. To ogromne wyzwanie logistyczne, ale też szansa na rozwój lokalnej gospodarki.
4: Czyli w lipcu i sierpniu spokojna miejscowość zamienia się w ruchliwy kurort. Co przyciąga te setki tysięcy ludzi? Tylko plaża?
5: Plaża jest jednym z głównych magnesów. Szeroka, nad otwartym morzem. Do tego Zalew Wiślany z żeglarstwem i sportami wodnymi. Zabytkowa latarnia morska jako punkt widokowy oraz rozbudowana baza restauracji i hoteli. A mimo to Krynica Morska zachowuje kameralny, spokojny charakter małego kurortu.
4: Wspomniałaś o parku krajobrazowym. Mierzeja Wiślana to przecież także obszar chroniony.
5: Krynica Morska leży w parku krajobrazowym, który chroni unikalny, wąski, piaszczysty piaszczysty pas lądu z wydmami, lasami sosnowymi i bogatą przyrodą. Priorytetem jest ochrona rodzimych gatunków i krajobrazu. Czasem na plażach pojawiają się foki, co pokazuje, że mimo intensywnej turystyki, przyroda wciąż ma tu swoje miejsce.
4: Foka obok parawanu brzmi zabawnie, ale za tym stoi poważne pytanie. Jak pogodzić turystykę z ochroną środowiska?
5: To kluczowe wyzwanie. Miasto żyje z turystyki, ale nadmierna presja szkodzi przyrodzie. Dlatego potrzebne są ograniczenia zabudowy, ochrona wydm, dobra gospodarka odpadami i edukacja ekologiczna, aby znaleźć równowagę między dostępnością dla ludzi, a ochroną natury.
3: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Braniewo.
4: Wróćmy jeszcze na chwilę do tego wątku granicznego i kulturowego. Bo Krynica Morska to nie tylko plaża i latarnia, ale też miejsce, które przez wieki leżało na styku różnych światów.
5: Położenie Krynicy Morskiej sprawiło, że była ona nie tylko miejscem odpoczynku, ale też ważnym punktem w historii regionu. Mierzeja Wiślana przez długi czas stanowiła granicę polityczną i kulturową. Najpierw między słowiańskimi Pomorzanami a bałtyjskimi Prusami, później między Polską a państwem Zakonu Krzyżackiego, a w kolejnych wiekach między różnymi organizmami państwowymi. To oznaczało obecność różnych języków, tradycji, systemów prawnych. W tle tych zmian istniała jednak lokalna społeczność, która żyła z rybołówstwa, żeglugi, drobnego handlu. Ta ludowa kultura z opowieściami o morzu, sztormach, połowach była równie ważna jak wielka polityka.
4: Czyli można powiedzieć, że Krynica Morska była świadkiem historii, ale też jej uczestnikiem. Z jednej strony wielkie decyzje zapadały gdzie indziej, z drugiej ich skutki bardzo mocno odczuwało się właśnie tutaj.
5: Dokładnie tak. Zmiany granic, wojny, nowe administracje – to wszystko wpływało na życie mieszkańców. Po II wojnie światowej nastąpiła wymiana ludności, pojawili się nowi osadnicy, zmienił się język, zmieniły się nazwy. Mimo to miejsce zachowało swoją tożsamość związaną z morzem i mierzeją. Dzisiaj, kiedy patrzy się na Krynicę Morską, widać nowoczesny kurort. Ale pod spodem jest warstwa historii, która sięga epoki kamiennej, średniowiecznych szlaków handlowych, czasów krzyżackich, okresu międzywojennego kurortu i powojennej odbudowy.
3: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
4: Brzmi to trochę jak opowieść o człowieku, który zmieniał zawody, adresy i dokumenty, ale w środku pozostał sobą. Na koniec spróbujmy to wszystko zebrać. Kim jest dzisiaj Krynica Morska w tej długiej, wielowarstwowej historii?
5: Dzisiaj Krynica Morska jest nowoczesnym kurortem wypoczynkowym, jednym z najchętniej odwiedzanych na Mierzei Wiślanej. Łączy w sobie kilka ról. Jest miejscem wypoczynku z pięknymi plażami, kąpieliskami, latarnią morską i rozbudowaną bazą turystyczną. Jest małym miastem, w którym na stałe mieszka około 2000 osób, ale w sezonie pojawia się nawet ćwierć miliona gości. Jest częścią Parku Krajobrazowego, więc pełni ważną funkcję w ochronie przyrody i unikalnego ekosystemu Mierzei. Jest też punktem na mapie historii, który przypomina o dawnych szlakach handlowych, o granicach między kulturami, o wojnach i odbudowie.
4: A jeśli spojrzy się na to z perspektywy regionu elbląskiego, to Krynica Morska jest takim nadmorskim oknem na świat. Z jednej strony blisko do Elbląga, z drugiej otwarte morze, Zalew Wiślany, historia Gdańska i Sambi w tle.
5: To jest bardzo trafne porównanie. Krynica Morska łączy lokalność z otwartością. Jest zakorzeniona w historii regionu, ale jednocześnie przyjmuje gości z całego kraju. Jej dzieje pokazują, jak miejsce graniczne może stać się przestrzenią spotkania, wypoczynku i refleksji nad tym, jak bardzo zmienia się świat, a jednocześnie jak wiele elementów pozostaje niezmiennych, jak morze, wiatr, piasek i potrzeba, żeby choć na chwilę zatrzymać się nad wodą.
4: I w tym zatrzymaniu nad wodą kryje się chyba cały urok Krynicy Morskiej. Od karczmy Mikołaja Wildenberga, przez parowiec Jaskółka, aż po współczesne pensjonaty i hotele, to wciąż to samo miejsce, które przyciąga ludzi na skraj lądu.
3: SK Braniewo.
9: Znajdujemy się w Elblągu, w biurze żeglugi ostródzko-elbląskiej. Jest ze mną
10: Marta Moszczyńska,
9: pracownik żeglugi. Zacznijmy może od tego, jak technicznie to wygląda. Jeżeli chciałbym się przepłynąć statkiem po trawie, jak to się mówi, co muszę zrobić, gdzie się udać?
10: Najlepiej zrobić to internetowo, ale zawsze można do nas zadzwonić, bądź wejść na naszą stronę żegluga.com.pl. Chętnie zawsze pomożemy, doradzimy, można zarezerwować u nas, wykupić bilet, podpowiemy co i jak, nie ma problemu, dobierzemy odpowiednią datę, godzinę.
9: A to jest tak, że macie jeden rejs, czy jest kilka do wyboru?
10: Przeważnie z Elbląga pływamy Elbląg Włóczyniec poprzez Pochylnie, Jezioro Drużno, Rezerwat Przyrody, potem można zwiedzić sobie muzeum i zabieramy wszystkich z powrotem. Są też inne możliwości za pół ceny, jest zawsze o 16.25 z Jeleni do Elbląga, powrotny statek, więc opłaca się zobaczyć. Można przepłynąć wtedy przez dwie Pochylnie, Jezioro Drużno, kanał i sobie wieczorkiem wrócić do Elbląga, skorzystać ze starówki.
9: Bo macie też od tego sezonu, wracacie po kilkunastu latach do takiej bardzo długiej trasy.
10: Tak, mamy też rejsy 11-godzinne właśnie, które startują z rana. Z Elbląga bądź z Ostródy jedziemy 11 godzin przez jeziora, Pochylnie, śluzy, wszystko. I potem wracamy z miejsca końcowego, z Ostródy bądź z Elbląga, z powrotem, a po prostu autokarem.
9: Czyli właśnie, bo pasażerowie są na miejsce startu albo z miejsca docelowego odwożeni lub przywożeni, tak?
10: Przeważnie startujemy statkiem, a powrotnie wracamy autokarem. Zawsze podczas rejsu jest przewodnik, po prostu i po polsku, i po niemiecku, nie ma problemu, angielska wersja też. Można zabierać ze sobą zwierzątko. Nie więcej niż trzy psiaki albo żółwie, co kto lubi i kocha. Można wziąć rower, wybrać się na przejażdżkę. Mamy wiele tras właśnie, które można tam sobie przejechać z Jeleni, Buczyńca, wrócić do Elbląga rowerami, hulajnogami.
9: Kanal Velo, który umożliwia właśnie takie coś, że można popłynąć częściowo statkiem, a potem przesiąść się na przykład na rower. Jak wygląda flota wasza w tym roku?
10: Przeważnie tutaj są na naszym terenie 400 statki, wilkut, marabut, pingwin i kormoran. Dwa pływają z Elbląga do Buczyńca, z Buczyńca do Elbląga też dwa. W Ostródzie mamy dużo więcej statków.
9: Jak trzeba się przygotować do takiego rejsu?
10: Dobrze wziąć butelkę wody, kiedy będzie gorąco, okularki, coś przeciwsłonecznego, może coś z filtrem. Zapowiada się bardzo ładna pogoda. Zabieramy wszystkich przyjaciół, rodzinę, pieska, kotka i rower i zapraszamy.
9: To część pierwsza poradnika, jakieś jeszcze porady dla turystów?
10: Dla turystów. No na pewno warto skorzystać z takiej przejażdżki. Jedyna w swoim rodzaju, jedyna w Polsce.
9: Jedyna na świecie chyba nawet.
10: Jedyna na świecie już teraz, tak. Ma swoją historię, jest odrestaurowana, więc bardzo przyjemna jest ta podróż teraz.
9: Warto jakiś aparat chyba też ze sobą zabrać, bo...
10: Tak, i wielu ornitologów bardzo chętnie też korzysta z tej wycieczki. Mamy podróże Jezioro Drużno, więc rezerwat przyrody, ptaków, a w czerwcu pięknie tam kwitną też.
9: Te czasy podróży, jakie to są odcinki? Jeżeli wybierzemy na tą trasę się, to jaki to jest przekrój czasowy?
10: Z Elbląga do Buczyńca to 4,40, no i pół godzinki z powrotem. Na odcinku Jelenie, Buczyniec, czyli same Pochylnie. Jeżeli dostaniemy się tam do Buczyńca, możemy po prostu same Pochylnie pływać, to tak 2-3 godziny, więc wtedy czas jest krótszy, jak dzieci nie wytrzymują, to można tam pojechać. Zawsze troszeczkę mniej.
9: A ten 11-godzinny rejs?
10: Kultowy rejs wrócił z powrotem, na całej trasie. Jest raz w miesiącu, tylko w ostatni czwartek miesiąca.
9: No właśnie, jak zainteresowanie tą naszą atrakcją tutaj regionalną, nawet ogólnopolską, jest coraz większe, czy jest na stałym poziomie?
10: Jest bardzo dużo. Właśnie cały czas przyjeżdżają turyści gdzieś z Polski, którzy słyszeli o tym rejsie, pamiętali, kiedy byli mali, z rodzicami pływali, czy z dziadkami 50 lat temu i tak właśnie sobie przypomnieli się znowu.
9: A jeżeli chodzi o narodowość turystów, to Polacy dominują, rozumiem, ale są też inne nacje.
10: Tak, mieliśmy wycieczkę z USA niedawno, była pani z National Geographic albo z innej takiej gazety właśnie, też robiła reportaż, ale przeważnie Niemcy. Bardzo dużo niemieckich wycieczek, bardzo dużo. Jeden pan był dzisiaj, też mówił, że jego tata, dziadek kiedyś tu mieszkali, to historie rodzinne, to też tak... Te wszystkie wspomnienia i z opowieści rodziny.
9: Więc sentymentalna podróż. Tak. Dla mnie też byłaby to sentymentalna, bo ja no już jakiś czas temu dotknąłem. A jak wyglądają widełki cenowe?
10: Normalny bilet kosztuje 169 zł plus 31 zł bilet powrotny. 30 zł równo wychodzi. Ulgowe bilety są 20 zł tańsze. Z obie strony w sumie wychodzi 20 zł taniej. Czyli 149 plus 31 autobus. Dzieciaki do 8 lat jest dużo taniej, bo tam wychodzi 49 zł plus 18 zł bilet za autobus. Więc małe dzieci też zawsze fajnie wycieczkę zabrać, będzie taniej. Psiaki można za mało, opłata tam 15 zł, rowery 20 zł. A na ten rejs kultowy to było... 290 zł normalny, 249 zł ludzikowy i 65 zł autobus. Każdy rejs ma swoją cenę. Za jak jest krótszy, jest taniej. Mówię o tym Elbląg Buczyniec, bo ten startuje od nas. To jest najczęściej. Nie trzeba nigdzie dojeżdżać. To jest ten za 200 zł normalny, 180 wychodzi ulgowy.
9: No tak, nic tylko się wybrać w podróż. Wszelkie informacje oczywiście na waszej stronie znajdę.
10: Tak jest.
9: Jaki to adres?
10: Zegluga.com.pl.
9: Była ze mną Marta Moszczyńska. Dziękuję i zapraszamy do żeglugi. Dzięki.
10: Dziękuję bardzo.
3: SK Braniewo.

0: informacja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.